Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Upadek powstania styczniowego w roku 1864 nasilił represje na ziemiach polskich. Jedną z nich było zamknięcie wszystkich zakonów w rosyjskim zaborze. Ojcowie, bracia i siostry mogli oczywiście aż do swojej śmierci nadal prowadzić życie w habitach, ale tylko w miejscu internowania. Nie ma zakonów, nie ma nowych kandydatów, nie ma też w przyszłości ognisk polskości pod zaborami. Plan był naprawdę szatańsko sprytny. Pech jednak chciał, że na drodze jego realizacji stanął Duch Święty, który tak przed carskim ukazem, jak i po nim, nadal wzbudzał w ludziach powołania do życia zakonnego. Dostrzegł to pewien niepozorny kapucyn, błogosławiony Honorat Koźmiński, i postanowił powołać do istnienia duchową partyzantkę zgromadzenia bezhabitowe, a więc ukryte. Skrytki, jak je popularnie nazywano, miały działać w każdym stanie i w każdej większej społecznej grupie. Paradoksalnie największą klęskę pomysł dzisiejszego patrona poniósł pośród arystokracji i księży, bo co do pozostałych środowisk, to z 26 zgromadzeń zakonnych, które powołał do istnienia błogosławiony Honorat Koźmiński ponad 120 lat temu, do dzisiaj istnieje 16. Powiecie Państwo, że zgromadzenia honorackie nie rzucają się jednak w oczy? To bardzo dobrze. W końcu miały docierać i nadal docierają z dobrą nowiną wszędzie tam, gdzie widoczny zakonny habit mógłby być przeszkodą. Tak, tak, czasy się zmieniają, ale duchowa partyzantka wymyślona przez błogosławionego Honorata ma się świetnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

Radio Emaus. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Przywitajmy godzinę 6.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Sytuacja w szkołach się uspokaja, twierdzą policjanci. Trwa remont drogi S11 pod Poznaniem. Dziś przesłuchanie mężczyzny, który chciał dokonać zamachu na premiera. Sytuacja związana z bezpieczeństwem w wielkopolskich szkołach uspokaja się, ale kontrole w placówkach będą kontynuowane. Patrole wprowadzono po zeszłotygodniowych atakach nożowników w szkołach w województwie mazowieckim. Jak przebiegają one w praktyce, mówi Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
3: Szkoły zostaną skontrolowane przez policjantów pionów prewencji, ale także dzielnicowych i policjantów zajmujących się problematyką nieletnich. Na co będziemy zwracać uwagę? Przede wszystkim na wszystkie niepokojące sygnały, które mogą docierać tutaj do tych placówek oświatowych, a także na wszystkie zachowania, które mogą stwarzać jakiekolwiek zagrożenie. Nie chodzi nam o to, żeby wzbudzać jakikolwiek strach. Chodzi nam o to, żeby skutecznie działać, zapobiegać i chronić.
2: Od początku akcji policja skontrolowała ponad 80 tysięcy placówek w całym kraju. Zatrzymano 135 osób. Na patrole wokół szkół skierowano w całym kraju 20 tysięcy policjantów.
1: Informacje z Poznania.
2: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad kontynuuje remont nawierzchni na drodze ekspresowej S11 pomiędzy węzłami Poznań Północ i Poznań Tarnowo Podgórne. Obecnie trwają prace na odcinku od węzła Poznań na Pachanie do węzła Poznań Tarnowo Podgórne na jezdni w kierunku Wrocławia. Ich zakończenie planowane jest za około 2 tygodnie. W najbliższych dniach zostaną wprowadzone kolejne zmiany w organizacji ruchu, mówi Alina Cieślak z poznańskiego oddziału dyrekcji.
4: W nocy z 13 na 14 października rozpoczniemy kolejny etap robót na odcinku między węzłami Poznań Północ i Poznań Rokietnica. Ruch zostanie przełożony na wyremontowaną jezdnię w kierunku Wrocławia, a wykonawca zamknie jezdnię w kierunku Piły. Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać przez około 4 tygodnie.
2: Pracownicy dyrekcji apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Ponad 200 osób wzięło udział w warsztatach Bezpieczny Poznaniak, poświęconych samoobronie i bezpieczeństwu osobistemu. Poznaniacy mogli na nich bezpłatnie uczyć się, jak rozpoznawać zagrożenia, unikać niebezpiecznych sytuacji i reagować, gdy dochodzi do bezpośredniego niebezpieczeństwa. Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Wing Tsun Kung Fu w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego 2026.
1: Informacje z kraju.
2: Mężczyzna, który chciał dokonać zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, będzie dziś przesłuchany w prokuraturze. Piotr Antoni Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie powiedział Polskiemu Radiu, że wczoraj mężczyznę przewieziono do Stołecznej Komendy Policji.
5: W godzinach około południowych zostało zarządzone doprowadzenie tego mężczyzny do prokuratury celem przeprowadzenia z jego udziałem czynności procesowych. W godzinach późno-popołudniowych planowane jest przeprowadzenie konferencji prasowej referującej dotychczasowe ustalenia w tej sprawie.
2: Zatrzymany w związku z groźbami ataku na premiera to około 60-letni mieszkaniec Dolnego Śląska. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński poinformował przedwczoraj, że mężczyzna był aktywny w internecie i utrzymywał kontakty z osobami głoszącymi skrajne poglądy. Zgłoszenie w sprawie planowanego zamachu oraz zagrożenia życia premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza zostało przez służby odebrane w nocy, z soboty na niedzielę. Trafiło na skrzynkę Służby Ochrony Państwa, a potem zostało przekazane policji.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: No i to się nie dzieje po prostu, muszę powiedzieć, bo zaskakującą informacją dla mnie jest dzisiaj, że o poranku dzisiaj biometr jest korzystny. Ja nie wiem, czy tak macie, ale ja dzisiaj w zasadzie od poranka wszystko jest nie tak, jak powinno być. No a tu proszę bardzo, jednak biometr nieubłagany, on dzisiaj jest akurat korzystny. Czyli to chyba ze mną jest coś nie tak. Ale w nocy ma się pogorszyć biometr i jutro też ma być niekorzystny. A jeśli chodzi o porywy wiatru dzisiaj, nie będzie w zasadzie porywów wiatru. Na to musimy poczekać do jutra. Dzisiaj maksymalnie 12 km na godzinę, a jutro porywy wiatru sięgną 50 km na godzinę.

0: wstajesz rano i pierwsze dialogi, które masz, to nie są takie jakieś udane dialogi i no nie nastraja ci się pozytywnie dzień. Potem jedziesz do pracy, nie możesz się zalogować do tego, do czego zawsze logowałeś się praktycznie intuicyjnie. I w ogóle pijesz drugie espresso i wydaje ci się, że ono kompletnie nie działa, a potem czytasz sobie, że warunki biometeo są korzystne. Masz podobnie dzisiaj, czy jednak trochę mnie tutaj podniesiesz na duchu?
1: Tak, podobne. Tylko, że zamiast logowania ja miałam dzisiaj przygodę z miejską komunikacją.
0: O, no to też ciekawie.
1: Tak, jak człowiek stoi na przystanku o 5 rano, a tablica świetlna pokazuje, że jest 2:54,
0: to można mieć wątpliwości, problem. Tak. Lilia Ładarka, Arkadiusz Szymański, dzień dobry. No niech będzie dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych.
1: Święta Łucja z Fatimy. Niezależnie od tego, z jakimi problemami się borykamy, stałymi bądź tymczasowymi, czy dotyczą życia publicznego, czy prywatnego, każdy z nich może rozwiązać różaniec. Nie ma trudności, która nie zostałaby wyjaśniona przez tę modlitwę.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

22 minuty po godzinie 6. No i tak sobie pomyślałem, czy nie za wcześnie na to, ale myślę, że to jest dobry pomysł, żeby sobie zaplanować już resztę dnia, bo dzisiaj kolejny dzień 24 Ekumenicznego Święta Biblii. I moi drodzy, dzisiaj nabożeństwo ekumeniczne o godzinie 18:45, a więc warto zaplanować sobie ten czas 15 minut przed godziną 19, bo w kościele pod wezwaniem Świętej Moniki przy ulicy Biskupińskiej 29 będzie nabożeństwo ekumeniczne. Współprzewodniczyć będą temu nabożeństwu ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański, i prezbiter Marek Głodek, zwierzchnik Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie oprawa muzyczna, chór Cerkwi Prawosławnej w Poznaniu. No i jeśli chcecie się wybrać na to nabożeństwo ekumeniczne, to myślę, że warto, bo to nie co dzień zdarza się taka szansa, żeby spotkać się z chrześcijanami z innych kościołów, którzy jednoczą się jako grupa ekumeniczna. Dzisiaj o godzinie 18:45 nabożeństwo ekumeniczne, kościół pod wezwaniem Świętej Moniki przy ulicy Biskupińskiej 29, i tam właśnie nabożeństwo ekumeniczne. Serdecznie zapraszam, 24 Ekumeniczne Święto Biblii trwa.

0: Kochani, zapraszam Was do lektury mojej najnowszej książki Przypadki Romana Brandstettera. Jest fantastyczna opowieść o sklejaniu się tożsamości człowieka, który przed wojną był gorliwym sionistą, a po wojnie stał się jednym z największych pisarzy chrześcijańskich. Zapraszam serdecznie, Jan Grzegorczyk.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
8: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

13 października, dzisiaj wtorek. Imieniny mają dzisiaj Edward, Teofil, Daniel, Magdalena, Mikołaj, Wacław, Wacława, Maurycy, Januar, Gerald, Wenancjusz, Wenanty, Honorat, Faust, Florencjusz i Florenty. Najserdeczniejsze życzenia od Radia Emaus dla wszystkich solenizantów, ale też dla tych, którzy rozmaite rocznice dzisiaj obchodzą, okrągłe jubileusze, też wszystkiego najlepszego dla jubilatów. Dzisiaj, jeśli chodzi o świt, zaczął się o 6:23, a wschód słońca był o 6:57. No i teraz, jeśli chodzi o to, o której nam słońce zajdzie, zachód słońca planowany jest na godzinę 17:46 i z tego, co wiem, to słońce ma się nie spóźnić. Dzień potrwa od 10:49. No tak, no ale wschód słońca to on dopiero nastąpi, bo przecież my mamy dopiero godzinę 6:37, a słońce wzejdzie o godzinie 6:57, a więc jesteśmy już po świcie. Świt już się zaczął, natomiast jeśli chodzi o wschód słońca, to musimy jeszcze troszeczkę poczekać. 3 minuty przed godziną 7, wtedy słońce gdzieś pojawi się nad horyzontem. Na razie jeszcze ciemno na zewnątrz, ciemno, ciemność kryje ziemię i w ogóle ciemno, wszędzie ciemno. Nic nie widać, kompletnie nic nie widać.

15 minut brakuje nam do godziny 7. Zaglądamy na czujnik smogu, moi drodzy. I jeśli chodzi o to, czym oddychamy dzisiaj, to 22% powietrza stanowi pył PM2,5. To znaczy jego zawartość dokładna w tym, czym oddychamy, to 5,43 mikrograma na metr sześcienny. Natomiast jeśli chodzi o pył PM10, to jego zawartość stanowi 12% tego, czym oddychamy. No i dokładnie wyliczając, to jest 6,23 mikrograma na metr sześcienny. Jakość powietrza dzisiaj w ciągu dnia będzie dobra, ale no niestety mam pewną taką smutną informację, niezbyt zadowalającą, że wiatr dzisiaj nie za bardzo będzie się starał. Maksymalnie dojdzie do 12 km na godzinę, no a jeśli chodzi o tak standardowy powiew wiatru w ciągu dnia, to 7 km na godzinę. Taka prędkość wiatru jest spodziewana. W związku z tym temperatura nie będzie obniżana przez wiatr, ale też jakość powietrza może się pogarszać.

Jeśli nie za bardzo jesteście zorientowani w tym, co dzieje się na zewnątrz, na świecie i w ogóle, to nie bądźcie przerażeni, bo już za 8 minut na naszej antenie informacje Radia Emaus, Lidia Łada, i dowiecie się o tych najważniejszych rzeczach, o których wiedzieć powinniście. Ja tylko przypomnę, że trwa 24. Ekumeniczne Święto Biblii i warto sobie zaplanować czas dzisiaj na przykład, żeby udać się na nabożeństwo ekumeniczne o 18:45 w kościele pod wezwaniem Świętej Moniki przy ulicy Biskupińskiej 29. Myślę, że może warto.

0: Reklama.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
3: Pokaż.
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga.
3: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest punktualnie 7.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W Poznaniu trwa 24. ekumeniczne święto Biblii. W czwartek rozpoczynają się dni przedsiębiorczości. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. W Poznaniu trwa 24. ekumeniczne święto Biblii. Dziś odbędzie się główne wydarzenie, czyli nabożeństwo ekumeniczne. Współprzewodniczyć mu będą metropolita poznański arcybiskup Zbigniew Zieliński oraz zwierzchnik Kościoła Chrześcijan Baptystów prezbiter Marek Głodek. Oprawę muzyczną zapewni chór Cerkwi Prawosławnej. Ksiądz Mirosław Tykwer z poznańskiej grupy ekumenicznej zauważa, że nabożeństwo dobrze pokazuje, jak różnorodny jest świat, w którym obecnie żyjemy.
3: Jaka będzie przyszłość w takim międzykulturowym świecie, tam gdzie się mieszają wyznania, tam gdzie spotykamy się z innością. Taka modlitwa na pewno jest pewnym takim światłem, jest pewnym sposobem, w którym oswajamy się z tym, w jaki sposób żyć swoją własną tożsamością katolicką, a jednocześnie żyć w takim świecie, w którym żyjemy po prostu z innymi.
2: Nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 18:45 w kościele pod wezwaniem świętej Moniki na Strzeszynie. Dzień później, w środę, w ramach wydarzenia odbędzie się debata, czy żyjemy w czasach ostatecznych, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego.
1: Informacje z Poznania.
2: Wspieranie lokalnego biznesu przez samorząd i pomoc dla młodych przedsiębiorców. 15 i 16 października w Poznaniu odbędzie się 16. edycja Dni Przedsiębiorczości. Widzimy potrzebę tego typu wydarzeń, mówi zastępczyni prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska.
4: Nazywany jesteśmy od lat stolicą przedsiębiorczości w Polsce i faktycznie tutaj się wyróżniamy. Ja mówię oczywiście o stolicy, stolica ma ten wskaźnik najwyższy, ale jeśli chodzi o pozostałe miasta, jesteśmy faktycznie takim miejscem wyróżniającym się, ten duch przedsiębiorczości, pracy organicznej cały czas trwa i nie zmienia się.
2: Dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania Joanna Jajus zaznacza, że Poznań słynie z solidnej pracy.
4: Nazywany jesteśmy od lat stolicą przedsiębiorczości w Polsce i faktycznie tutaj się wyróżniamy. Ja mówię oczywiście o stolicy, stolica ma ten wskaźnik najwyższy, ale jeśli chodzi o pozostałe miasta, jesteśmy faktycznie takim miejscem wyróżniającym się, ten duch przedsiębiorczości, pracy organicznej cały czas trwa i nie zmienia się.
2: Dni Przedsiębiorczości odbędą się w przestrzeni Plus 1 Poznań oraz Concordia Design.
1: Informacje drogowe.
2: Od dziś obowiązują zmiany w organizacji ruchu na ulicy Wyszyńskiego oraz w obrębie skrzyżowania z ulicą Panny Marii i ulicą Wieżową w Poznaniu. Powodem są postępy pracy na budowie północnej części mostu Chrobrego. Zmieni się tor ruchu pojazdów przy zachowaniu przejazdu w obu kierunkach. Wyłączona z ruchu zostanie południowa jezdnia ulicy Wyszyńskiego pomiędzy mostem Chrobrego a końcem przystanku tramwajowego Katedra. W zamian udostępniona będzie jezdnia północna na tym odcinku. W związku z tym zmienią się także tory jazdy na wysokości skrzyżowania ulicy Wyszyńskiego z Panny Marii i Wieżową, ale nadal dostępne będą tam prawoskręty. Przejście dla pieszych zostanie zachowane.
1: Informacje z kraju.
2: Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Nawet co trzeci uczeń w wieku 8 lat ma nadmierną masę ciała. Wynika z badań Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. O profilaktyce i leczeniu nadwagi dyskutowali w Warszawie eksperci na konferencji Tsunami otyłości. Jak zatrzymać te fale? Otyłe dzieci będą się zmagać z problemem nadwagi i otyłości prawdopodobnie przez całe życie, ostrzega diabetolog, endokrynolog z Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości profesor Alina Kuryłowicz.
5: Nasze ciało zapamiętuje czasy, kiedy byliśmy otyłymi i niestety naprawdę, jeżeli byliśmy otyli w dzieciństwie, mamy bardzo duże szanse na to, że będziemy otyłymi dorosłymi i szybciej rozwiniemy różne powikłania, które niesie za sobą otyłość.
2: Według badań nadwagę lub otyłość ma już ponad 2 miliony polskich uczniów. Co roku w Polsce przybywa prawie 400 tysięcy dzieci z nadmierną masą ciała, w tym aż 80 tysięcy z otyłością.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: 5 stopni teraz na termometrach w Poznaniu, ale uważajcie, bo temperatura odczuwalna dużo niższa, 3 stopnie Celsjusza. Tylko 3 stopnie Celsjusza, naprawdę zimno. A jeśli chodzi o to, jak będzie w najcieplejszym momencie dnia, to maksymalnie dzisiaj termometry w Poznaniu pokażą 14 stopni. W nocy będzie deszcz, jutro też będzie deszcz, więc może cieszmy się dzisiaj tą aurą, bo to nie będzie trwało wiecznie. No i tak samo warunki biometeo. Podobno są korzystne. Ja jakoś nie potwierdzam, no ale podobno są korzystne. W nocy biometr ma być niekorzystny i jutro ma być też niekorzystny. No to już ja po prostu sobie tego nie wyobrażam całkowicie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Każdemu grozi upodobnienie się do faryzeuszy. Wystarczy, że zaczniemy większą wagę przywiązywać do tego, jak widzą nas ludzie, nie Bóg. Że uwierzymy bardziej we własną pobożność niż w Boga. Że zaczniemy szukać błędów u innych, a nie nawracać swoje serce. Że będziemy ewangelizować innych po to, aby stali się podobni do nas, a nie do Chrystusa. Za którą osobę negatywnie ocenianą przeze mnie w sercu pomodlę się dzisiaj?

No to wyobraźcie sobie, że jest 13 października i jesteście redaktorem w radiu i macie do przygotowania prasówkę, czyli przegląd pierwszych stron gazet, żeby słuchacze wiedzieli o tym, o czym będzie można przeczytać w najnowszych gazetach właśnie. No i nagle okazuje się, że nie możecie się zalogować tam, gdzie normalnie możecie się zalogować każdego dnia, ale dzisiaj jest wyjątkowy dzień i jakoś logowanie kompletnie się nie powodzi, a wy macie obowiązek o godzinie 7:30 przedstawić to, co na pierwszych stronach gazet jest. Co robicie w takim wypadku? Czy to będzie całkowicie wymyślona prasówka, czy jednak no jakoś sobie z tym poradzicie? No myślę, że już za chwilę będziemy to weryfikować, bo za 8 minut o 7:30 u nas przegląd pierwszych stron gazet. No i zobaczymy, jaka to będzie prasówka. Odpowiada za nią redaktor prowadzący, czyli chyba znam człowieka nawet z twarzy. Dobrze.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranna prasówka.
8: 7.30 na zegarze. Spróbujemy zrobić ten przegląd pierwszych stron gazet, chociaż nie ukrywam, że sprzęt robi dzisiaj tutaj nam niezłe psikusy i może to być pewnym wyzwaniem, ale próbujemy. Nasz dziennik dzisiaj pisze o tym, jak to zakład o kluczowym energetycznym znaczeniu dla kraju może zostać zlikwidowany. Przyspiesza likwidacja Turowa. Pracownicy tej elektrowni w Turowie gotowi są do strajku. Będą protestować, czy ten zakład o kluczowym energetycznym znaczeniu dla Polski zostanie lada moment zamknięty. To bardzo ważne pytanie. Ale w naszym dzienniku także Alicja Lęczewska. Nigdy nie jest za późno na nawrócenie. Rozmowa z Dorotą Lęczewską o filmie Mistyczka. I tę rozmowę znajdziecie też dzisiaj w naszym dzienniku. Jeśli chodzi o Głos Wielkopolski, to tutaj o tym, że ponad 140 tysięcy seniorów jest bez medali. To jest głośny temat społeczny dotyczący par z długoletnim stażem małżeńskim, czyli powyżej 50 lat. Przez opóźnienia w kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego tysiące małżeństw w całym kraju, w tym kilkadziesiąt par spod poznańskich gmin, wciąż czeka na oficjalne odznaczenia państwowe. O tym dzisiaj przeczytacie także w Głosie Wielkopolskim, ale w Głosie Wielkopolskim także o tym, że absurdy e-kontroli parkowania w Poznaniu. Kierowcy z kartami osób niepełnosprawnych masowo otrzymują niesłuszne mandaty w strefie płatnego parkowania, co wywołuje duże oburzenie i dyskusje o błędach w automatycznym systemie kontroli. O tym przeczytacie dzisiaj też w Głosie Wielkopolskim. Gazeta Wyborcza, tutaj o koniec prac Komisji do Spraw Pegasusa. To jeden z najważniejszych tematów politycznych. Komisja Śledcza kończy swoje działania i zapowiada złożenie 10 zawiadomień do prokuratury. Donald Tusk głośno komentuje sprawę zakupu i kontroli nad systemem, nazywając działania poprzedniej władzy zbrodnią stanu. To cytat, zbrodnia stanu. Tragedia w szpitalu, sprawa 3,5-letniego Kacpra, o tym też dzisiaj Wyborcza pisze, publikuje wstrząsający reportaż śledczy o śmierci małego chłopca w szpitalu w Grodzisku Mazowieckim. Tekst punktuje zaniedbania personelu medycznego. Dziecko zmarło po kilku godzinach bez wykonania podstawowych badań, takich jak chociażby USG. O tym dzisiaj w prasie przeczytacie. Na więcej zawartości tego, co w gazetach, zachęcam do zajrzenia głębiej do prasy. Ja mam dostęp tylko do pierwszych stron gazet i to dzisiaj z uwagi na bunt maszyn nieco bardzo ograniczony.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

601-077-033. To kontakt z nami, taki nieformalny kontakt, takie rozmowy undergroundowe, jak mówią niektórzy. No i tutaj na ten kontakt dostałem informację o tym, że ktoś skrobał szyby. Bo nie podpisane kto, ale zdjęcie jest, jest skrobak do szyb i skrobanie szyb w samochodzie i dopisane, że to w Wielkopolsce. No przepraszam, no ja dzisiaj też jechałem bardzo wcześnie do pracy. Co prawda termometr pokazywał trochę ponad 1 stopień Celsjusza, no ale szyby nie były zamrożone. Może jednak Wielkopolska jest tak dużym regionem, że gdzieś tam skrobanie szyb mieliście możliwość wykonać dzisiaj już, tak inaugurując nieco ten sezon skrobania szyb, no bo przymroziło troszeczkę. Może gdzieś tam o poranku u mnie na plusie było, ale delikatnie na plusie, naprawdę delikatnie na plusie. Także chłód wdarł się we wszystkie zakamarki mojego ubrania i przeniknął mnie. Na szczęście w samochodzie mam ogrzewanie, więc tutaj nie było problemu. Moi drodzy, ale jak u was? Jeśli macie podobne doświadczenia, to ja poproszę o potwierdzenie tego, że to faktycznie w Wielkopolsce dzisiaj ktoś skrobał szyby. Ja nie skrobałem, muszę powiedzieć. No wiem, że Lilia też nie skrobała, bo ona jechała autobusem i to nie ona skrobie wtedy, jeśli jedzie autobusem, tylko ktoś inny jest za to odpowiedzialny.

otworzyłem okno w studiu, żeby sprawdzić, czy na zewnątrz jest faktycznie tak chłodno. I muszę powiedzieć, że tak, temperatura na termometrze 5 stopni Celsjusza. Odczuwalna podobno 4, ale moim zdaniem zdecydowanie 3 albo 2 ta odczuwalna. No bo no, jakiś taki ziąb tutaj się wkrada do studia. Orzeźwiło nas bardzo, ale jeśli chodzi o to, czy jest chłodno, moim zdaniem jest zimno. A nawet idzie już w stronę mrozu. Chociaż ja mrozolubny w sumie jestem. No a tu jednak naprawdę ta różnica temperatur między tym, co było jeszcze niedawno, a tym, co jest teraz, no jest bardzo odczuwalna i moim zdaniem ta odczuwalna temperatura teraz to na pewno nie są 4 stopnie. To jest zdecydowanie mniej. Ale jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, 1024 hektopaskale, a więc dość wysokie i chyba będzie jeszcze rosło, a dzisiaj ma być w ogóle bezchmurne niebo. I to w zasadzie już się dzieje. Chmur na niebie brak. Może około godziny 13, 14 i 15 troszeczkę chmur się pojawi na niebie, ale to na pewno nie będą chmury deszczowe. Zresztą więcej o pogodzie to ja wam powiem dopiero po informacjach Radia Emaus, a te informacje już o godzinie 8 punktualnie przedstawi Lilia Łada. Zapraszam.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Kochani, zapraszam Was do lektury mojej najnowszej książki Przypadki Romana Brandstettera. Jest fantastyczna opowieść o sklejaniu się tożsamości człowieka, który przed wojną był gorliwym sionistą, a po wojnie stał się jednym z największych pisarzy chrześcijańskich. Zapraszam serdecznie, Jan Grzegorczyk.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: No i mamy godzinę 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W Poznaniu trwają Dni Kultury Czeskiej. Radio Afera szuka radiowych talentów. W całej Polsce trwa tydzień mediacji. Poznaniacy mogą dowiedzieć się więcej o naszych południowych sąsiadach. Wczoraj w stolicy Wielkopolski oficjalnie rozpoczęły się kolejne Dni Kultury Czeskiej. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, ponieważ zbiega się z 60-leciem partnerstwa Poznania i Brna. W ramach obchodów przez najbliższe dni będzie można oglądać wystawy, wysłuchać wykładów i wziąć udział w spotkaniach z czeskimi autorami. Rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich Katarzyna Wojtaszak wyjaśnia, że program przygotowano tak, by zainteresować jak najszersze grono poznaniaków.
3: I dla tych, którzy naprawdę są czechofilami i chcieliby trochę wgłębić się w temat czeskiej kultury, są to spotkania, ale także dla tych, którzy właśnie gdzieś tak po drodze chcieliby zobaczyć, co dzisiaj czytają Czesi i co z literatury czeskiej i kultury czeskiej jest dostępne dla polskiego odbiorcy.
2: Dni Kultury Czeskiej oficjalnie rozpoczęły się wczoraj o godzinie 18 w Bibliotece Raczyńskich otwarciem dwóch wystaw. Od Brukseli do brutalizmu, Brno i Morawy oraz Dziennik Werki.
1: Informacje z Poznania.
2: To jedyny taki dzień w roku. Już w najbliższą sobotę Radio Afera przeprowadzi nabór na przyszłych adeptów dziennikarstwa. Rozgłośnia Politechniki Poznańskiej szuka każdego zajawkowicza, który ma pasję, czas i chęć. Doświadczenie w branży nie jest wymagane. Radio prowadzi nabór na prezenterów, dziennikarzy informacyjnych, muzycznych, kulturalnych, sportowych, realizatorów studia emisyjnego i studia nagrań. O tym, czym zajmuje się pion informacyjny Radia Afera, opowiedział naszemu reporterowi szef działu informacji Marcel Kujawa.
4: Dział informacji odpowiada tak naprawdę za całe spektrum działalności dziennikarskiej, od typowej reporterki, odchodzenia po mieście i pytania ludzi, po przedstawianie na antenie serwisów informacyjnych, po prezentowanie pasm akademickich, też pisanie tekstów na stronę internetową i publicystyka. Podejmowają się najważniejszych tematów tutaj w Poznaniu, które zazwyczaj najbardziej frapują mieszkańców Poznania.
2: Nabór rozpoczyna się o godzinie 10 w sali 53 Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej. Rozgłośnia przypomina o dwóch kluczowych kwestiach. Przyjmuje osoby wyłącznie pełnoletnie i działa na zasadzie wolontariatu.
1: Informacje kulturalne.
2: Po czterech dniach zakończył się pierwszy etap międzynarodowego konkursu skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Do drugiego etapu zakwalifikowały się 24 osoby, w tym troje Polaków. Sara Dragan, Wojciech Niedziółka i Zofia Anna Olesik. Ten etap przynosi zmianę repertuaru. Pojedynczy występ wydłuża się z 30 minut do niemal godzinnego, rozbudowanego recitalu z fortepianem. Pierwsze występy konkursowe już dziś, a jako pierwszy zagra Wojciech Niedziółka.
1: Informacje z kraju.
2: W całym kraju odbywają się spotkania w ramach Tygodnia Mediacji. Ten alternatywny sposób rozwiązywania sporów stosuje się przede wszystkim w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i pracowniczych. Pomaga też w sprawach karnych. Wiceminister Sprawiedliwości Sławomir Pałka powiedział Polskiemu Radiu, że dla ministerstwa mediacja jest bardzo ważną dziedziną.
5: Czego najlepszym dowodem jest to, że minister powołał zespół do spraw alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. Pracujemy nad projektem ustawy o mediatorach sądowych i chcemy w ten sposób również od strony formalnej wzmocnić mediację. Będzie to prowadziło do powstania samorządu zawodowego, być może mediatorów. Na razie jesteśmy na etapie pierwszego czytania w Sejmie, także wzmacniamy również od tej strony zawód mediatora. Będzie to jeden z kolejnych zawodów regulowanych.
2: Wiceminister dodaje, że w ramach Tygodnia Mediacji przygotowano bogatą ofertę dla zainteresowanych.
5: To są spotkania, otwarte drzwi w sądzie, możliwość spotkania i z sędziami, i z mediatorami, i z kuratorami, którzy o tej mediacji mogą opowiedzieć, wypromować ją. Ministerstwo też udostępnia materiały promujące Dni Mediacji, plakaty, ulotki, elektroniczne wersje też są dostępne na stronie ministerstwa.
2: Tydzień mediacji łączy się z obchodzonym w Polsce od 2008 roku Międzynarodowym Dniem Mediacji, który przypada w czwartek, 15 października.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Podobno zrobiło się cieplej o jeden stopień, ale nie potwierdzamy tego. Mamy otwarte okno w studiu i chyba aż tak ciepło się nie zrobiło, ale przynajmniej ten jeden stopień nie jest tak odczuwalny. Natomiast bezchmurne niebo nad nami i to fakt. Nad Poznaniem ani jednej chmury nie widać, ale będą koło godziny 13, 14, 15. Wtedy pojawią się jakieś tam chmury, ale to na pewno nie będą chmury deszczowe. Zachód słońca planowany jest dzisiaj 3 minuty po godzinie 18. Jeśli chcecie go oglądać, to pewnie będzie w pełnej krasie, a jeśli chodzi o jakość powietrza, jest dobra, ale wiatr póki co się nie stara, no i może się popsuć jakość powietrza, więc na razie zachłystujmy się tym, co jest nam dane, bo potem może być trochę gorzej, jeśli chodzi o zawartość pyłów PM10 i PM2,5.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Żywieckiego.
1: O, cudownie. Czyli to będzie bardzo muzyczne spotkanie. Takie nawet trochę taneczne chyba. Chyba tak.
0: Tak, potańczymy.
1: No to
0: ty
1: tak.
0: Też.
1: No to teraz będziemy się toczyć. Rolling in the Deep. Adele.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to Pan rzekł do niego: właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni, czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste.
2: Bardzo łatwo przychodzi mi dbanie o zewnętrzny wizerunek i o to, jak wypadam w oczach otoczenia. Poleruję fasadę swojego życia, przejmując się opiniami oraz porządkiem, lecz zupełnie zapominam o tym, co dzieje się głęboko w moim sercu. Zakładane na co dzień maski nie dają mi prawdziwej czystości ani spokoju. Prawdziwa przemiana zawsze zaczyna się od środka. Pomyśl, jaki konkretny gest życzliwości mogę dzisiaj wykonać, zamiast martwić się tym, jak oceniają mnie inni.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio.
3: Światowa trasa grupy U2 w 2027 roku. Już trochę wiemy, pierwszy etap będzie w Meksyku i Ameryce Południowej, a drugi etap to będzie Europa. No i między innymi Ateny pod koniec maja, Berlin połowa lata, potem Mediolan, drugi tydzień lipca. No a czy Polska? Będzie miejsce na Polskę?

O muzyce będzie. Tak? O muzyce? A może o tańcu? A może i o tańcu, i o muzyce? Już za chwilę będzie rozmowa. O godzinie 8.30 to jest czas w Radiu Emaus od poniedziałku do piątku, kiedy pojawia się tu gość albo goście i za chwilę też tak będzie. Oczywiście tę rozmowę przeprowadzi Lilia Łada i nie może być inaczej. Gdyby ktoś z jakiegoś powodu tej rozmowy o 8.30 wysłuchać nie mógł, to nic straconego, moi drodzy. Później te rozmowy pojawiają się na naszej stronie internetowej radioemaus.pl w zakładce Gość Dnia, no ale także jeśli ktoś korzysta z aplikacji mobilnej, bezpłatnej aplikacji mobilnej, to tam też macie dostęp do wszystkich naszych zasobów, do tego co gromadzimy, jakichś rozmów, podcastów, to wszystko tam jest na wyciągnięcie ręki, a w zasadzie na wyciągnięcie palca, który kliknie i odtworzy to, co sobie tylko życzycie. Czasami to jest też dobry pomysł na to, aby podróżując włączyć sobie właśnie jakąś rozmowę, a niekoniecznie muzykę, chociaż ja to sobie podróży bez muzyki nie wyobrażam, ale można połączyć jedno z drugim. Trochę muzyki, trochę rozmowy, trochę muzyki, trochę rozmowy. Wtedy podobno się aż tak bardzo spać nie chce, jeśli na przykład ktoś nocą jedzie. No to możecie to zweryfikować sobie.

0: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie. Lidl.

0: Z 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Tak, wiem. Teraz miał się pojawić tutaj gość w Radiu Emaus i pojawi się, tylko musi wyrównać oddech. Moi drodzy, bo czasami o poranku to naprawdę biegniemy i żeby później się zatrzymać i żeby serce się trochę uspokoiło, to trzeba chwilę się uspokoić. Więc chwilę się uspokoimy i za chwilę rozmowa poranna.

0: Two Hearts śpiewa Phil Collins, ale jak dobrze liczę, to trzy serca w studiu, ale za chwilę dwa serca się uruchomią.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny gość.
2: Porannym gościem Radia Emaus jest dzisiaj pani Magdalena Ignaszak z Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu i rzeczywiście serce i temat serca jest tutaj jak najbardziej na miejscu, ponieważ będziemy rozmawiać o setnej rocznicy urodzin Konrada Drzewieckiego. Polski Teatr Tańca, Teatr Wielki oraz właśnie Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa imienia Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej przygotowały bardzo bogaty program obchodów tych setnich urodzin. No i właśnie tutaj jest moje pytanie. Co się będzie w Szkole Baletowej działo z tej okazji?
3: Dzień dobry Państwu. Tutaj może wstępem powiem dla osób, które nie wiedzą, kim był w ogóle Konrad Drzewiecki. Dla niektórych jest to postać, która dopiero się pojawia teraz przy ogłoszeniu tej setnej rocznicy urodzin. To jest praojciec tańca współczesnego w Polsce. Musicie Państwo wiedzieć, że w 1926 roku, 14 października, urodził się artysta, tancerz, choreograf, niezwykły człowiek, nazywany również dyscyplinującym o bardzo trudnym charakterze, naprawdę człowiekiem wymagającym i z wielką charyzmą, ale ojcem tańca współczesnego. To on wyprowadził taniec klasyczny na zupełnie inny poziom. Wprowadził język artystyczny, który dzięki właśnie Polskiemu Teatrowi Tańca, Operze Poznańskiej i Ogólnokształcącej Szkole Baletowej został wypromowany tak, że jest rozpoznawalny jako język artystyczny poza granicami Polski. Dla nas jest to tym bardziej ważna postać, bo przez lata od 1971 do 1980 Konrad Drzewiecki był dyrektorem artystycznym w Szkole Baletowej. Także miał bezpośredni wpływ na kształtowanie i edukację młodzieży, a sam jest w annałach naszych i dziennikach uczniem i absolwentem Szkoły Baletowej. Także ściśle związany ze Szkołą Baletową, z Poznaniem. Tu się urodził, no i tu również zakończył swoją ziemską karierę taneczną. Szkoła Baletowa wraz z Teatrem Wielkim i z Polskim Teatrem Tańca jakiś czas temu postanowiła zrobić wspólne świętowanie tych urodzin i poczynając od dnia jutrzejszego mamy wspólne działania związane z premierą w Teatrze Wielkim. W naszej szkole o godzinie 16 jest otwarcie wystawy Konrad znany i nieznany. To taka historyjka związana z pamiątkami, które pozostały po Konradzie, po jego pracy, po jego prywatnych historiach związanych ze szkołą. Tu znajdziecie Państwo szalik Konrada Drzewieckiego, różne akcesoria, które były z nim bezpośrednio związane, ale również też dokumentacje czy publikacje związane z Konradem Drzewieckim, tego typu artykuły, które do tej pory być może nie zostały na światło dzienne wystawione do ogólnego przekazu, a są ciekawostkami dla wielu osób, które być może właśnie nie wiedzą, kim był Konrad Drzewiecki dla Poznania. Znajdzie się w tym dniu również odsłonięcie pomnika w Polskim Teatrze Tańca, uświetniającego tę postać. A w Teatrze Wielkim, tak jak powiedziałam, jest premiera spektaklu przygotowanego przez Roberta Bondarę. Konrad, który zawiera w sobie cztery fragmenty programów baletowych przygotowanych przez Roberta Bondarę, ale we wcześniejszych choreografiach Konrada Drzewieckiego. To będzie pierwszy dzień. Żeby podtrzymać dziedzictwo Konrada Drzewieckiego, my jako Szkoła Baletowa od kilku lat promujemy jego działalność, jego dziedzictwo prezentacją festiwalu tańca współczesnego. Do tej pory ten festiwal tańca współczesnego był organizowany jako Na polskim terenie ogólnopolskich szkół baletowych w tym roku zaprosiliśmy szkoły z Czech do prezentacji swojego programu, także staramy się wyjść poza granice naszej działalności i obszarów w Polsce, i ten festiwal będzie właśnie rozpoczęciem w dniu 15 i trwać będzie do 17 października. Zakończony zostanie galą w Polskim Teatrze Tańca. To jest właśnie ten gest Polskiego Teatru Tańca dla szkoły baletowej, dla uświetnienia rocznicy. I tam o godzinie 15 będzie spektakl finałowy, który będzie wynikiem właśnie tych warsztatów prowadzony przez czwartek, piątek i kończy się w sobotę. Ale w piątek mamy dla maluchów i dla państwa niezwykłą atrakcję. Rekonstrukcja spektaklu baletowego przygotowanego w latach 70. przez Konrada Drzewieckiego, Piotruś i Wilk. Godzina 16:30. Zapraszamy do auli szkolnej. Wejście, jak państwo wiecie, od strony ulicy Gołębiej. Zapraszamy serdecznie. Zobaczycie państwo rekonstrukcję. No prawie 1:1, bo mamy trochę jednak akcentów współczesnych. Nie dało się tego odtworzyć tak, jak było w latach 70., ale jest to niezwykła historia Piotrusia i Wilka w realizacji Krystyny Frąckowiak, asystenta Konrada Drzewieckiego, Mirosława Różalskiego, odtwórczyni roli baletowej Barbary Wacławik. Także mamy naprawdę wiele interesujących propozycji dla państwa, żeby przybliżyć przede wszystkim sylwetkę Konrada Drzewieckiego, który, tak jak wspomniałam, pozostawił dziedzictwo związane nie tylko z tym, że mamy taniec współczesny, tylko z tym, jak postrzegamy w ogóle swój własny udział ciała i ruchów we współczesnym świecie i jego możliwości.
4: To jest coś niesamowitego, dlatego że pewnie dla dzisiejszych tancerzy Konrad Drzewiecki jest bardziej legendą niż kimś realnym, kto rzeczywiście tworzył, nie wiem, męczył się w tych salach, w których oni dzisiaj ćwiczą, łamał ręce, nogi. Nie, chyba jednak nie łamał rąk, nóg, ale na pewno bardzo też cierpiał na wszystkie te rzeczy, kiedy nie mógł wykonać tego, co chciał. Czy te obchody przybliżą postać Konrada Drzewieckiego jako człowieka?
3: Tak, zaprosiliśmy osoby, które bezpośrednio współpracowały z Konradem Drzewieckim, jak również były jego uczniami. Także mamy nadzieję, że w seminariach i spotkaniach, które będą się odbywały nie tylko w kuluarach, ale właśnie po spektaklach i po wystawach, które będziemy prezentować, będzie taka możliwość, żeby porozmawiać z tymi osobami i bezpośrednio usłyszeć, jakim on naprawdę był człowiekiem. Ja nie znałam Konrada Drzewieckiego bezpośrednio. Tak wiele różnych opinii o nim słyszałam, ale geniusz ma prawo być
4: ekscentryczny,
3: a przede wszystkim charyzmatyczny. Gdyby nie był taki, nie pozostałby w pamięci, myślę, dla pokoleń.
4: To jest rzeczywiście na pewno wyjątkowa okazja, żeby porozmawiać z ludźmi, którzy go znali osobiście i którzy z nim pracowali, ćwiczyli i uczyli się od niego. Ja jeszcze tylko dodam, że będzie też wyjątkowa uroczystość, złożenie wieńca przy pomniku Konrada Drzewieckiego na cmentarzu na Junikowie.
3: Tak, to prawda, o godzinie 12 współpracujące placówki i wielu innych przedstawicieli naszego miasta będą właśnie, tak jak wspomniałaś, uroczyście składali wieniec. Zapalimy przysłowiowe świeczki pamięci, także uczcimy tę rocznicę, myślę, że w ten sposób taki tradycyjny również.
4: Wszyscy, którzy są zainteresowani uroczystościami z okazji setnej rocznicy urodzin Konrada Drzewieckiego, oczywiście znajdą pełen program na stronach wszystkich placówek biorących udział w uroczystościach, czyli Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej imienia Olgi Sławskiej Lipczyńskiej, Polskiego Teatru Tańca i Teatru Wielkiego w Poznaniu. A ja przypomnę, że naszym gościem była pani Magdalena Ignaszak z Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu, która opowiadała, jak ta część obchodów, czyli ta, która się będzie odbywała w Szkole Baletowej, będzie wyglądała.
3: Dziękuję bardzo.
1: Radio Emaus.
0: Ja tylko powiem, że do rozmowy z panią Magdaleną Ignaszak będziecie mogli państwo wrócić za sprawą strony internetowej, a także za sprawą naszej aplikacji mobilnej. Tamta rozmowa już niedługo pojawi się i będziecie mogli ją odsłuchać. To dla tych szczególnie, którzy nie słuchali być może jej w całości. Czasami tak się zdarza.
1: Radio Emaus. Dobra.

No jakie to proste. So kiss me, po prostu. Po prostu pocałuj i będzie wszystko dobrze. Czasami taki pocałunek o poranku naprawdę ustawia nam dzień. Jeśli ktoś nas pocałuje z czułością, tak serdecznie, to się okazuje, że wszystko nabiera kolorytu, barw. No i nie jest to jakiś zły początek tego dnia. No ale różnie to z tym bywa, nie zawsze jest tak, jak byśmy chcieli. Czasami jest wręcz przeciwnie, no ale można to zawsze naprawić. Moi drodzy, o godzinie 9 na naszej antenie informacji Radia Emaus będzie Lilia Łada i powie o tym, co wydarzyło się w minionej godzinie. No i też te ważne rzeczy, o których powinniśmy pamiętać dzisiaj, 13 października. A o 9.20, przypomnę, 20, a nie 15, tak jak było niegdyś, o 9.20 konkurs poranny, mini konkurs geograficzny, na który też serdecznie zapraszam. Zdaje się, choć pewności nie mam, do wygrania będzie Ekonotes z długopisem. Ekonotes Radia Emaus, także już wiecie, o co będziecie grać, a zabawa, jak zawsze, mam nadzieję, że będzie dobra.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Za chwilę już zaśpiewa Sia u nas na antenie, ale ponieważ dostałem informację z ostatniej chwili od motosygnałów, motosygnały Poznań podają, że na trasie S5 na wysokości Konarzewa między Stęszewem a Poznaniem doszło do kolizji 3 samochodów osobowych. Zablokowane są oba pasy w kierunku Poznania, a więc jeśli zamierzacie jechać S5 w stronę Poznania, to na wysokości Konarzewa, czyli między Stęszewem a Poznaniem, kolizja jest 3 samochodów osobowych i zablokowane są oba pasy w kierunku Poznania. Uważajcie na siebie, jedźcie ostrożnie, no bo najważniejsze to dojechać do celu, a niekoniecznie dojechać szybko do celu. Czasami powoli to jest szybko, bo skutecznie. Jeśli chodzi o to, co jeszcze dzisiaj u nas się będzie działo, już o 9:00 informacje Radia Emaus, o godzinie 9:15 profesor Jerzy Bralczyk się tutaj pojawi i powie trochę o języku polskim, żebyśmy wiedzieli, co jest poprawne, a co poprawne na pewno nie jest. Pewnie jakieś przykłady będzie miał, jak zwykle. A jeśli chodzi o to, co będzie się działo o godzinie 9:20, no to myślę, że o 9:20 to już poznacie mini zagadkę geograficzną. No i to będzie konkurs geograficzny na antenie Radia Emaus, ale o tym to trochę później wam opowiem. No dobrze, no to czas na to, żeby Sia zaśpiewała, a potem jeszcze może Mrozu się zmieści.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Autopromocja.
1: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest punktualnie 9.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Poznaniacy chcą wykupu mieszkań komunalnych. Jak bezpiecznie podróżować pociągiem z ulubionym zwierzakiem? Podejrzani o podpalenie stacji Starlink będą sprowadzeni do kraju. Poznaniacy upominają się o dokończenie procesu wykupu mieszkań komunalnych. Członkowie Stowarzyszenia Nasze Mieszkania razem z politykami Poznańskiego Klubu Prawa i Sprawiedliwości zwołali wczoraj konferencję prasową, by przypomnieć o uchwale Rady Miasta z 2022 roku. Dokument miał umożliwić dokończenie wykupu mieszkań z bonifikatą osobom, które do końca 2008 roku złożyły odpowiedni wniosek. Proces wstrzymano w 2017 roku decyzją ówczesnego wiceprezydenta Tomasza Lewandowskiego. Jak wskazywała Hanna Chojnacka ze stowarzyszenia, od tego czasu nic się nie zmieniło.
3: Ta uchwała obowiązuje jako prawo miejscowe i zobowiązuje naszego prezydenta Jacka Jaśkowiaka do wykonania tego. Niestety to się nie dzieje. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 16 kwietnia 2026 roku zakończył sądową sprawę, bo była podnoszona sprawa nielegalności wykupu mieszkań z bonifikatą. Ta sprawa jest prawomocnym wyrokiem zakończona. Dlaczego nie ma sprzedaży? No to chyba tylko pytanie retoryczne.
2: Członkowie stowarzyszenia z niepokojem patrzą na poselski projekt Lewicy, który ma odebrać gminom możliwość stosowania bonifikat przy sprzedaży mieszkań komunalnych. Radna Prawa i Sprawiedliwości Ewa Jemility deklarowała, że jeśli jej partia wygra w przyszłym roku wybory parlamentarne, uporządkuje ten problem. W Poznaniu radni Koalicji Obywatelskiej już w czerwcu tego roku apelowali do prezydenta miasta o dokończenie procesu.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Zwierzęta w pociągach to codzienność, a pasażerowie chętnie ruszają w drogę ze swoimi czworonogami. O szczegółach i statystykach mówi rzecznik prasowy Polregio Karol Jakubowski.
4: Od początku 2026 roku pasażerowie Polregio kupili ponad 88,5 tysiąca biletów, aby wyruszyć w podróż ze swoimi psami. Bilet jest wymagany w przypadku psów na smyczy, niezależnie od długości pokonywanej trasy.
2: Za darmo przewieziemy psy asystujące oraz małe zwierzęta domowe, jak koty czy gryzonie, jeśli podróżują w transporterkach.
4: Pies, który przebywa w pociągu, musi być na smyczy i powinien mieć założony kaganiec, a jego właściciel musi mieć ze sobą aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Miejscem przeznaczonym dla czworonoga jest podłoga.
2: W wagonach bezprzedziałowych zwierzęta mają więcej przestrzeni, natomiast w przedziałach w razie sprzeciwu współpasażerów z pomocą przychodzi drużyna konduktorska.
1: Informacje z Poznania.
2: Poznańskie Towarzystwo Amazonki otrzymało srebrną pieczęć miasta Poznania za 35 lat służby drugiemu człowiekowi. Ogromny wkład w ochronę zdrowia oraz niezłomne wspieranie kobiet w najtrudniejszych momentach życia. Bo Amazonki to kobiety po leczeniu raka piersi, które aktywnie wspierają inne pacjentki. Odwiedzają je w szpitalach i dzielą się własnym doświadczeniem, pomagając oswoić lęk przed chorobą. Od tamtej pory ponad 1000 kobiet otrzymało dzięki nim bezpośrednie wsparcie. Przez lata Towarzystwo zorganizowało też 40 turnusów rehabilitacyjnych oraz setki akcji profilaktycznych, wydarzeń i konferencji naukowych.
1: Informacje z kraju.
2: Podejrzani o podpalenie stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu będą sprowadzeni do kraju, zapowiada minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dwóch podejrzanych obywateli Turcji zatrzymano w Niemczech. Szef MSWiA wyraził nadzieję, że mężczyźni jak najszybciej staną przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
5: Czekamy i liczymy na bardzo szybkie przekazanie obu tych osobników do Polski. Wtedy przeprowadzimy z nimi oczywiście czynności procesowe. Nie mamy żadnych wątpliwości, że to było. Zresztą klasyfikacja, jeżeli chodzi o zarzuty, pokazuje, że są, no, że nie ma żadnych wątpliwości, że było to zlecenie obcych służb, zlecenie rosyjskie. Natomiast cały czas czekamy na to, aby dokonać swoich czynności procesowych.
2: W Niemczech wciąż przeszukiwane są mieszkania podejrzanych. Niemiecki sąd ma maksymalnie 90 dni na podjęcie decyzji o przekazaniu podejrzanych polskim organom. Mężczyźni mają usłyszeć zarzuty sabotażu i dywersji na rzecz obcego wywiadu.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Nieśmiało słupek rtęci w Poznaniu pnie się do góry, ale to tak bardzo powolutku, bo na razie 7 stopni Celsjusza na termometrach i taka sama temperatura odczuwalna. Maksymalnie dzisiaj w Poznaniu między godziną 14 a 16 zobaczymy na termometrach 13 stopni Celsjusza. I więcej nie będzie, bo po godzinie 16 już temperatura znowu zacznie spadać, no i będzie zimno. To raczej nie będzie gorący dzień, natomiast na pewno będzie bezchmurny. Czy będzie z dobrą jakością powietrza, to się przekonamy, bo no, na razie jakość powietrza jest dobra, tylko że wiatr jest bardzo słabiutki, no i może się okazać, że nie wystarczy tak słaby wiatr na to, żeby jakość powietrza była dobra.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Ryszard zwraca uwagę na ostatnio popularne określenia związane z pogodą na plusie, na minusie, plus 2 stopnie. I pisze dalej, czy zwroty te już są dziś poprawne? Dlaczego pan ich nie krytykuje? Oczekiwanie krytyki, no cóż, oczywiście jest uzasadnione, ale w tym przypadku chyba nie krytykowałbym tego zbyt surowo. To jest oczywiście skrót. Taki skrót, który powoduje, że czasem mówimy, że jesteśmy na plusie, czyli mamy do przodu, a ktoś tam jest na minusie. To jest skrót, taki wyraźny skrót, który wyraża dużo. Zamiast mówić, że mam mniej niż powinienem, czy chciałem mieć, że zostałem zubożony albo straciłem coś tam, mogę powiedzieć, jestem na minusie. To jest dość wyraziste, bo wtedy widzimy niejako tę podziałkę i widzimy coś, co jest po stronie plusowej i po stronie minusowej. Jeśli jest po tej stronie, możemy powiedzieć, że jest na tej stronie, która jest oznaczona plusem, a więc na plusie. Może być też na czy po tej stronie, która jest oznaczona minusem, zwanej minusem, na minusie. Jeśli to jest natrętne, jeśli się często powtarza, także zwraca uwagę. Oczywiście nie powinno, może nas czasami razić, może, ale myślę, że powinniśmy tutaj, wyobrażając sobie te miejsca, być wyrozumiałymi dla takich właśnie skrótów myślowych.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

71 48 7148. Ten numer telefonu już do waszej dyspozycji. Złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS wysłany na konkurs. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejsca, do którego będę was prowadził. Do wygrania dzisiaj Ekonotę z Radia Emaus z długopisem. No i moi drodzy, dzisiaj szukamy miejsca, które jest wsią w Wielkopolsce, w powiecie poznańskim, w gminie Tarnowo Podgórne. Istnieje prawdopodobnie od XIII wieku. Pierwsze wzmianki to był rok 1248 i 1288. Na terenie ośrodków działkowych, to jedne z najrozleglejszych w okolicy Poznania, ogródki działkowe na trasie Poznań-Bóg. W tym miejscu właśnie, na terenie tych ośrodków działkowych, wybudowano kaplicę rzymskokatolicką, która jest w sezonie letnim miejscem odprawiania mszy świętej. Kaplica jest pod jurysdykcją parafii świętej Rity w Lusówku. No i tutaj jest także zabytkowy dwór z końca XIX wieku, blisko malowniczych, rekreacyjnych terenów. A w 2026 roku uruchomiono tu produkcję gazu z odwiertu na złożu gazu ziemnego. 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, następnie wpisujecie swoje imię, nazwisko, a później nazwę tego miejsca, do którego was prowadzę. Do wygrania dzisiaj Ekonotes z długopisem.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass, nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Neonet, Neonet.
5: To korzyści pełen sklep.
4: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
6: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
4: Neonet.
7: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
9: Jakby ci się miała urodzić ulica, to jakby się jej dała na imię? Tak bym mógł zapytać, ale o imieninach ulicy będziemy dzisiaj rozmawiać. Ze mną w studiu Lilia Łada. Dzień dobry raz jeszcze.
10: Dzień dobry raz jeszcze.
9: Będzie o imieninach ulicy.
10: Będzie o imieninach ulicy, zwłaszcza, że jak co roku od kilku lat budzą one dość mocne emocje w całym mieście.
9: No to ważna ulica jest jednak.
10: Ważna ulica jest, a emocje nie są niestety pozytywne.
9: Jak to nie?
10: Najczęściej.
9: Dobrze, ale no powiedzmy, bo słuchacze mogą nie wiedzieć w ogóle, o jaką ulicę chodzi. Ktoś nas słucha gdzieś z innego województwa, z innej części świata.
10: No, chodzi oczywiście o ulicę Święty Marcin i jej imieniny obchodzimy 11 listopada i to już, myślę, wyjaśnia wiele aspektów tej kwestii, ponieważ poznaniakom często zarzuca się, że oni tutaj świętują tak niepoważnie tego 11 listopada i że ulica jest dla nich ważniejsza niż Święto Niepodległości, co oczywiście nie jest prawdą, świętujemy jedno
9: oczywiście,
10: i drugie.
9: Oczywiście, że nie jest prawdą.
10: No, ale tak nam się tutaj w Poznaniu wydaje, że z niepodległości, którą wreszcie uzyskaliśmy po 123 latach, to trzeba się cieszyć.
9: Oczywiście, świętować.
10: Prawda?
9: Przecież to radość sama.
10: No właśnie, sama radość. No niestety od kilku lat te imieniny ulicy wyglądają nie do końca tak, jak poznaniacy by sobie życzyli. Na przykład w ubiegłym roku nie było tradycyjnego korowodu, do którego wszyscy są bardzo przywiązani, aczkolwiek...
9: No ale wiesz, tak mówisz, jakby poznaniacy sobie życzyli. No nie wiemy, jak każdy poznaniak by sobie życzył. No nie możemy tu patrzeć indywidualnie na każdego z nich. Przecież każdy z nas ma inne oczekiwania.
10: Owszem, ale jeśli się chodzi na te korowody i widzi się, ilu ludzi przychodziło je oglądać, a potem korowodu nie było i nie było co oglądać, no to można
9: powiedzieć... No to jest tęsknota za korowodem.
10: To jest tęsknota za korowodem i pewne takie zawiedzenie uczuć, nadziei i tak dalej. Ale w tym roku korowód będzie i to jest ta dobra informacja.
9: O.
10: Centrum Kultury Zamek opublikowało już taki program tej uroczystości. Będzie korowód, no ale pójdzie inną trasą i zobaczymy, jak na to zareagują poznaniacy. Korowód przejdzie Aleją Niepodległości, a nie ulicą Święty Marcin, to znaczy kawałkiem ulicy Święty Marcin też, oczywiście.
9: Mm-hmm.
10: A po czym powędruje na południe? Nie wiemy, jak daleko na południe, będziemy to badać.
9: Rozumiem. No to trzeba było spytać korowodu, jak daleko zamierza iść, ale to dobrze. No, co jeszcze będzie?
10: Będzie jeszcze oczywiście o nocy bibliotek. Było o nocy księgarni, teraz będzie o nocy bibliotek i niech ktoś powie, że w Polsce ludzie nie czytają, prawda?
9: No, może no, chociaż czytają. Chodzą do księgarni i bibliotek.
10: Jeśli się nie czyta książek, to po co tam chodzić?
9: Po prostu tak wiesz, żeby widzieli cię, że chodzisz.
10: Bywasz,
9: czyli pewnie czytasz.
10: No.
9: A ty nie czytasz na przykład, tylko bywasz.
10: Tylko ściemniał.
9: No tak.
10: No dobra, no można i tak, niech będzie. Będzie o Poznańskim Tygodniu Kobiet, będzie o przeglądzie artystów wielkopolskich, będzie o otwarciu szpitala klinicznego w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej. To jest bardzo ważna wiadomość, bo to była jedyna dzielnica, gdzie nie było szpitalnego oddziału ratunkowego, a teraz właśnie będzie. No i w ogóle rozbudowa szpitala to jest ważne wydarzenie, bo nie buduje się ich tak wiele, jakby były potrzebne.
9: Słyszysz podkład?
10: Nie.
9: No właśnie. To wiesz, co to znaczy.
10: Wiem, co to znaczy. To znaczy, że mam powiedzieć, że jeszcze wiele innych informacji w serwisach Radia Emaus o każdej pełnej godzinie. Serdecznie zapraszamy.
9: Oczywiście, no znakomicie sobie poradziłaś. Lilia Łada powiedziała, co będzie w informacjach Radia Emaus i już wszystko wiemy. Prawie wszystko.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

To Teddy Swims, ale przypominam, że trwa konkurs poranny 71,48 złotówkę i 23 grosze. Tyle kosztuje SMS wysłany do Radia Emaus. Możecie wygrać dzisiaj ekonotes z długopisem. W treści wiadomości trzeba wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a później nazwę miejsca, do którego dzisiaj was prowadzę. No i myślę, że tutaj bardzo ważną podpowiedzią jest fakt, że w 2026 roku uruchomiono tu produkcję gazu z odwiertu na złożu gazu ziemnego. To naprawdę nie jest taka częsta sytuacja, więc myślę, że ta podpowiedź może być dzisiaj kluczowa, że tutaj w 2026 roku uruchomiono produkcję gazu z odwiertu na złożu gazu ziemnego. To jest wieś w Wielkopolsce, w powiecie poznańskim, w gminie Tarnowo Podgórne. Istnieje prawdopodobnie od XIII wieku. A pierwsze wzmianki o tym miejscu pochodzą z 1248 roku i 1288 roku. Jeśli wiecie już, o jakie miejsce chodzi, 71,48 złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu nazwę miejscowości, o którą pytam. Wieś w Wielkopolsce, w powiecie poznańskim, w gminie Tarnowo Podgórne. I w 2026 roku uruchomiono tu produkcję gazu z odwiertu na złożu gazu ziemnego. Moi drodzy, do wygrania ekonotes z długopisem, no i myślę, że już za niedługą chwilę przekonamy się, kto będzie zwycięzcą tej zabawy. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS, Emaus, kropka, potem wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu nazwę tego miejsca, o które pytam.

No i za chwilę przekonamy się, kto prawidłowo rozwiązał dzisiejszy poranny mini konkurs geograficzny. Po drugiej stronie ze mną powinien być Michał. Michał powinien być i Michała nie ma. Moi drodzy, ja przed chwilą z Michałem poza anteną rozmawiałem. Momencik, jeszcze raz spróbujemy. Może tutaj. No widzę, że tutaj mamy pewne kłopoty dzisiaj, czyli nie tylko przegląd prasy, ale dzisiaj telefon też nam zrobił mały psikus. Michał odpowiedział, że rozwiązaniem dzisiejszego konkursu jest miejscowość Sierosław. Tak, i to oczywiście Sierosław jest tym punktem na mapie, który dzisiaj był poszukiwany. Gratuluję ci serdecznie, Michale. Żałuję, że gdzieś tam mi zniknąłeś po drugiej stronie telefonu. Ekonotes z długopisem, Ekonotes Radia Emaus, to jest twoja nagroda. Za chwilę wysyłam SMS zwrotny o tym, jak i kiedy możesz odebrać tę nagrodę. Za dzisiaj ja już dziękuję. Już Szymański, żegnam się z wami. Za chwilę przywita się Tomek Wandel i on będzie z wami dzisiaj w środku dnia, a popołudnie spędzicie w towarzystwie Kuby Antkowiaka. Ja przybędę tutaj jutro, ale uwaga, jutro o godzinie 10 dopiero się tutaj pojawię, bo od rana jutro będzie Tomek Wandel. Przynajmniej tak przed chwilą usłyszałem, więc pewnie tak to będzie wyglądało. A zatem do usłyszenia, Arkadiusz Szymański, żegnam się. Jutro się o poranku usłyszymy.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Kochani, zapraszam Was do lektury mojej najnowszej książki Przypadki Romana Brandstettera. Jest fantastyczna opowieść o sklejaniu się tożsamości człowieka, który przed wojną był gorliwym sionistą, a po wojnie stał się jednym z największych pisarzy chrześcijańskich. Zapraszam serdecznie, Jan Grzegorczyk.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
4: Jest wtorek, 13 października, minęła 10.
3: Informacje Radia Emaus.
4: Zaprasza Lilia Łada.
5: Mieszkańcy okolic Malty walczą o zieleń. Estrada poznańska zaprasza poznaniaków na smacery. Prezydent chce rozmawiać z premierem o nominacjach ambasadorskich. Mieszkańcy okolic Jeziora Maltańskiego chcą zieleni, a nie wysokich bloków. Miejska Pracownia Urbanistyczna przygotowuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Szczegóły zna nasza reporterka Anna Hajduczek.
6: Urzędnicy muszą opracować nowy dokument dla obszaru między ulicami Baraniaka i Katowicką. To tam znajdowała się m.in. Galeria Malta. Obowiązujący obecnie plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę o wysokości do 26 metrów. Mieszkańcy woleliby, by nowe osiedle miało maksymalnie 12 metrów wysokości. Liczą także na to, że 40% niezabudowanego obecnie obszaru zostanie przeznaczone na zieleń. Dlatego w najbliższych dniach będą zbierać podpisy pod petycją do prezydenta Poznania. Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej Łukasz Mikuła powiedział w rozmowie z Radiem Poznań, że przy projektowaniu ważne będzie uwzględnienie okolicznych budynków, które nie powinny być ani dużo wyższe, ani dużo niższe od nowej zabudowy. Pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących tego planu odbył się już 2 lata temu. Oznacza to, że w najbliższych miesiącach MPU powinno zorganizować ich drugi etap. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
5: W sobotę 17 października Estrada Poznańska rusza z nowym cyklem jesiennych spacerów miejskich. Poznanianki, historie tuż obok nas. O niezwykłych bohaterkach i trasach tegorocznej edycji opowiada Sebastian Szczęsny, rzecznik prasowy Estrady Poznańskiej.
7: To możliwość poznania 35 kobiet, 35 historii poznanianek i 40 punktów na mapie miasta. Pogrupowaliśmy spacery po mieście w taki sposób, że tworzą 4 ścieżki narracyjne.
5: Trasy spacerów wiodą śladami ważnych kobiet, od artystek i działaczek społecznych po współczesne poznanianki zmieniające miasto. To szansa, by podczas weekendowych przechadzek poznać Poznań z innej perspektywy.
7: Kiedy myślimy o historii, to zwykle nasuwają nam się mężczyźni. A tymczasem bardzo często to właśnie kobiety były bardzo istotne w tworzeniu wydarzeń. To one stanowiły, czym tak naprawdę nasze miasto jest.
5: Udział w spacerach jest bezpłatny. Wszelkie szczegóły na temat cyklu oraz harmonogram wyjść znajduje się na stronie internetowej Estrady Poznańskiej.
3: Informacje z Leszna.
5: W czwartek 15 października w godzinach od 8 do 17 ulica Drzeczkowska w Osiecznej zostanie czasowo zamknięta dla ruchu na odcinku drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 432 w kierunku miejscowości Drzeczkowo. Powiat leszczyński apeluje do kierowców o wybieranie w czasie zamknięcia ulicy Drzeczkowskiej alternatywnych tras.
3: Informacje z kraju.
5: Propozycja prezydenta w sprawie nominacji ambasadorskich jest próbą zachowania twarzy. Takie przekonanie wyraził senator Wojciech Konieczny z koalicyjnego klubu parlamentarnego Lewicy. Karol Nawrocki w wywiadzie dla Rzeczpospolitej powiedział, że może w sprawie nominacji ambasadorskich rozmawiać z premierem Donaldem Tuskiem. Wykluczył jednocześnie negocjacje na ten temat z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Gość Polskiego Radia 24, senator Konieczny powiedział, że propozycja prezydenta może być reakcją na spadające sondaże.
8: ta popularność jednak spada, ta akceptacja dla tych działań jest mniejsza niż była. Efekty nie są osiągane, więc tutaj prezydent próbuje jakoś z tego wybrnąć, z tym, że ja powiem w ten sposób. Uważam, że ma do tego prawo, żeby rozmawiać z premierem. Nie jest tutaj nic złego.
5: Z powodu braku porozumienia między rządem a prezydentem część polskich placówek zagranicznych jest obsadzona przez dyplomatów w randze charge d'affaires. Impas wokół nominacji ambasadorskich trwa od czasów prezydentury Andrzeja Dudy.
3: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
4: W synoptyce obiecują dziś dzień pełen słońca. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie Poznań i okolice jest zamglony. Uważajcie szczególnie na drogach lokalnych. Tu się zwracam ze szczególnym apelem do kierowców. Pamiętajcie o odpowiednim oświetleniu. Halogeny można włączyć. Na termometrze 8 stopni Celsjusza, docelowo dziś 14 stopni. W prognozie wiatr wieje słaby z zachodu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Pięć i pół minuty po dziesiątej we wtorkowy poranek. Witam was, Tomek Wandel. Zapraszam na przedpołudniowo-popołudniowy program Radia Emaus. Tę godzinę muzycznie rozpoczyna Pharrell Williams. Dzień dobry.

0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Upadek powstania styczniowego w roku 1864 nasilił represje na ziemiach polskich. Jedną z nich było zamknięcie wszystkich zakonów w rosyjskim zaborze. Ojcowie, bracia i siostry mogli oczywiście aż do swojej śmierci nadal prowadzić życie w habitach, ale tylko w miejscu internowania. Nie ma zakonów, nie ma nowych kandydatów, nie ma też w przyszłości ognisk polskości pod zaborami. Plan był naprawdę szatańsko sprytny. Pech jednak chciał, że na drodze jego realizacji stanął Duch Święty, który tak przed carskim ukazem, jak i po nim, nadal wzbudzał w ludziach powołania do życia zakonnego. Dostrzegł to pewien niepozorny kapucyn, błogosławiony Honorat Koźmiński, i postanowił powołać do istnienia duchową partyzantkę, zgromadzenia bezhabitowe, a więc ukryte. Skrytki, jak je popularnie nazywano, miały działać w każdym stanie i w każdej większej społecznej grupie. Paradoksalnie największą klęskę pomysł dzisiejszego patrona poniósł pośród arystokracji i księży, bo co do pozostałych środowisk, to z 26 zgromadzeń zakonnych, które powołał do istnienia błogosławiony Honorat Koźmiński ponad 120 lat temu, do dzisiaj istnieje 16. Powiecie Państwo, że zgromadzenia honorackie nie rzucają się jednak w oczy? To bardzo dobrze. W końcu miały docierać i nadal docierają z dobrą nowiną wszędzie tam, gdzie widoczny zakonny habit mógłby być przeszkodą. Tak, tak, czasy się zmieniają, ale duchowa partyzantka wymyślona przez błogosławionego Honorata ma się świetnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

trudno tak razem być, ale nie trudno na szczęście było razem zaśpiewać, Krzysztof i Edyta. 22,5 minuty po 10 w naszym programie. Już niebawem wyruszymy w muzyczną podróż w czasie. Dziś na perkusji zagra Pete Spencer. O 11.30 serwis kulturalny, o 12.30 wiadomości z regionu i Mateusz Markiewicz i o 14.15 słowo o słowie. Dziś profesor Jerzy Bralczyk będzie mówił o tym, jak poprawnie zapowiadać prognozę pogody. Może czegoś się od niego nauczymy, mam taką nadzieję przynajmniej. Tu Radio Emaus, u nas jeszcze jeden duet Crazy in Love, to Beyoncé i Jay-Z.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
1: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepie.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
2: Dziś perkusyjne wydanie naszego muzycznego kalendarium. 78 lat temu urodził się Peter Spencer. Był perkusistą grupy Smokey w najlepszym okresie dla tego zespołu, czyli w latach 1973-1986, czyli przez 13 lat. Peter Spencer dzisiaj świętuje, tak jak mówiłem, 78 urodziny. A jak gra, posłuchajcie.

From Sarah With Love to Sarah Connor. Tu Radio Emaus, jest wtorek 13 października, jesteśmy w trakcie 42 tygodnia 2026 roku, do końca roku już coraz mniej czasu, jakieś 79 dni. Dziś imieninowe pozdrowienia dla Edwarda, Teofila, znałem kiedyś jednego Teofila, dla Daniela, Magdaleny, Mikołaja, Wacława, Maurycego, Januarego, Geralda, Wenancjusza, jest taki aktor, który ma na imię Wenancjusz, dla Florencjusza i Florentego. Pogodowe przysłowie ludowe mówi w Edwarda jesień twarda, znowu nie wiem jak to mam sobie przetłumaczyć, być może ktoś ma jakiś pomysł, no to jak zwykle proszę o kontakt pod ten sam numer, rzecz jasna 601 077 033. Teraz polska piosenka, która myślę powinna nas troszkę rozgrzać, jeśli komuś jest zimno, a to jest całkiem logiczne, ponieważ no temperatury spadły, będą spadały jeszcze niżej, aż w końcu będą temperatury ujemne. A jak będą temperatury ujemne, no to w ogóle będzie źle, bo przecież trzeba będzie myśleć o czterowarstwowym ubiorze i o tym, żeby skrobać zamarznięte szyby. No i przede wszystkim tu kierowcy o zmianie opon z letnich na zimowe.

Piuba la Cosa, ta najpiękniejsza rzecz, to był raz Ramazzotti, rodowity Rzymianin. Spojrzałem w tej chwili, jak tam w Rzymie pogodowo. Dzisiaj tam 25 stopni maksymalnie, dużo słońca. No u nas też ma być dużo słońca, z tym, że temperatura znacznie niższa. That's just the way it is. Chociaż tak naprawdę tytuł tej piosenki to The Way It Is. Zaśpiewa Bruce Hornsby, towarzyszy mu grupa The Range. Za 7:11.

Radio Emaus. W środku dnia. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Wtorek, 13 października, minęła 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W Poznaniu trwa 24. ekumeniczne święto Biblii. 15-latek zatrzymany w Krobi. Dziś przesłuchanie mężczyzny, który chciał dokonać zamachu na premiera. Trwa 24. ekumeniczne święto Biblii. Dziś odbędzie się główne wydarzenie, czyli nabożeństwo ekumeniczne. Współprzewodniczyć mu będą metropolita poznański arcybiskup Zbigniew Zieliński oraz zwierzchnik Kościoła Chrześcijan Baptystów, prezbiter Marek Głodek. Oprawę muzyczną zapewni chór Cerkwi Prawosławnej. Ksiądz Mirosław Tykwer z poznańskiej grupy ekumenicznej zauważa, że nabożeństwo dobrze pokazuje, jak różnorodny jest świat, w którym obecnie żyjemy.
3: Jaka będzie przyszłość w takim międzykulturowym świecie, tam gdzie się mieszają wyznania, tam gdzie spotykamy się z innością. Taka modlitwa na pewno jest pewnym takim światłem, jest pewnym sposobem, w którym oswajamy się z tym, w jaki sposób żyć swoją własną tożsamością katolicką, a jednocześnie żyć w takim świecie, w którym żyjemy po prostu z innymi.
2: Nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 18:45 w kościele pod wezwaniem świętej Moniki na Strzeszynie. Będzie transmitowane przez TVP Poznań. Dzień później, w środę, w ramach wydarzenia odbędzie się debata, czy żyjemy w czasach ostatecznych, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Chęć polubień w mediach społecznościowych. To dlatego 15-latek na nagraniu trzymał nóż oraz kierował groźby w kierunku zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych w Krobi, których jest uczniem. Rozpoznał go dyrektor szkoły.
4: Podczas przeszukania miejsca zamieszkania nieletniego policjanci zabezpieczyli między innymi nóż widoczny na nagraniu, a także laptop i telefon użytkowany przez chłopca. 15-latek przyznał się do opublikowania filmu. Wyjaśnił, że jego celem było zdobycie polubień na TikToku.
2: Mówiła Monika Curyk z Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu. O dalszych konsekwencjach wobec nastolatka zdecyduje sąd rodzinny.
1: Informacje z Poznania.
2: W czwartek rozpocznie się przebudowa północnej strony ulicy Dąbrowskiego na odcinku od Janickiego do Żeromskiego. Między chodnikiem a miejscami postojowymi powstanie jednokierunkowa droga dla rowerów. Wzdłuż jezdni wyznaczone zostaną równoległe miejsca postojowe. Prawy pas ruchu przeznaczony do jazdy na wprost i w prawo zostanie wydłużony o około 70 metrów. W czasie przebudowy nie będzie możliwości parkowania na Dąbrowskiego na odcinku od Janickiego do Żeromskiego. Ruch pieszych będzie odbywał się drugą stroną ulicy, przy czym dojście do posesji zostanie zachowane. Wjazd i wyjazd z ulicy Janickiego w ulicę Dąbrowskiego zostanie zamknięty dla ruchu, a objazdy wyznaczono od strony ulicy Świętego Wawrzyńca.
1: Informacje z kraju.
2: Reakcja służb była uzasadniona i skuteczna. Tak o działaniach związanych z planami zamachu na premiera i wicepremiera mówił w Polskim Radiu 24 ekspert do spraw bezpieczeństwa Bartłomiej Pater. W takich sytuacjach należy bowiem działać szybko.
5: Służby są po to, żeby działać i jeżeli mają zgłoszenie o możliwości popełnienia takiego ataku, to dla nich groźba jest wystarczającym powodem do tego, żeby zacząć działać i istotą działań ochronnych jest reagowanie na tego typu zdarzenie. Nie chodzi nam o to, żebyśmy czekali na moment ataku, no bo wtedy możemy być spóźnieni. Chodzi o to, że jeżeli mamy sygnał, to reagujemy.
2: Mężczyzna, który chciał dokonać zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, będzie dziś przesłuchany w prokuraturze.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Mgła w Poznaniu opada bardzo powoli, ale opada, rośnie temperatura. Teraz na termometrze około 10 stopni Celsjusza. Odczuwalna temperatura jest bardzo zbliżona, bo wiatr dziś wieje bardzo słabo, niecałe 9 km na godzinę. Taka jest jego prędkość, za to ciśnienie mamy wysokie, 1026 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

Za sprawą następnej piosenki, o tej, która już się właśnie zaczyna, powinniśmy przez parę minut poczuć się, jakby to był dzień gorącego lata. To grupa Big Day, przy mikrofonie Tomek Wandel. Będę z wami dzisiaj do 14:30. Dzień dobry.

0: Myśli Świętych.
1: Święta Łucja z Fatimy. Niezależnie od tego, z jakimi problemami się borykamy, stałymi bądź tymczasowymi, czy dotyczą życia publicznego czy prywatnego, każdy z nich może rozwiązać różaniec. Nie ma trudności, która nie zostałaby wyjaśniona przez tę modlitwę.
0: Radio Emaus.

Piotr Kuciel wielkim artystą jest, ale kim on jest właściwie, bo on chyba sam o tym nie wie, że jest wielkim artystą. O tym człowieku opowiem już za 10 minut w serwisie kulturalnym, a jest ku temu okazja, gdyż szykuje się nowa debiutancka płyta tego artysty i szykuje się też koncert promocyjny. Szczegóły o 11.30 w serwisie kulturalnym. Search for the Hero. Być może takiego hero, bohatera szukamy właśnie w osobie Piotra Kuciela. Kto wie? Grupa M People.

0: Zama.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
6: Jest takie miejsce w Poznaniu, nazywa się Piękno w Sercu. To klub muzyczny. Jeśli ktoś by szukał na mapie, to ja podpowiem, że to jest w budynku, w którym kiedyś znajdowała się siedziba poznańskiej telewizji na skrzyżowaniu ulicy Solnej i Alei Niepodległości pod numerem 30. I tam w najbliższy czwartek o 20 zagra Piotr Kuciel. To artysta poznański, od wielu lat już tworzący, ale nie koncertujący tak często, jak być może teraz zacznie. Autorski projekt Piotra Kuciela, czyli eklektyczna mieszanka klasycznego rocka z elementami funku, nastrojowego popu, a momentami nawet new metalu. Mocne, emocjonalne granie, niesamowite teksty osobiste, bezpośrednie, a nierzadko czasem z przymrużeniem oka, pokazujące świat z własnej perspektywy. Jaki ten świat jest według Piotra Kuciela, świat muzyczno-liryczny, o tym będziemy mogli się przekonać w najbliższy czwartek 15 października w klubie Piękno w Sercu przy Alei Niepodległości. Co jeszcze miałem powiedzieć? Aha, że będzie płyta, to w ogóle koncert promocyjny. Piotr Kuciel z zespołem zagra wszystkie utwory, które pojawią się na płycie, która z kolei będzie wydana na początku przyszłego roku. Tyle o tym koncercie. W czwartek w Centrum Kultury Zamek będzie teatralnie. W niedzielę w Centrum Kultury Zamek będzie teatralnie. Tam na scenie o godzinie 19 pojawi się Teatr Klucz imienia Wojciecha Deneki pod kierownictwem Janusza Orlika. Wystawi spektakl, który swą premierę miał w lutym. Spektakl zatytułowany Intro. W Muzeum Archeologicznym w Samopołudnie dziś oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej Drogi do Przeszłości. 30 lat polskiej archeologii ratowniczej. Trwa międzynarodowy konkurs skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Dziś etap drugi. Podczas tego etapu uczestnicy wykonają jedną sonatę na skrzypce i fortepian oraz wybrany utwór z listy A lub listy B. Jeśli program będzie krótszy niż 45 minut, mogą zagrać wybrany przez siebie utwór na skrzypce solo lub z fortepianem. Takie są zasady w regulaminie. W Teatrze Nowym o 17.30 warsztaty twórczego pisania, czyli generalnie dramat. W Centrum Kultury Zamek z cyklu Uniwersyteckie wykłady na zamku. Najstarsze polskie kazania w ogniu pytań. W Teatrze Muzycznym o 19.00 deszczowa piosenka. W Teatrze Nowym o też o 19.00 spektakl Rejs Historia. I wcale tu nie chodzi o film Marka Piwowskiego Rejs. W Teatrze Polskim natomiast bajka dla dorosłych, czyli spektakl o mężnym Pietrku i sierotce Marysi. I jeszcze parę zaproszeń do kina Bułgarska 19, o 13.30 Róża, 15.40 O czym sobie nie mówimy, o 17.30 film Lalka, 17.40 Kura, o 19.20 Wartość sentymentalna i o 20.10 poznańska premiera, czyli film Prime Time. Zapraszamy.
5: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
6: Teraz Bill Withers o tym, że lovely day nam nastał. Nie faktycznie ten dzień może być lovely, bo właśnie wyszło słońce. Spoglądam w niebo, a tam chmurek, minimalna ilość. Zatem radujmy się tym.

Za 17 minut minie południe, w samo południe. Zapraszam do modlitwy Anioł Pański. Zapraszam też dzisiaj na nabożeństwo o godzinie 18.45, na nabożeństwo ekumeniczne jako część obchodów 24. Ekumenicznego Święta Biblii. To nabożeństwo dzisiaj odbędzie się w kościele pod wezwaniem świętej Moniki przy ulicy Biskupińskiej. Muzycznie tę uroczystość oprawi chór Cerkwi Prawosławnej w Poznaniu. W kalendarzu wtorek 13 października, dziś bardzo ważne dni w Polsce obchodzimy, bo Dzień Dawcy Szpiku, Dzień Pokojowego Patrolowca oraz Dzień Ratownictwa Medycznego. Pozdrawiamy wszystkich bez wyjątku, pozdrawiamy rzecz jasna również solenizantów, czyli Edwarda i Teofila.

Każdy chce rządzić światem, to można. Każdy chciałby też, albo wielu z nas chciałby rządzić czasem, to niestety jest nie do końca możliwe. Można jedynie zarządzać swoim czasem. Odpowiednie planowanie, odpowiednia logistyka bardzo ułatwia życie, wierzcie mi. Szczegóły przestawienia zmiany czasu, bo tym też nie możemy zarządzać, mają się następująco. Otóż czas z letniego na zimowy, zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi w nocy z soboty na niedzielę. Z 24 na 25 października. Do tego czasu jeszcze trochę czasu, więc możemy się przygotować. Wskazówki zegara cofniemy wtedy z godziny trzeciej na godzinę drugą. Pozytywnym aspektem tego wszystkiego jest to, że będziemy spać godzinę dłużej. Smartfony, komputery, zegarki i inne urządzenia połączone z siecią zmieniają godziny samoczynnie. My musimy pamiętać o przestawieniu czasu na przykład na naszym domowym budziku, takim analogowym, standardowym, nakręcanym. Never Be The Same Again to Melanie C i Left Eye w niesamowitym duecie, które to dziewczyny nagrały wiele lat temu. Never Be The Same Again. Za 8 minut niepołudnia.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Zbliża się Ogólnopolska Noc Bibliotek. Klinika Gemelli przygotowana na przyjęcie papieża Leona XIV. W tym wydaniu informacji powiemy również o nietypowym naborze. A rozpoczynamy od informacji z Obornik. Policjanci zatrzymali 46-letniego mężczyznę. Nawoływał on w internecie do zabójstwa premiera Donalda Tuska oraz marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że do zatrzymania doszło wczoraj wieczorem. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, młodszy inspektor Andrzej Borowiak, przekazał Radiu Poznań, że mężczyzna na razie nie usłyszał zarzutów. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Obornikach.
1: Informacje z Poznania.
2: Już w ten piątek odbędzie się 12. Ogólnopolska Noc Bibliotek. Do imprezy jak co roku włącza się Poznańska Biblioteka Raczyńskich. O godzinie 18.00 będzie można wziąć udział w koncercie Lecą Słówka, Gra Altówka. Z kolei w piątek i sobotę w holu placówki odbędzie się kiermasz książki używanej, zapowiada rzeczniczka biblioteki Katarzyna Wojtaszek.
3: Wszyscy, którzy chcieliby z biblioteki książkę wynieść i jej nie oddać do biblioteki, mogą wziąć udział w tym kiermaszu. Będzie szansa na to, żeby sobie coś kupić. Będą zarówno powieści obyczajowe, jak i kryminały. Będą książki dla dzieci, dla młodzieży. Mnóstwo naprawdę tych książek szykuje nasz dział gromadzenia.
2: Pracownicy przygotowali także liczne atrakcje dla najmłodszych, między innymi czytanie przy latarce, gry karciane czy zajęcia sensoryczne. W Poznaniu w akcję Nocy Bibliotek włącza się także Biblioteka Wielkopolska imienia Stanisława Barańczaka.
1: Informacje z Watykanu.
2: Papież Leon XIV niebawem zostanie przyjęty do rzymskiej kliniki Gemelli. Przejdzie tam operację usunięcia guzka na płucu. W klinice Gemelli wszystko jest już przygotowane na przyjęcie papieża. Jak informuje Il Messaggero, badania Leona XIV mają być prowadzone pod pseudonimem lub z użyciem specjalnego kodu. Ma to ochronić jego dane medyczne przed nieuprawnionym dostępem, w tym ewentualnymi atakami hakerskimi. Na czas pobytu papieża w szpitalu zaostrzono środki bezpieczeństwa. 10. piętro, na którym będzie przebywał, zostało odizolowane od pozostałych części kliniki. Leon XIV nie zamieszka jednak w apartamencie papieskim, ponieważ trwa tam remont. Za bezpieczeństwo papieża odpowiadają Żandarmeria Watykańska, ochrony szpitala oraz policja, która zabezpiecza również teren wokół kliniki. Nie podano jeszcze dokładnego terminu operacji. Po zabiegu Leon XIV ma pozostać w szpitalu przez około tydzień. O godzinie 18.00 w intencji zdrowia papieża w klinice Gemelli kardynał Baldo Reina poprowadzi różaniec.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: To jest jedyny taki dzień w roku. Już w najbliższą sobotę Radio Afera przeprowadzi nabór na przyszłych adeptów dziennikarstwa. Rozgłośnia Politechniki Poznańskiej szuka każdego zajawkowicza, który ma pasję, czas i chęć. Doświadczenie w branży nie jest wymagane. Radio prowadzi nabór na prezenterów, dziennikarzy informacyjnych, muzycznych, kulturalnych, sportowych, realizatorów studia emisyjnego i studia nagrań. O tym, czym zajmuje się pion informacyjny Radio Afera, opowiedział naszemu reporterowi szef działu informacji Marcel Kujawa.
4: Dział informacji odpowiada tak naprawdę za całe spektrum działalności dziennikarskiej, od typowej reporterki, od chodzenia po mieście i pytania ludzi, po przedstawianie na antenie serwisów informacyjnych, po prezentowanie pasm akademickich, też pisanie tekstów na stronę internetową i publicystyka. Podejmowają się najważniejszych tematów tutaj w Poznaniu, które zazwyczaj najbardziej frapują mieszkańców Poznania.
2: Nabór rozpocznie się o godzinie 10 w sali 053 Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej. Rozgłośnia przypomina o dwóch kluczowych kwestiach. Przyjmuje osoby wyłącznie pełnoletnie i działa na zasadzie wolontariatu.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Słońce nad Poznaniem wstało dziś kwadrans po 7:00 i wreszcie je widać. Chmur nie ma, mgła już całkowicie opadła. Niebo prawie w 100% jest bezchmurne, chyba że czegoś nie widzę. Na termometrze 11 stopni Celsjusza, temperatura jeszcze rośnie, a ciśnienie jest stabilne i wysokie, 1026 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Radio Emaus. Dobre radio. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Każdemu grozi upodobnienie się do faryzeuszy. Wystarczy, że zaczniemy większą wagę przywiązywać do tego, jak widzą nas ludzie, nie Bóg. Że uwierzymy bardziej we własną pobożność niż w Boga. Że zaczniemy szukać błędów u innych, a nie nawracać swoje serce. Że będziemy ewangelizować innych po to, aby stali się podobni do nas, a nie do Chrystusa. Za którą osobę negatywnie ocenianą przeze mnie w sercu pomodlę się dzisiaj?

Jeśli jesteście ciekawi, co dzieje się w regionie lub co działo się w regionie lub co będzie się dziać, no to o tym opowie Mateusz Markiewicz ponownie na naszej antenie za niecałe 10 minut w wiadomościach z regionu. Zostańcie z nami. Raz.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
0: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Wiadomości z regionu. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
7: O niebezpiecznych incydentach w szkołach oraz o pożyczce w Rawiczu. O tym powiemy w dzisiejszym wydaniu Wiadomości z regionu. Mateusz Markiewicz. Witam i zapraszam. Jednak zaczniemy od Leszna. To już ostatnie dni Starówki w obecnej formie, ponieważ zbliża się remont rynku. Od najbliższego poniedziałku rozpoczną się pierwsze prace modernizacyjne, mówi Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego magistratu.
8: Rozbierana będzie kostka brukowa w pasie o szerokości około 8, może nawet do 10 metrów. I jako pierwsze na placu budowy działać będą wodociągi leszczyńskie. Będzie wymieniana główna sieć wodociągowa. Te prace potrwają mniej więcej do 4 grudnia.
7: Po 6 grudnia natomiast wodociągi leszczyńskie planują rozpocząć wymianę przyłączy do domów po stronie wschodniej. Wciąż planujemy jednak imprezy na terenie rynku, dodaje Lucyna Gbiorczyk.
8: Planujemy, aby tak jak w roku ubiegłym, jak 2 lata temu, działała tam nasza piękna nowa choinka. W dniach od 4 do 6 grudnia chcemy zorganizować jarmark świąteczny. Już teraz zapraszamy mieszkańców, aby rezerwowali czas, aby byli z nami w te dni na leszczyńskim rynku.
7: Od nowego roku natomiast ma być wymieniana sieć gazowa po stronie wschodniej. Prace mają potrwać do końca lutego, a szczegóły są dostępne na stronie internetowej leszno.pl.
6: Słuchasz Wiadomości z regionu.
7: Wielkopolscy policjanci pracują nad bezpieczeństwem dzieci w szkołach. O tym podczas spotkania z dziennikarzami informował komendant wojewódzki policji w Poznaniu, nadinspektor Tomasz Olczyk. Zaznaczał, że doszło do 4 zatrzymań na terenie naszego województwa. Podejrzanymi są nastolatkowie w wieku od 14 do 16 lat.
9: Sytuacja w Poznaniu, sytuacja w Koninie, w Międzychodzie, gdzie chociażby w wyniku czynności policjantów została zabezpieczona maczeta i nóż. W Koninie jeden młody człowiek nagrywa się do przestrzeni medialnej, wykorzystując tą całą sytuację i nawołując do tego, że popełni zbrodnie, wywołując oczywiście odpowiednią poczucie agresji i wywołując strach w oczach innych.
7: Nadinspektor mówi również, że funkcjonariusze podejmą dodatkowe działania w zakresie ochrony dzieci. Oznacza to większą obecność policjantów w wielkopolskich szkołach. Wielkopolski kurator oświaty Igor Bykowski poinformował natomiast, że w piątek w jednej placówce zostały odwołane zajęcia kuratorium. Apeluje o niepowielanie fake newsów. Oborniki zyskają nowoczesny dworzec. Spółka PKP ogłosiła przetarg na budowę obiektu przy stacji...
10: Szkół podstawowych.
7: Przy stacji Oborniki Wielkopolskie Miasto. Nie będzie to jednak standardowa inwestycja, tylko w pierwszy kraju modułowy obiekt, który jako prototyp w ramach międzynarodowego projektu badawczego przetestuje proekologiczne rozwiązania na kolei. Przetarg obejmuje opracowanie koncepcji i same prace budowlane, wyjaśnia Justyna Gawron z Biura Komunikacji PKP.
11: Nowy dworzec zapewni podróżnym komfortową poczekalnię, toalety oraz dostępność dla osób o różnych potrzebach. W ramach inwestycji zagospodarowane zostanie również otoczenie obiektu, gdzie powstaną chodniki, zieleń, elementy małej architektury oraz zadaszona poczekalnia zewnętrzna.
7: Wizualizację nowego budynku przygotowali już eksperci z Politechniki Poznańskiej. Dworzec powstanie w sąsiedztwie modernizowanej linii kolejowej. Pasażerowie powinni móc z niego korzystać już w połowie przyszłego roku.
6: Wiadomości z Rawnicza.
7: Wspomniana gmina zastanawia się nad wzięciem pożyczki do 16,5 miliona złotych. Fundusze miałyby ułatwić terminowe zapłacenie wykonawcom za inwestycje dofinansowego z Krajowego Planu Odbudowy. Mowa dokładniej o termomodernizacji 5 placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy. Pożyczka miałaby być rozwiązaniem tymczasowym i zostać spłacona po wpływie pieniędzy z dofinansowań z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Gmina nie ma problemów finansowych, podkreśla burmistrz Grzegorz Kupik.
10: Są tacy, którzy to tak będą zawsze interpretować i jakby swoją interpretację narzucać mieszkańcom, ale jak rozmawiam z mieszkańcami i też obserwuję rozsądne komentarze niebotowskie, nie jakichś tam anonimowych profili, tylko mieszkańców, no to rozumieją sytuację, że taka jest.
7: Burmistrz mówi, że termin otrzymania hipotetycznej pożyczki nie jest znany. Możliwe, że to będzie początek 2027 roku. Postrzelony napastnik w Szamotułach był pod wpływem narkotyków. To nowe informacje na temat interwencji w okolicach rynku. Przypomnijmy, że policjanci przyjechali do 34-letniego mężczyzny, który chodził z nożem i budził strach wśród przechodniów. Gdy policjanci pojawili się na miejscu, mężczyzna próbował ich zaatakować. Funkcjonariusze użyli paralizatora, jednak ten okazał się nieskuteczny, więc oddali strzały z broni. Komendant wojewódzki policji w Poznaniu, nadinspektor Tomasz Olczyk, nie chciał przesądzać o winie funkcjonariuszy.
12: Trudna interwencja, którą musieli realizować policjanci. Jeszcze w dalszym ciągu są analizowane materiały i jednocześnie zbierany materiał poglądowy, który da pełną ocenę zaistniałej sytuacji. Na tą chwilę ja nie dostrzegam jakichś nieprawidłowości w działaniach moich funkcjonariuszy. Natomiast pozwólcie, że na tą ocenę przyjdzie czas.
7: W czwartek na miejscu interwencji przypadkowo postrzelony został także przechodzień. Jeszcze tego samego dnia po opatrzeniu wyszedł ze szpitala. I to wszystko w tym wydaniu Wiadomości z Regionu. Na kolejne zapraszam za tydzień o godzinie 12.30. Dobrego dnia, do usłyszenia.
6: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Pracownicy Centrum Kultury Zamek w Poznaniu już planują korowód. Korowód z okazji imienin ulicy Święty Marcin, które to imieniny jak co roku odbędą się 11 listopada. Jak to będzie wyglądać, na jakim etapie są przygotowania, jakich koncertów można się spodziewać, o tym opowie Ania Gruszka, która będzie moim gościem w najbliższy czwartek o 13.30. Obchody imienin ulicy Święty Marcin będą jak zwykle atrakcyjne, tym bardziej, że będzie ten korowód, może troszkę inną trasą niż zwykle, ale ma być, tak więc zapraszam serdecznie. Przygotujcie się, poszperajcie, może już gdzieś w sieci znajdziecie jakieś informacje na temat tego wydarzenia, a na pewno słuchajcie Radia Emaus w czwartek o 13.30, kiedy porozmawiam z moim gościem właśnie o tym, co się będzie działo na ulicy Święty Marcin 11 listopada. Za 16 minut mija 13, tu Radio Emaus.

najbliższy czwartek w Poznaniu po raz kolejny rusza Caravans Show Poland. To chyba już 10. spotkanie z karawaningiem na terenie międzynarodowych targów poznańskich. Impreza bardzo duża, bo aż w 9 pawilonach będzie można zobaczyć 600 pojazdów i zapoznać się z ofertą ponad 170 wystawców. Dla niektórych karawaning to sposób na życie. Nie zabraknie również, by poznać właśnie takie osoby. Prelekcje, spotkania, będzie można zajrzeć do środka takiego kampera i zastanowić się, czy chcemy w takim czymś mieszkać podczas wakacji albo przez cały rok, bo niektórzy właśnie tak robią. Caravans Show w Poznaniu na terenie MTP już w najbliższy czwartek. Jeśli ktoś jest zainteresowany, powinien koniecznie czas zarezerwować sobie, by zwiedzić tę ekspozycję. Teraz parę dźwięków prosto z Australii. To grupa In Excess.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: Zaparz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
9: Minęła 13.
10: Informacje Radia Emaus.
0: Zaprasza Mateusz Markiewicz.
11: O prawach zwierząt dyskutowano wczoraj w stolicy Wielkopolski. Mieszkańcy Leszczyńskiego Gronowa doczekają się kolejnej inwestycji. Dziś obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku. W Poznaniu samorządowcy i eksperci rozmawiali wczoraj o prawach naszych czworonożnych przyjaciół. Władze miasta i metropolii organizowały drugi poznański kongres praw zwierząt. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Metropolia razem dla zwierząt. Jak zauważa wiceprezydent Poznania Natalia Weremczuk, problemy związane z ochroną zwierząt nie kończą się na granicach gmin.
12: Mamy duży problem ze zwierzętami dzikimi, które w tej chwili, zgodnie ze wszystkimi przepisami, są po prostu własnością Skarbu Państwa. Ale w sytuacji, gdy takie zwierzęta dzikie, czy to bocian ze złamanym skrzydłem, czy dzik po prostu wkracza właśnie w granice administracyjne miasta, nikogo nie interesuje, czy on jest formalnie własnością.
11: Na kongres przyjechała także poseł Katarzyna Kierzek-Koperska. Przedstawił osiągnięcia parlamentarnego zespołu do spraw ochrony praw zwierząt z ostatniego roku. Jak przypomina, prezydent podpisał już 3 ważne ustawy.
13: Przede wszystkim ustawę o hodowli zwierząt futerkowych, ustawę o zakazie trzymania zwierząt na uwięzi oraz ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów.
11: Eksperci wskazują, że sporym wyzwaniem pozostaje również uregulowanie zasad kastracji i sterylizacji zwierząt. Niektórzy uważają, że zabiegi te powinny być obowiązkowe.
0: Informacje z regionu.
11: Dwukilometrowy kolektor powstanie na Leszczyńskim Gronowie. Takie zapewnienie podczas wczorajszego spotkania z mieszkańcami składał prezydent miasta Grzegorz Rusiecki. Podczas wczorajszego spotkania z mieszkańcami włodarz miasta opowiadał o inwestycjach, które powstaną w tej części miasta. Oprócz kolektora miasto rozpoczęło przygotowania do modernizacji ulicy Gronowej oraz zaplanowało budowę kolektora wód opadowych w ulicy Kordeckiego. Na ostatniej prostej jest natomiast łącznik drogowy między rondem Antoniny a ulicą Gronowską. Będzie on gotowy najpóźniej w czerwcu przyszłego roku.
0: Informacje kulturalne.
11: Poznań będzie świętował 100. rocznicę urodzin Konrada Drzewieckiego, tancerza i choreografa, który w 1973 roku założył Polski Teatr Tańca. Już jutro na uczestników wydarzenia będzie czekać spektakl baletowy Konrad w Teatrze Wielkim, a także wystawa archiwaliów i projekcje filmów. Zaplanowano również odsłonięcie rzeźby Tlen oraz rekonstrukcję spektaklu Piotruś i Wilk z 1977 roku. Będzie to również okazja do porozmawiania z ludźmi, którzy znali artystę osobiście, zapowiadała w porannej rozmowie Radia Emaus Magdalena Ignaszak z Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej.
14: Zaprosiliśmy osoby, które bezpośrednio współpracowały z Konradem Drzewieckim, jak również były jego uczniami. Także mamy nadzieję, że w seminariach i spotkaniach, które będą się odbywały nie tylko w kuluarach, ale właśnie po spektaklach i po wystawach, które będziemy prezentować, będzie taka możliwość, żeby porozmawiać z tymi osobami i bezpośrednio usłyszeć, jakim on naprawdę naprawdę był człowiekiem. Tak wiele różnych opinii o nim słyszałam, ale geniusz ma prawo być ekscentryczny, a przede wszystkim charyzmatyczny.
11: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12 złożeniem wieńca przy kwaterze Konrada Drzewieckiego w kolumbarium na poznańskim Junikowie. Ponad 2,5 miliona osób znajduje się w bazie potencjalnych dawców szpiku w Polsce. To trzecia taka baza w Europie i piąta na świecie. Dziś obchodzony jest ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku. W Polsce co 40 minut ktoś dowiaduje się, że choruje na nowotwór krwi lub inną chorobę układu krwiotwórczego, mówił dyrektor medyczny Fundacji DKMS dr Tigran Torosian.
9: Są odpowiednio leczeni, ale często ratunkiem dla nich jest właśnie doprowadzenie do transplantacji szpiku, inaczej mówiąc krwiotwórczych komórek macierzystych. I to jest ten moment, kiedy właśnie szukamy, czy dla danego pacjenta jest odpowiedni, zgodny tkankowo dawca. I może się okazać, że taki dawca rzeczywiście jest, a może się okazać nawet, że mamy wielu takich dawców zarejestrowanych i to jest, można powiedzieć, szczęśliwy pacjent.
11: By zostać potencjalnym dawcą, można ze strony DKMS zamówić bezpłatny pakiet rejestracyjny do domu, a następnie go odesłać. Można też odwiedzić lokalne akcje i placówki Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
10: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
15: Cześć Wielkopolsce, niebo jest bezchmurne, słońce pozostanie z nami do 18.02, na termometrze teraz około 12 stopni Celsjusza.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Tu Radio Emaus we wtorek, 13 października, 6 minut temu minęła 13 przy mikrofonie. Tomek Wandel z wami dzisiaj do godziny 14.30. Zapraszam.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to Pan rzekł do niego: właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni, czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste.
2: Bardzo łatwo przychodzi mi dbanie o zewnętrzny wizerunek i o to, jak wypadam w oczach otoczenia. Poleruję fasadę swojego życia, przejmując się opiniami oraz porządkiem, lecz zupełnie zapominam o tym, co dzieje się głęboko w moim sercu. Zakładane na co dzień maski nie dają mi prawdziwej czystości ani spokoju. Prawdziwa przemiana zawsze zaczyna się od środka. Pomyśl, jaki konkretny gest życzliwości mogę dzisiaj wykonać, zamiast martwić się tym, jak oceniają mnie inni.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

Do końca roku zostało już tylko 79 dni. Proszę, proszę, jak ten czas szybko leci. Czasu nie zatrzymamy, chociaż możemy zmienić czas i faktycznie tak zrobimy. W ostatni weekend października będziemy zmieniać czas z letniego na zimowy. Przed chwilą jeden z epickich duetów w historii rock'n'rolla, czyli Freddie Mercury i David Bowie. Teraz pora na jedną z najbardziej popularnych artystek na Wyspach Brytyjskich, Sophie Alice Baxter.

naszym programie mamy jeszcze w planie spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem o 14.15, czyli za około pół godziny. Dziś pan profesor w swoim felietonie Słowo o Słowie będzie opowiadał o prognozowaniu pogody. Nie o tym, na co należy spojrzeć, by zaprognozować na przykład słoneczną sobotę, ale zwrócił uwagę na to, jak poprawnie wypowiadać się w trakcie przedstawiania prognozy pogody. To o 14.15 na to spotkanie serdecznie

Słońce w centralnym punkcie nieba było dziś o 12.22. Cały czas nam świeci przepięknie. Świeci dziś między innymi, a może przede wszystkim dla solenizantów, dla Edwarda, Teofila, Daniela, Magdaleny, Welantego, Honorata i Fausta, jeszcze dla paru innych. Gorące pozdrowienia również dla tych, którzy dzisiaj świętują jakiekolwiek, obchodzą jakiekolwiek inne uroczystości, czy jest to rocznica ślubu, czy na przykład może urodziny. Dlaczego nie? Alex Warren teraz u nas za 8.14.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Kochani, zapraszam Was do lektury mojej najnowszej książki Przypadki Romana Brandstettera. To jest fantastyczna opowieść o sklejaniu się tożsamości człowieka, który przed wojną był gorliwym sionistą, a po wojnie stał się jednym z największych pisarzy chrześcijańskich. Zapraszam serdecznie, Jan Grzegorczyk.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
4: Minęła 14.
3: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
5: W stolicy Wielkopolski można podziwiać różnego rodzaju kampery. Trwa 24. ekumeniczne święto Biblii. Papież Leon XIV trafił do kliniki w Gemeli. Ponad 600 pojazdów w 9 pawilonach i blisko 190 wystawców. Tak zapowiada się tegoroczna edycja targów Caravans Salon Poland w Poznaniu. Już w najbliższy czwartek będzie można zobaczyć kampery, przyczepy kempingowe oraz pojazdy przystosowane do podróżowania i wypoczynku. Caravaning zyskuje w Polsce coraz większą popularność, zapewnia zastępca dyrektorów targów Caravans Salon Poland Michał Dublaka.
6: Myślę, że jest to takie poczucie niezależności i wolności, no bo nie jesteśmy przywiązani jakby do na przykład hotelu, który wynajęliśmy, tylko mamy to miejsce spania, miejsce życia, miejsce gotowania i innych tego typu codziennych czynności na kołach ze sobą, mamy dom na kołach, możemy się przemieszczać, możemy zmieniać te destynacje. W targach mamy na tyle dużą ekspozycję i na tyle różnorodną, że tak naprawdę ktoś, to nawet ma kilka tysięcy złotych do zainwestowania, może tutaj znaleźć jakieś rozwiązanie dla siebie.
5: Wydarzenie potrwa do najbliższej niedzieli na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
3: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
5: W Poznaniu trwa 24. ekumeniczne święto Biblii. Dzisiaj odbędzie się główne wydarzenie, czyli nabożeństwo ekumeniczne. Współprzewodniczyć mu będą metropolita poznański, arcybiskup Zbigniew Zieliński oraz zwierzchnik Kościoła Chrześcijan Baptystów, prezbiter Marek Głodek. Oprawę muzyczną zapewni chór Cerkwi Prawosławnej. Ksiądz Mirosław Tykwer z poznańskiej grupy ekumenicznej zauważa, że nabożeństwo dobrze pokazuje, jak różnorodny jest świat, w którym obecnie żyjemy.
7: Jaka będzie przyszłość w takim międzykulturowym świecie, tam gdzie się mieszają wyznania, tam gdzie spotykamy się z innością. Taka modlitwa na pewno jest pewnym takim światłem, jest pewnym sposobem, w którym oswajamy się z tym, w jaki sposób żyć swoją własną tożsamością katolicką, a jednocześnie żyć w takim świecie, w którym żyjemy po prostu z innymi.
5: Nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 18:45 w kościele pod wezwaniem świętego tej Moniki na Strzeszynie. Jutro w ramach wydarzenia odbędzie się debata, czy żyjemy w czasach ostatecznych, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego. Papież Leon XIV został przyjęty do pokliniki uniwersyteckiej Agostino Gemelli w Rzymie, gdzie dziś po południu przejdzie operację usunięcia guzka w płucu. Zabieg przeprowadzi zespół chirurgii klatki piersiowej pod przewodnictwem profesora Stefano Margaritora. Ojciec Święty podziękował wiernym za duchową bliskość i poprosił o modlitwę w swojej intencji. W związku z hospitalizacją prefektura domu papieskiego poinformowała o zawieszeniu wszystkich audiencji publicznych i prywatnych Leona XIV do 20 października. Dalsze informacje dotyczące hospitalizacji Ojca Świętego mają zostać przekazane dziś wieczorem.
3: Informacje z kraju.
5: Ministerstwo Energii, Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe i PGE Polska Grupa Energetyczna podpisały porozumienie dotyczące drugiej elektrowni jądrowej. Inwestorem i koordynatorem projektu będzie PEJ, a PGE przygotowuje analizy lokalizacji i wstępne studia wykonalności we współpracy z potencjalnymi dostawcami technologii. Piotr Maciążek ze strefy inwestorów.pl zauważa, że budowa drugiej elektrowni jądrowej w Polsce jest kluczowa.
8: Liczy się przede wszystkim efekt skali. Prawdopodobnie prawdopodobnie efekt różnych synergii mógłby obniżyć ceny komponentów, a przypomnijmy, że mówimy, jeśli chodzi o polski projekt jądrowy, o najdroższym projekcie infrastrukturalnym w historii III Rzeczpospolitej. Mamy dziś informację i zapewnienie, że decyzja odnośnie partnera przy budowie drugiej elektrowni jądrowej zapadnie jeszcze przed wyborami. To świetna informacja dla ciągłości tego projektu.
5: Według zakładanego harmonogramu w przyszłym roku planowany jest wybór partnera strategicznego i technologii, a rozpoczęcie budowy zaplanowane jest około 2032 roku. Około 2040 roku ma być uruchomiony pierwszy blok energetyczny drugiej siłowni jądrowej w Polsce.
3: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
4: Jutro w prognozie pogody mamy deszcze niespokojne. Dziś do końca dnia jesienna aura będzie słoneczna, ale chłodna. Teraz około 13 stopni Celsjusza, ciśnienie jest wysokie, 1027 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Ryszard zwraca uwagę na ostatnio popularne określenia związane z pogodą na plusie, na minusie, plus 2 stopnie. I pisze dalej, czy zwroty te już są dziś poprawne? Dlaczego pan ich nie krytykuje? Oczekiwanie krytyki, no cóż, oczywiście jest uzasadnione, ale w tym przypadku chyba nie krytykowałbym tego zbyt surowo. To jest oczywiście skrót. Taki skrót, który powoduje, że czasem mówimy, że jesteśmy na plusie, czyli mamy do przodu, a ktoś tam jest na minusie. To jest skrót, taki wyraźny skrót, który wyraża dużo. Zamiast mówić, że mam mniej niż powinienem, czy chciałem mieć, że zostałem zubożony albo straciłem coś tam, mogę powiedzieć, jestem na minusie. To jest dość wyraziste, bo wtedy widzimy niejako tę podziałkę i widzimy coś, co jest po stronie plusowej i po stronie minusowej. Jeśli jest po tej stronie, możemy powiedzieć, że jest na tej stronie, która jest oznaczona plusem, a więc na plusie. Może być też na czy po tej stronie, która jest oznaczona minusem, zwanej minusem, na minusie. Jeśli to jest natrętne, jeśli się często powtarza, także zwraca uwagę. Oczywiście nie powinno, może nas czasami razić, może, ale myślę, że powinniśmy tutaj, wyobrażając sobie te miejsca, być wyrozumiałymi dla takich właśnie skrótów myślowych.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

ona to ma wygląd, szwedzki wygląd, bo to ze Szwecji duet Roxette, Marie Fredriksson i Per Gessle. 22 minuty po 14 za uwagę dziękuję, Tomek Wandel. Słyszymy się jutro z samego rana, kilka minut po 6 powiem wam dzień dobry, a za chwilę dołączy do was Kuba Antkowiak. Do usłyszenia.

0: 33 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio.
3: 14.30, kłania się popołudniówka. Dzień dobry.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: Dziewiętnaście minut zostało do godziny 15. Za nami na naszej antenie grupa Desire Kombi, a także duet Kuba i Kuba. No i trzeci Kuba wita się z wami już tak bardziej oficjalnie. Cześć, dzień dobry. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu razem z Mateuszem Markiewiczem. Będziemy z wami do godziny 19. No i zostańcie z nami. A ja przypominam, że jeżeli chcecie się skontaktować z nami, na przykład widzicie coś na poznańskich ulicach albo wielkopolskich trasach, coś po prostu dzieje się, czy to jeżeli chodzi o wypadki, czy to jeżeli chodzi o utrudnienia na drodze, dawajcie nam znać. 601 077 033. Jesteśmy do waszej dyspozycji pod naszym numerem telefonu kontaktowym, a także jesteśmy w mediach społecznościowych, Facebook, Instagram, tam nas znajdziecie. No i również znalazł nas nasz stały słuchacz Mariusz z Leszna, który napisał krótko: dzień dobry, pozdrowienia z Leszna. Mariusz, pozdrawiamy ciebie bardzo gorąco z Poznania. Mam nadzieję, że również w Lesznie jest słonecznie i przyjemnie, chociaż faktycznie ostatnio się nieco ochłodziło. Z drugiej strony mamy już jesień od pewnego czasu i połowę października. Nie da się ukryć. No i tego również nie przeskoczymy. A my gramy dalej, tym razem na naszej antenie Shakira i Burna Boy.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 10 minut zostało do godziny 15. Za nami na naszej antenie Shakira i Burna Boy. Za nami także Irlandczycy z YouTube, którzy niedawno świętowali 50-lecie grania, pół wieku grania. To jest naprawdę solidny staż. Przed nami co prawda nie muzyczne rzeczy, ale punktualnie o godzinie 15 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Mateusz Markiewicz, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz na naszej antenie Santana i Maria.
2: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. It's the product. Ghetto and Blues.

0: cloud. Jerry Wanda. Mr. Santana.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Na Grunwaldzie otwarte zostały kolejne oddziały Szpitala Klinicznego w Poznaniu, w stolicy Wielkopolskiej, już niedługo Dni Przedsiębiorczości. W tym wydaniu informacji przeniesiemy się również do Leszna. Tam trwa akcja zbierania odzieży dla seniorów. Kolejne kliniki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu przenoszą się na Grunwaldzką. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie 3 modułów nowego budynku szpitala. Już w przyszłym tygodniu pierwsze zabiegi odbędą się między innymi w klinice kardiologii, która właśnie rozpoczyna przeprowadzkę z ulicy Długiej. Jej kierownik, profesor Maciej Lesiak, podkreśla, że nowoczesne sale wyposażone w najnowszy sprzęt zapewnią większy komfort zarówno pacjentom, jak i lekarzom.
2: Różnica będzie kosmiczna, tak? Jeśli chodzi o nowe technologie, o dostęp do nowoczesnej aparatury, informatyzacja, przepływ informacji, leków, no to jest zupełnie kosmos.
1: Do nowego budynku oficjalnie przenosi się także klinika gastroenterologii, dietetyki i chorób wewnętrznych. W uroczystości otwarcia uczestniczyła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, która pozytywnie oceniła całą budowę centralnego zintegrowanego szpitala klinicznego.
3: Bardzo logicznie zaprojektowany. Gratuluję tego, bo takich inwestycji potrzebujemy dzisiaj w polskiej ochronie zdrowia. Skrojony na miarę tego, czego potrzebują pacjenci w regionie i myślę, że to jest szczególnie dla nas dzisiaj ważne.
1: Na ulicy Grunwaldzkiej od 2 lat działają już między innymi SOR, blok operacyjny i OIOM. Budowa nowego kompleksu rozpoczęła się w 2021 roku. Poznań stanie się otwarty dla osób prowadzących firmy. W czwartek i piątek odbędzie się 16. edycja Dni Przedsiębiorczości. W programie wydarzenia przewidziano m.in. konferencję dla samorządowców poświęconą wspieraniu lokalnego biznesu oraz spotkanie na temat dobrostanu młodych przedsiębiorców. Dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Joanna Jajus zaznacza, że Poznań słynie z solidnej pracy.
4: Nazywany jesteśmy od lat stolicą przedsiębiorczości w Polsce i faktycznie tutaj się wyróżniamy. Nie mówię oczywiście o stolicy. Stolica ma ten wskaźnik najwyższy, ale jeśli chodzi o pozostałe miasta, jesteśmy faktycznie takim miejscem wyróżniającym się. Ten duch przedsiębiorczości, pracy organicznej cały czas trwa i nie zmienia się.
1: Program wydarzenia uzupełnią warsztaty oraz projekt dla młodych osób poświęcony odpowiedzialnemu wdrażaniu sztucznej inteligencji. Dni przedsiębiorczości odbędą się w przestrzeni Plus 1 Poznań oraz Concordia Design.
0: Informacje z Leszna.
1: Kurtka, czapka, rękawiczki czy szalik. Te elementy ubioru seniorzy będą mogli zdobyć za darmo. Rusza kolejna edycja akcji Podziel się kurtką. Organizatorem jest Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności. Akcja powstała z myślą o seniorach, dla których zakup nowej odzieży może być sporym wydatkiem. Zbiórka obejmuje głównie kurtki, lecz przyjmowane są również szaliki, czapki, rękawiczki i inne ciepłe ubrania. Odzież przed wydaniem sprawdzają seniorki współpracujące ze stowarzyszeniem. Odzież można przynosić do siedziby Stowarzyszenia przy placu Metzinga 17. Finał akcji zaplanowany jest na 21 i 22 października od godziny 9 do 15.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: W połowie listopada kursy po Bałtyku rozpocznie nowy prom. Jednostka o nazwie Bursztyn będzie kursować między Świnoujściem a szwedzkim Ysta. W stoczni w Gdańsku rozpoczęła się jednocześnie budowa trzeciego promu dla należącego do Skarbu Państwa armatora Polska. Po trzecim promie nie stawiamy kropki, powiedział Polskiemu Radiu wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
5: 3 i 3 kropki. Zobaczymy, co będzie dalej. Wiemy, że musimy odnawiać flotę po to, aby być konkurencyjni na Bałtyku. Nasi armatorzy współpracują ze sobą po to, aby jak najwięcej towarów i ludzi przewozić pomiędzy Polską a Szwecją. I jestem przekonany, że to nie jest nasze ostatnie słowo. Natomiast realizujemy konsekwentnie ten program, który już daje efekty.
1: Od stycznia tego roku po Bałtyku pasażerów między Świnoujściem a Trelleborgiem wozi prom Jantar. W listopadzie przewoźnik promem Bursztyn rozpocznie kursy do Ysta. Trzeci prom będzie gotowy w 2029 roku. Na razie nie wiadomo, jak będzie się nazywać.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
6: Słonecznie w stolicy Wielkopolskiej, a na termometrach 13 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1027 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

Już prawie 6 minut po godzinie 15 kłania się popołudniówka w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak i Mateusz Markiewicz. Jesteśmy z wami do godziny 19. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Upadek powstania styczniowego w roku 1864 nasilił represje na ziemiach polskich. Jedną z nich było zamknięcie wszystkich zakonów w rosyjskim zaborze. Ojcowie, bracia i siostry mogli oczywiście aż do swojej śmierci nadal prowadzić życie w habitach, ale tylko w miejscu internowania. Nie ma zakonów, nie ma nowych kandydatów, nie ma też w przyszłości ognisk polskości pod zaborami. Plan był naprawdę szatańsko sprytny. Pech jednak chciał, że na drodze jego realizacji stanął Duch Święty, który tak przed carskim ukazem, jak i po nim, nadal wzbudzał w ludziach powołania do życia zakonnego. Dostrzegł to pewien niepozorny kapucyn, błogosławiony Honorat Koźmiński, i postanowił powołać do istnienia duchową partyzantkę zgromadzenia bezhabitowe, a więc ukryte. Skrytki, jak je popularnie nazywano, miały działać w każdym stanie i w każdej większej społecznej grupie. Paradoksalnie największą klęskę pomysł dzisiejszego patrona poniósł pośród arystokracji i księży, bo co do pozostałych środowisk, to z 26 zgromadzeń zakonnych, które powołał do istnienia błogosławiony Honorat Koźmiński ponad 120 lat temu, do dzisiaj istnieje 16. Powiecie Państwo, że zgromadzenia honorackie nie rzucają się jednak w oczy? To bardzo dobrze. W końcu miały docierać i nadal docierają z dobrą nowiną wszędzie tam, gdzie widoczny zakonny habit mógłby być przeszkodą. Tak, tak, czasy się zmieniają, ale duchowa partyzantka wymyślona przez błogosławionego Honorata ma się świetnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Dwadzieścia trzy minuty po godzinie 15:00, za nami na naszej antenie mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci, za nami także Tina Turner i The Best. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Dziś mamy wtorek, 13 października. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Edward, Daniel, ale także Magdalena. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy ich dzisiaj troszeczkę, bo mamy m.in. Dzień Ratownictwa Medycznego, a także Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. Ja akurat dzisiaj na sobie garnituru nie mam i raczej, powiem szczerze, kiedy myślę o zakładaniu takich bardziej eleganckich rzeczy, nie czuję się w nich do końca, no ale pewne sytuacje wymagają eleganckiego ubioru. Przysłowie na dziś: w Edwarda jesień twarda, a zdanie na dziś, właściwie zdania na dziś pochodzą od Martyny Wojciechowskiej: nigdy nie odmawiaj zaproszenia, nigdy nie opieraj się nieznanemu, po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz, cóż, trudno, pewnie nie na darmo. Piękne zdanie od Martyny Wojciechowskiej na wtorek, 13 października. A my gramy dalej, tym razem folkowo się zrobi na naszej antenie. Bratanki, przed wami!

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30. Na antenie Radia Emaus zapraszam. Arkadiusz Szymański.
0: Autopromocja. Radio Emaus na dobre popołudnie

20 minut zostało do godziny 16. Za nami Backstreet Boys, Lambery i Trips, a także T-Love. Można powiedzieć, że 2 na 3 utwory reprezentowały lata 90. na naszej antenie. A ja przypominam o kontakcie z nami 601 077 033. Powtarzam, 601 077 033. Pod tym numerem możecie wysyłać nam wiadomości, na przykład z informacjami na temat utrudnień na poznańskich ulicach albo na wielkopolskich trasach. Również jeżeli chcecie w ogóle o czymś nas poinformować, co na przykład nie dzieje się w Poznaniu, chociaż oczywiście poznańskie informacje również chętnie przyjmiemy, no to również dawajcie znać 601 077 033. Jesteśmy także na Facebooku i na Instagramie, także również tam nas możecie łapać, tam również możecie się z nami kontaktować. Zapraszamy bardzo gorąco, zapraszamy, bo również liczymy na wasze informacje. Jeżeli coś wiecie, no to śmiało dawajcie znać. Były lata 90, to teraz również lata 90. Tym razem na naszej antenie London Beat.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: 12 minut zostało do godziny 16. Za nami London Beat i I've Been Thinking About You. Utwór bardzo słoneczny, myślę, że bardzo adekwatny do pogody, którą mamy na przykład w Poznaniu. Za nami także Adele i Chains in Pavement. Zrobiło się nieco spokojniej na naszej antenie. Za moment troszeczkę, troszeczkę przyspieszymy, ale przed nami punktualnie o godzinie 16 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Mateusz Markiewicz. Zostańcie z nami, a teraz cofamy się do lat 80. Mike Oldfield i Maggie Reilly.

Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Kochani, zapraszam Was do lektury mojej najnowszej książki Przypadki Romana Brandstettera. Jest fantastyczna opowieść o sklejaniu się tożsamości człowieka, który przed wojną był gorliwym sionistą, a po wojnie stał się jednym z największych pisarzy chrześcijańskich. Zapraszam serdecznie, Jan Grzegorczyk.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Święto Marciński Korowód powróci 11 listopada na ulicę Poznania. Papież Leon XIV czeka na operację w Klinice Gemelli. Mieszkańcy poznańskiej Łaciny chcą zieleni zamiast bloków. Po rocznej przerwie znów będzie można zobaczyć barwne postaci podczas imienin ulicy Święty Marcin, tym razem jednak na innej trasie. Korowód przejdzie od placu Mickiewicza przez skrzyżowanie ulic Święty Marcin i Aleją Niepodległości oraz ulicami Składową i Towarową. Nowa trasa wzbudziła już niezadowolenie części mieszkańców. Rzecznik Centrum Kultury Zamek Anna Gruszka wyjaśnia, że decyzja o jej zmianie wynika z kwestii bezpieczeństwa.
2: Wszystkie osoby, które boją się może, czy mają wątpliwości co do tej nowej trasy, uspokajamy. Przede wszystkim ta długość tego korowodu, długość trasy będzie taka sama jak w czasach, kiedy przechodził on tylko ulicą Święty Marcin, a po drugie duża część trasy tego korowodu też będzie Świętym Marcinem szła, więc absolutnie nie wyobrażaliśmy sobie sytuacji, w której ta ulica, której imieniny obchodzimy, nie była uwzględniona na trasie korowodu.
1: Organizatorzy przekonują również, że na nowej trasie korowód będzie lepiej widoczny dla mieszkańców. Zmieni się także godzina startu, tym razem o godzinie 14. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku imieniny ulicy Święty Marcin po raz pierwszy odbyły się w nowej formule. Wydarzenie miało status imprezy masowej, co wiązało się z koniecznością spełnienia określonych wymogów bezpieczeństwa. Organizatorzy tłumaczyli wówczas, że ulica jest zbyt wąska i gromadzi się na niej zbyt wiele osób, by można było bezpiecznie zorganizować tam korowód.
0: Informacje z Watykanu.
1: Papież Leon XIV czeka w rzymskiej Klinice Gemelli na operację usunięcia guzka z płuca. Zabieg ma odbyć się dziś po południu. Przeprowadzi go zespół chirurgów klatki piersiowej pod kierunkiem profesora Stefano Margaritory. Po operacji papież pozostanie w szpitalu około tydzień. Ojciec Święty jest spokojny, mówił rano dziennikarzom kardynał Pietro Parolin, watykański sekretarz stanu. Podchodzimy do tego z nadzieją, ale oczywiście wszyscy wspieramy go modlitwą i serdecznością. Wczoraj wieczorem rozmawialiśmy w bardzo spokojnej atmosferze, mówił kardynał. O godzinie 18 w kaplicy kliniki Gemelli zostanie odprawiony różaniec w intencji papieża, który poprowadzi kardynał Baldassare Reina.
0: Informacje z Poznania.
1: Mieszkańcy z okolicy Jeziora Maltańskiego chcą zieleni, a nie wysokich bloków. Miejska pracownia urbanistyczna przygotowuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Szczegóły zna nasza reporterka Anna Hajduczek.
3: Urzędnicy muszą opracować nowy dokument dla obszaru między ulicami Baraniaka i Katowicką. To tam znajdowała się m.in. Galeria Malta. Obowiązujący obecnie plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę o wysokości do 26 metrów. Mieszkańcy woleliby, by nowe osiedle miało maksymalnie 12 metrów wysokości. Liczą także na to, że 40% niezabudowanego obecnie obszaru zostanie przeznaczone na zieleń. Dlatego w najbliższych dniach będą zbierać podpisy pod petycją do prezydenta Poznania. Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej Łukasz Mikuła powiedział w rozmowie z Radiem Poznań, że przy projektowaniu ważne będzie uwzględnienie okolicznych budynków, które nie powinny być ani dużo wyższe, ani dużo niższe od nowej zabudowy. Pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących tego planu odbył się już 2 lata temu. Oznacza to, że w najbliższych miesiącach MPU powinno zorganizować ich drugi etap. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
1: Ministerstwo Edukacji do 20 października przygotuje zmiany w prawie oświatowym w związku z koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa w szkołach, poinformował o tym rzecznik rządu Adam Szłapka, dodając, że ponadto zmienione zostaną przepisy związane z zasadami BHP w placówkach oświatowych.
4: Wzmocnione patrole, szkoły są pod szczególną opieką teraz i Ministerstwo Edukacji Narodowej także w sposób szczególny przygotowuje dodatkowe rozwiązania, na przykład zmiany w przepisach BHP, które 14 października wejdą, a także zmiany w prawie oświatowym, które do 20 października zostaną przygotowane. We wszystkich województwach odbyły się też spotkania kuratorów z dyrektorami, 31 tysięcy uczestników.
1: Minister edukacji Barbara Nowacka mówiła wczoraj, że planowane zmiany zakładają między innymi ograniczenia możliwości wchodzenia do szkół czy rozszerzenie uprawnień dyrektorów placówek.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 13 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Równiutko 6 minut po godzinie 16 kłania się popołudniówka w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak i Mateusz Markiewicz, jesteśmy z wami do godziny 19. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych.
1: Święta Łucja z Fatimy. Niezależnie od tego, z jakimi problemami się borykamy, stałymi bądź tymczasowymi, czy dotyczą życia publicznego, czy prywatnego, każdy z nich może rozwiązać różaniec. Nie ma trudności, która nie zostałaby wyjaśniona przez tę modlitwę.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: No i szybko lądujemy na ziemię. 22 minuty po godzinie 16. Za nami na naszej antenie mini audycja Myśli Świętych, a za nami Luke Combs i Fast Car. Oryginalnie ten utwór wykonywała Tracy Chapman. Zresztą dawno nie słyszałem oryginału na naszej antenie. Może dobrze by było do niego wrócić. Ale na pewno po prawie że 5 godzinach dzisiaj wracamy do serwisu kulturalnego. Kolejny serwis kulturalny, już ten popołudniowy, pojawi się za moment, bo o godzinie 16.30 zapraszam was na niego bardzo gorąco. A teraz na naszej antenie będzie Jason Mraz i Amios. Gramy!

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: Hot in Alone za nami, a przed nami serwis kulturalny 16.30 na naszych radiowych zegarach. Zaczynamy od zaproszenia na uniwersyteckie wykłady na zamku, najstarsze polskie kazania w ogniu pytań. Start wydarzenia o godzinie 18, a miejsce to sala pod zegarem w Centrum Kultury Zamek. Badania najstarszych polskich tekstów są wielopokoleniową tradycją Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cechuje je wielokierunkowość, różnorodność stawianych pytań, śmiałość interpretacyjna, zawsze połączona ze skrupulatną analizą rękopisów. Kazania świętokrzyskie, nazywane często unikatem, perłą literatury staropolskiej, są postrzegane jako tekst pod każdym względem wyjątkowy. No i ten tekst weźmie pod lupę profesor doktor habilitowany Tomasz Mika, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Uniwersyteckie wykłady na zamku, najstarsze polskie kazania w ogniu pytań. Dziś o godzinie 18 w Centrum Kultury Zamek w sali pod zegarem. Zapraszam teraz Was na spektakl Deszczowa Piosenka. Ten spektakl będzie się o godzinie 19 w Teatrze Muzycznym. Musical jest satyrą na Hollywood lat 20 wieku i rodzący się w tamtych czasach show biznes. Don Lockwood jest jedną z najpopularniejszych gwiazd kina, a na czerwonym dywanie pojawia się w towarzystwie swojej filmowej partnerki Liny Lamont. Spektakl oparty jest na scenariuszu filmu z 1952 roku o tym samym tytule, który został okrzyknięty najlepszym musicalem wszechczasów. Spektakl Deszczowa Piosenka o 19 dzisiaj w Teatrze Muzycznym. No i na koniec zapraszamy Was również na spektakl, ale będzie to nieco inne rzeczy będą tam prezentowane. Spektakl Rejs Historia, start wydarzenia godzina 19. Miejsce to Teatr Nowy, scena imienia Tadeusza Łomnickiego na podstawie tekstów. Sam spektakl jest na podstawie tekstów Witolda Gombrowicza. Opowieść o wyborach i cenie za niepłaconej, lekcja przetrwania i podręcznik żeglugi w warunkach dziejowego sztormu. A fakty są takie. Latem 1939 roku na pokładzie transatlantyku Chrobry Gombrowicz wyrusza do Argentyny. Niemal ćwierć wieku później na pokładzie statku Federico Costa wraca do Europy, ale już nie do Polski. Spektakl Rejs Historia dziś o godzinie 19:00. Do zobaczenia w Teatrze Nowym na scenie imienia Tadeusza Łomnickiego. I to wszystko w dzisiejszych serwisach kulturalnych. Kolejne już jutro. Również Was na nie bardzo gorąco zapraszam.
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Już prawie 11 minut zostało do godziny 17. Za nami na naszej antenie ostatni już na dziś serwis kulturalny, a muzycznie pojawił się zespół Maneskin, później Laura Branigan, a Polskę reprezentowali Lady Punk, a także Rosalie. Przed nami punktualnie o godzinie 17 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Mateusz Markiewicz, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz znowu cofamy się do lat 90. na naszej muzycznej osi czasu i będzie zespół No Doubt, który ma bardzo ważne przesłanie Don't Speak. No więc skoro tak, no to

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass, nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
0: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Autopromocja.
6: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam, Arkadiusz Szymański.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Są znane nowe fakty w sprawie weekendowego wypadku na ulicy Matejki. W sobotę stolicy Wielkopolski znów przejmą kobiety. Chór i Orkiestra Jordan prowadzą nabór. Dwudziestodziewięciolatka, która samochodem uszkodziła przystanek na ulicy Matejki w Poznaniu, ścigała się z innym kierowcą. Takie są najnowsze ustalenia policji. Kobieta rozbiła wiatę przystankową i uciekła z miejsca zdarzenia. Okazało się, że miała sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Usłyszała zarzuty prowadzenia samochodu bez uprawnień i udziału w nielegalnym wyścigu. 29-latka przyznała się do zarzucanych jej czynów. Grozi jej do 5 lat więzienia i przepadek auta lub jego równowartości. Z kolei kierowca drugiego auta nie przyznał się do udziału w nielegalnym wyścigu. W sobotę stolicy Wielkopolski znów przejmą kobiety. Tego dnia rozpocznie się kolejna edycja Poznańskiego Tygodnia Kobiet. Na panie czeka kilkadziesiąt wydarzeń, m.in. warsztaty z asertywności, zajęcia taneczne, koncerty, spotkania autorskie i spektakle. W organizację tygodnia włączył się także Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych, który zaprasza na Babską Sobotę, czyli Dzień Bezpłatnych Badań Profilaktycznych.
2: Mamografia, USG piersi, USG tarczycy, czy chociażby badanie gęstości kości, które zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem. Ale to także szereg różnych konsultacji, takich jak konsultacje kosmetyczne, konsultacje dietetyczne.
1: Mówi rzecznik POSUM-u Hubert Jerzewski. Choć w październiku to kobiety grają pierwsze skrzypce, z oferty profilaktycznej będą mogli skorzystać także panowie. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej POSUM.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Chór i Orkiestra Jordan powstały w 2015 roku z inicjatywy Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej. Jordan zaprasza chętnych do grania i śpiewania w swojej szeregi. Repertuar zespołu obejmuje muzykę dawną, klasyczną i rozrywkową. Wystąpili m.in. podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, Dni Młodych Paradiso, uroczystości 1050-lecia Chrztu Polski w Rzymie, 22. Ekumenicznego Święta Biblii w Auli UAM oraz licznych wydarzeń muzycznych w Poznaniu. Każdy jest mile widziany, zapewnia Karolina Katarzyniak, kierownik artystyczna zespołu.
3: Zapraszamy właśnie zarówno osoby z chóru, jak i z orkiestry. Osoby do chóru tak naprawdę sopran, alt, tenor, bas, do orkiestry wszystkie smyki. I jeśli ktoś też jest chętny, to zapraszamy, na pewno jakoś uda nam się ustalić, bo zawsze szukamy dużego składu, więc każdy jest mile widziany.
1: Nabór do chóru zaplanowano na 20 października o godzinie 19, a do orkiestry dzień później, również o 19, w siedzibie zespołów przy ulicy Łąkowej 3 w Poznaniu.
0: Informacje z kraju.
1: Ceny benzyny pójdą w górę, a diesel będzie tańszy. Benzyna 95 będzie jutro droższa niż dziś o 5 groszy i będzie kosztować 7 zł i 11 groszy za litr. Z kolei cena benzyny 98 wzrośnie o 6 groszy na litrze i wyniesie 8 zł i 1 grosz. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że mimo nieznacznych podwyżek paliwo w Polsce jest najtańsze w Europie, między innymi dzięki programowi CPN. Polityk wyjaśnia też, że powodem wysokich cen na całym świecie jest wojna w rejonie Bliskiego Wschodu, która się rozszerza, oraz rekordowo wysoka cena diesla i gotowych produktów naftowych.
4: Są kolejne ataki także na statki, co powoduje, że nie tylko cena gotowego produktu, ale też ceny fraktu, ubezpieczeń, statków jest bardzo wysoka. Cena baryłki to dzisiaj jest 100-104 dolary. Cena gotowego produktu, mówimy tutaj o dieslu, ostatnio podana przez szefa Aramco, to jest 200 dolarów za baryłkę. I to ona dzisiaj jest punktem odniesienia, stąd te wzrosty cen.
1: Olej napędowy stanieje o 4 grosze. Litr diesla będzie jutro kosztować 7 zł i 98 groszy. Ceny maksymalne paliw obwieścił minister energii w Monitorze Polskim.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Słonecznie w stolicy Wielkopolskiej, a na termometrach 12 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

No i pewnym krokiem wchodzimy w godzinę 17, już prawie 6 minut. Właśnie po 17 kłania się popołudniówka. W Radiu Emaus, Kuba Antkowiak, Mateusz Markiewicz. Jesteśmy z wami do 19. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Każdemu grozi upodobnienie się do faryzeuszy. Wystarczy, że zaczniemy większą wagę przywiązywać do tego, jak widzą nas ludzie, nie Bóg. Że uwierzymy bardziej we własną pobożność niż w Boga. Że zaczniemy szukać błędów u innych, a nie nawracać swoje serce. Że będziemy ewangelizować innych po to, aby stali się podobni do nas, a nie do Chrystusa. Za którą osobę negatywnie ocenianą przeze mnie w sercu pomodlę się dzisiaj?
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

23 minuty po godzinie 17 za nami na naszej antenie mini audycja w drodze do Emmaus, za nami także R.E.M. i Losing My Religion. Trwa cały czas popołudniówka w Radiu Emmaus, ale myślami już jesteśmy przy wieczornych programach, a o 22, tuż po godzinie 22, nocna linia, która powróciła po miesiącu nieobecności, zaprasza oczywiście autor tego programu, czyli Krzysztof Fonka. Co usłyszymy w dzisiejszym programie, jak to zawsze Krzysztof pisze swoje kwieciste opisy. No i co napisał dzisiaj? Randka przy zmysłowym brzmieniu Depeche Mode, krople deszczu goniące się po szybie w tramwaju, wpadnięcie w kałużę z muzyką szare w słuchawkach i ciepłe promienie słońca muskające skórę. A na koniec Cosmic Disco z lekko sennym wokalem i podróż w dźwiękowe przestrzenie. To mógłby być od razu, nawet Krzysztof by nie musiał nic grać, bo od razu z tego opisu, no aż chce się tak posłuchać, co Nocna Linia przygotuje, gdzie dzisiaj wyruszy. Nocna Linia tuż po godzinie 22. Zapraszamy w imieniu autora tego programu, czyli Krzysztofa Fonki, a teraz na naszej antenie Coldplay.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Już prawie 20 minut zostało do godziny 18. Za nami Somber, Shania Twain, a także elektryczne gitary. Przypominam, że możecie się do nas odzywać w sprawach drogowych, ale i nie tylko. 601 077 033. Powtarzam, 601 077 033. Jeżeli coś widzicie, na przykład, jeżeli coś widzicie na poznańskich ulicach albo wielkopolskich trasach, dawajcie nam koniecznie znać. Również jeżeli na przykład chcecie poinformować nas o jakichś wydarzeniach, które odbywają się pod Poznaniem albo gdzieś w okolicach, gdzie słuchacie radia Emaus, również dawajcie nam znać. Jesteśmy otwarci na wasze informacje. Przypominam jeszcze raz numer 601 077 033. No i również jesteśmy jako Radio Emaus w mediach społecznościowych, Facebook, Instagram. Tam nas znajdziecie i tam również możecie do nas pisać. A my gramy dalej, tym razem na naszej antenie Billie Eilish.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: 12 minut zostało do godziny 18. Za nami na naszej antenie Billie Eilish, Birds of a Feather, a przed chwilą Zio i Magiczne Słowa. Przed nami punktualnie o godzinie 18. Podsumowanie dnia, a za podsumowanie dnia jest odpowiedzialny dzisiaj Mateusz Markiewicz, także zapraszam Was bardzo gorąco do wysłuchania tego segmentu w popołudniówce Radia Emaus. Myślę, że takie podsumowanie dnia jest taką dobrą pigułką tego, co się dzisiaj po prostu wydarzyło i co mogło Wam umknąć, a w tym podsumowaniu się oczywiście znajdzie. Godzina 18, podsumowanie dnia, a teraz na naszej antenie Mrozu.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Kolejne kliniki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu przenoszą się na Grunwaldzką. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie 3 modułów nowego budynku szpitala. Już w przyszłym tygodniu pierwsze zabiegi odbędą się między innymi w klinice kardiologii, która właśnie rozpoczyna przeprowadzkę z ulicy Długiej. Jej kierownik, profesor Maciej Lesiak, podkreśla, że nowoczesne sale wyposażone w najnowszy sprzęt zapewnią większy komfort zarówno pacjentom, jak i lekarzom.
2: Różnica będzie kosmiczna, tak? Jeśli chodzi o nowe technologie, o dostęp do nowoczesnej aparatury, informatyzacja, przepływ informacji, leków, no to jest zupełnie kosmos.
1: Do nowego budynku oficjalnie przenosi się także klinika gastroenterologii, dietetyki i chorób wewnętrznych. Na ulicy Grunwaldzkiej od 2 lat działają już m.in. SOR, blok operacyjny i OIOM. Budowa nowego kompleksu rozpoczęła się w 2021 roku.
0: Informacje z Poznania.
1: Świętomarciński korowód powróci 11 listopada na ulicy Stolicy Wielkopolski. Po rocznej przerwie znów będzie można zobaczyć barwne postacie. Tym razem jednak na innej trasie. Korowód przejdzie od placu Mickiewicza przez skrzyżowanie ulic Święty Marcin i Alei Niepodległości oraz ulicami Składową i Towarową. Nowa trasa wzbudziła już niezadowolenie części mieszkańców. Rzeczniczka Centrum Kultury Zamek Anna Gruszka wyjaśnia, że decyzja o jej zmianie wynika z kwestii bezpieczeństwa.
3: Wszystkie osoby, które boją się, może czy mają wątpliwości co do tej nowej trasy, uspokajamy. Przede wszystkim ta długość tego korowodu, długość trasy będzie taka sama jak w czasach, kiedy przechodził on tylko ulicą Święty Marcin, a po drugie duża część trasy tego korowodu też będzie Świętym Marcinem szła, więc absolutnie nie wyobrażaliśmy sobie sytuacji, w której ta ulica, której imieniny obchodzimy, nie była uwzględniona na trasie korowodu.
1: Organizatorzy przekonują również, że na nowej trasie korowód będzie lepiej widoczny dla mieszkańców. Zmieni się także godzina startu, tym razem o 14. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku imieniny ulicy Święty Marcin po raz pierwszy odbyły się w nowej formule. Wydarzenie miało status imprezy masowej, co wiązało się z koniecznością spełnienia określonych wymogów bezpieczeństwa. Organizatorzy tłumaczyli wówczas, że ulica jest zbyt wąska i gromadzi się na niej zbyt wiele osób, by można było bezpiecznie zorganizować tam korowód. Poznań będzie świętował 100. rocznicę urodzin Konrada Drzewieckiego, tancerza i choreografa, który w 1973 roku założył Polski Teatr Tańca. Już jutro na uczestników wydarzenia będzie czekać spektakl baletowy Konrad w Teatrze Wielkim, a także wystawa archiwaliów i projekcje filmów. Zaplanowano również odsłonięcie rzeźby Tlen oraz rekonstrukcję spektaklu Piotruś i Wilk z 1977 roku. Będzie to również okazja do porozmawiania z ludźmi, którzy znali artystę osobiście. Zapowiadała w porannej rozmowie Rady Emaus Magdalena Ignaszak z Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej.
4: Zaprosiliśmy osoby, które bezpośrednio współpracowały z Konradem Drzewieckim, jak również były jego uczniami. Także mamy nadzieję, że w seminariach i spotkaniach, które będą się odbywały nie tylko w kuluarach, ale właśnie po spektaklach i po wystawach, które będziemy prezentować, będzie taka możliwość, żeby porozmawiać z tymi osobami, bezpośrednio usłyszeć, jakim on naprawdę był człowiekiem. Tak wiele różnych opinii o nim słyszałam, ale geniusz ma prawo być ekscentryczny, a przede wszystkim charyzmatyczny.
1: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12 złożeniem wieńca przy kwaterze Konrada Drzewieckiego na kolumbarium na poznańskim Unikowie.
0: Informacje z Leszna.
1: 2-kilometrowy kolektor powstanie na leszczyńskim Gronowie. Takie zapewnienie podczas wczorajszego spotkania z mieszkańcami składał prezydent miasta Grzegorz Rusiecki. Podczas wczorajszego spotkania włodarz miasta opowiadał o inwestycjach, które powstaną w tej części miasta. Oprócz kolektora miasto rozpoczęło przygotowanie do modernizacji ulicy Gronowej oraz zaplanowało budowę kolektora wód opadowych w ulicy Kordeckiego. Na ostatniej prostej jest natomiast łącznik drogowy między rondem Antoniny a ulicą Gronowską. Będzie on gotowy najpóźniej w czerwcu przyszłego roku. Państwo zrobi wszystko, aby Trybunał Konstytucyjny zaczął działać, podkreślił Waldemar Żurek. Minister Sprawiedliwości mówił na konferencji prasowej, że minął czas na przyjęcie ślubowań sędziów Trybunału przez prezydenta Karola Nawrockiego.
5: W przypadku pana Berka nie możemy czekać bez końca, no bo organ musi zacząć działać. Widzieliśmy ostatnio między innymi doniesienia obywateli do prokuratury, którzy mówią, w Trybunale zalegają ogromne ilości skarg obywatelskich. Obywatele mają prawo złożyć skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Przez lata jest to nierozpoznawane. Wręcz to zawiadomienie mówi, że to jest popełnienie przestępstwa.
1: Minister Sprawiedliwości podkreślił również, że opinia Komisji Weneckiej potwierdza, iż prawidłowo wybrani sędziowie Trybunału muszą zostać dopuszczeni do orzekania. Opinia Komisji Weneckiej odnosi się do trwającego sporu między prezydentem Karolem Nawrockim a większością parlamentarną. Prezydent nie odebrał ślubowania od pięciorga sędziów wybranych w tym roku przez Sejm. Czworo z nich w kwietniu złożyło ślubowanie w Sejmie w obecności notariusza, a następnie przekazało dokumenty kancelarii prezydenta. Ta nie uznaje takiej procedury za skuteczną i wskazuje między innymi na wątpliwości dotyczące prawidłowości wyboru sędziów.
0: Informacje z kraju.
1: Dzień wcześniej niż planowano zmieni się władza w Krakowie. Nie w środę 21 października, a we wtorek 20 zaprzysiężony na urząd prezydenta Krakowa zostanie Łukasz Gibała. Ślubowanie i ceremonia nałożenia łańcucha prezydenckiego odbędą się na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. To będzie pierwszy raz w historii Krakowa, gdy nowo wybrany prezydent przejmie obowiązki od pełniącego ten urząd komisarza, tłumaczy Antoni Fryczek, sekretarz krakowskiego magistratu.
6: Tutaj faktycznie mamy pierwszą taką sytuację. Z tego co wiem, prezydent Kracik, pełniący funkcję prezydenta na sesji, nie będzie miał łańcucha na sobie. Ten łańcuch będzie po prostu wyeksponowany i ten łańcuch zostanie nałożony na nowego prezydenta, prezydenta Łukasza Gibałę. I tak to mniej więcej będzie wyglądać.
1: Stanisław Kracik pełni obowiązki prezydenta miasta od czasu odwołania Aleksandra Miszalskiego w majowym referendum. Na tę funkcję wskazał go premier Donald Tusk. Łukasz Gibała w niedzielę zdobył ponad 62% głosów w przedterminowych wyborach i zostanie prezydentem miasta.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
7: Przejaśnie na stolicy Wielkopolski, a na termometrach 11 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.

8 minut po godzinie 18 kłania się cały czas popołudniówka w Radiu Emaus, Kuba Antkowek i Mateusz Markiewicz. Jesteśmy z wami do godziny 19. No i cóż, no już słońce zachodzi powoli, no bo o 18.03 rozpoczął się zachód słońca, no więc no nie mogę wam powiedzieć dzień dobry, no nie mogę. Muszę powiedzieć dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Ryszard zwraca uwagę na ostatnio popularne określenia związane z pogodą na plusie, na minusie, plus 2 stopnie. I pisze dalej, czy zwroty te już są dziś poprawne? Dlaczego pan ich nie krytykuje? Oczekiwanie krytyki, no cóż, oczywiście jest uzasadnione, ale w tym przypadku chyba nie krytykowałbym tego zbyt surowo. To jest oczywiście skrót. Taki skrót, który powoduje, że czasem mówimy, że jesteśmy na plusie, czyli mamy do przodu, a ktoś tam jest na minusie. To jest skrót, taki wyraźny skrót, który wyraża dużo. Zamiast mówić, że mam mniej niż powinienem, czy chciałem mieć, że zostałem zubożony albo straciłem.

0: straciłem coś tam, mogę powiedzieć, jestem na minusie. To jest dość wyraziste, bo wtedy widzimy niejako tę podziałkę i widzimy coś, co jest po stronie plusowej i po stronie minusowej. Jeśli jest po tej stronie, możemy powiedzieć, że jest na tej stronie, która jest oznaczona plusem, a więc na plusie. Może być też na czy po tej stronie, która jest oznaczona minusem, zwanej minusem, na minusie. Jeśli to jest natrętne, jeśli się często powtarza, także zwraca uwagę. Oczywiście nie powinno, może nas czasami razić, może, ale myślę, że powinniśmy tutaj, wyobrażając sobie te miejsca, być wyrozumiałymi dla takich właśnie skrótów myślowych.
1: Słowo o słowie.
0: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Dwadzieścia jeden minut po godzinie 18:00 za nami na naszej antenie mini audycja Słowo o Słowie, za nami także Zalia z singlem tegorocznym Tylko Kochaj Mnie. Tego utworu wysłuchaliśmy przed chwilą. Za moment również pogramy po polsku. Zdradzę już tak nie, że przedpremierowo, ale po prostu zdradzę to już teraz. Ale o godzinie 18:30 zapraszam Was na kolejny odcinek audycji Fyrtel Sztuki. Także zapraszamy Was bardzo gorąco do tego programu. Fyrtel Sztuki, godzina 18:30 na antenie Radia Emaus. A teraz na naszej antenie cały czas pogramy po polsku, ale tym razem cofniemy się do 2004 roku. A wydaje się, jakby ten utwór pojawił się wręcz wczoraj. Ania Dąbrowska i Tego Chciałam. Gramy ten utwór w tym momencie na antenie Radia Emaus.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
2: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie. Autopromocja.
7: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Fertel sztuki. Audycja powstaje we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu.
8: Doktor Wojciech Lorek, Wielkopolskie Muzeum Wojskowe. Znajdujemy się w części muzeum na parterze, części poświęconej wojnom Rzeczypospolitej w XVII wieku. Na ekspozycji mamy kilka takich unikatowych obiektów, na przykład bogato zdobiony w stylu wschodnim, złocony, zdobiony w korale, rząd hetmana polskiego, koniec polskiego, znanego właśnie ze zwycięstw chociażby nad Szwedami, dowódcy z dawnych właśnie czasów Rzeczypospolitej. Mamy turecki kałkan używany też przez naszą jazdę lekką, czy też jazdę pancerną, czyli taką tarczę składającą się z zawiniętych prętów, czy to leszczyny, czy to wiklinowych, zawiniętych jeszcze takim tkaniną przeszywaną, jedwabiem albo bawełnianą z umbem metalowym. Bardzo lekka tarcza, która świetnie chroniła, trzymali ją z reguły na plecach pancernik, gdyż chroniła przed tatarskimi strzałami. Można było jednym ruchem ją zarzucić z pleców, trzymając jednocześnie łuk refleksyjny, w drugiej stronie strzelać. Bardzo taka przydatna broń, przejęta od nas przez naszych obrońców kresów od nieprzyjaciół, czyli od Tatarów przede wszystkim. Mamy zbroje husarskie, te słynne pancerze, czytając chociażby trylogię Sienkiewicza, czy oglądając filmy, prawda, mamy taki obraz tych skrzydlatych jeńców w półpancerzach płytowych. No i rzeczywiście tutaj też prezentujemy z jednej strony pancerz, zbroję husarską towarzysza husarskiego, czyli takiego bogatszego szlachcica, który miał przy sobie jeszcze kompanów, czyli pocztowych, i cały taki tabór. No i zbroja towarzysza jest nieco bardziej zdobna, z wizerunkami Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. To jest taki częsty wizerunek z takimi mosiężnymi lamówkami na obrzeżach. Natomiast zbroja towarzysza jest nieco, zbroja pocztowego jest nieco mniej zdobiona, wyposażona właśnie też w kolczugę, często używaną przez jazdę husarską, karwasze, obojczyk z wizerunkiem krzyża kawalerskiego, też częsty motyw właśnie w dawnej Rzeczpospolitej. Krzyżak husarski, czyli hełm z takim charakterystycznym grzebieniem, regulowanym nosalem z przodu, z boku policzkami, z wycięciami w kształcie serc i też takim z tyłu nakarczkiem chroniącym od ciosów zadawanych z tyłu. No i przede wszystkim ta zbroja nasza posiada skrzydło husarskie. taką listwę drewnianą, wyścielaną piórami, czy to orlimi, czy to gęsimi, czy to innych właśnie też jakichś ptaków drapieżnych. No i do dzisiaj nie wiemy, do czego te skrzydła służyły, czy tylko miały taki charakter ozdobny, paradny, czy też miały przestraszać konie przeciwników, sprawiać, że ten husarz wydawał się jeszcze taki większy, potężniejszy, czy też miały być jakoby taką pułapką, na którą rzuceniu na jeźdźca tatarskie arkany po prostu chwytały się o te skrzydła, skrzydła były odrywane i nie szło wtedy za pomocą arkana, czyli takiego lasa, powiedzmy, takiego husarza naszego zrzucić. Do dzisiaj trwają właśnie debaty historyków, jak to naprawdę wyglądało z tymi skrzydłami husarskimi, jak one były używane. No, mamy też uzbrojenie oczywiście husarskie, czyli przede wszystkim bardzo długą kopię husarską, prawie 4-metrową, z proporczykiem, z krzyżem kawalerskim. Ten proporczyk bardzo długi, taki rozwidlony, też miał za zadanie z jednej strony ozdobne, a z drugiej strony no, miał straszyć i rozpraszać przeciwnika. No jeżeli taki husarz wycelowaną kopią, czy w ogóle cała linia husarzy, cała ława szarżowała, no to był to często ostatni widok w życiu, czy to szwedzkiego piechura podczas potopu, czy też naszych nieprzyjaciół walczących właśnie na wschodnich kresach Rzeczypospolitej, kozaków czy Turków osmańskich. To ten przerażający widok.

Po skruszeniu kopii husarz sięgał za szablę husarską, tak zwaną czarną szablę, bo miała często rękojeść krytą czarną skórą. To taka dosyć cięższa szabla z paluchem, czyli taką boczną osłoną na kciuk. Jeżeli zawodziła dalsza broń, no to husarz, czy też również pancerny, czy inny jeździec mógł chwycić za czekan, czyli taki krótki, mały toporek, albo za nadziak, czyli młotek z jednej strony z obuchem, z drugiej strony z takim szpikulcem. Nadziak, słowo al-nadzik, pochodzi z języka arabskiego, no i dotarło do nas właśnie za pośrednictwem Turków, Tatarów i przyjęło się. Dłuższe wersje, tak zwane obuszki, panowie często nosili ze sobą na sejmy, sejmiki, oficjalnie, żeby się podpierać, a nieoficjalnie, żeby wymierzać, że tak powiem, sprawiedliwość niechcianym sąsiadom. Później też na sejmach zakazano noszenia tej broni, jakże groźnej, bo była w stanie przebić pancerz, nawet zbroję husarską, o której mówiliśmy. Dlatego później też wzięli się na sposób, no i z jednej strony ten obuch młotkowy został, z drugiej strony szpikulec zawijano w drugą stronę dla niepoznaki, ale nadal była to bardzo niebezpieczna broń. No w Ogniem i Mieczem czytamy chociażby o piernaczach, czyli takich jak gdyby małych buławach okrągłych z głowicą taką gruszkową, które były z jednej strony bronią, taką dosyć krótką, z drugiej strony oznaką funkcji, czy to porucznika, czy też rotmistrza chorągwi różnorakich. Pamiętamy, jak prawda, ten piernacz dany rzędzianowi przez Bohuna miał być właśnie takim symbolem, tak, danego słowa, danego takiego też przyzwolenia na różne działania. No, jeżeli zawodziła broń biała, no to sięgano też po broń palną w przypadku właśnie husarza. Były to dwa pistolety trzymane w olstrach przy siodle, czyli takich kaburach, pistolety z zamkiem kołowym. I cóż to ten zamek kołowy jest? Otóż jest to zamek nakręcany za pomocą specjalnego klucza noszonego na szyi. Te klucze się często gubiły, także do dalszych czasów niewiele ich zostało. Ten klucz był nakręcany po to, żeby po naciśnięciu języka spustowego z dużą prędkością karbowane koło zaczynało się nakręcać, trochę jak w tej naszej zapalniczce Zippo, prawda? I trzeć o osadzony w szczękach kurka piryt, czyli taki minerał zwany złotem głupców, który właśnie krzesał iskrę. Przypominał bowiem złoto, ale był bardzo kruchliwy. Krzesał iskry, podpalał proch pozostawiony na panewce. Ten zapalony dostawał się do otworu zapałowego obok, do wnętrza lufy, gdzie już był załadowany proch, ładunek prochowy oraz kula i następował wystrzał. Był to całkiem zamek drogi w wykonaniu, także tylko najbardziej bogatych jeźdźców, przede wszystkim szlachtę, było stać na tego typu broń. No i dosyć wadliwy, bo po paru strzałach nagar prochowy, czyli te resztki spalającego się prochu, tak brudził wewnątrz ten dosyć skomplikowany zamek, że trzeba było to często rozkręcić i przeczyszczać.

Należy pamiętać też o trochę mniej znanych i trochę często pomijanych, ale bardzo ważnych w ówczesnej wojskowości pancernych, zwanych też jazdą kozacką, chociaż z kozakami tych, powiedzmy, z Zadnieprza nie mieli nic wspólnego. Służyli tam głównie polscy szlachcice, czy też mniej zamożni, czy średnio zamożni. Lub też na Litwie jazdą petychorcami, tak? I dlaczego pancerni? Otóż byli oni wyposażeni w kolczugę. Tą kolczugę znaną jeszcze od czasów rzymskich, przyjętą bardzo w czasach średniowiecznych. Takie koszule kolcze były noszone, czyli takie koszule, kaftany składające się z setek połączonych ze sobą ogniw, nitowanych. Najczęstszy splot to jest 4 w 1 albo 6 w 1, czyli jedno oczko łączy się z 4 lub 6 innymi i taka koszula kolcza zakładana właśnie na żupan, czy też jakąś podszywany kaftan, była w stanie dobrze chronić przed cięciami, chociażby szablą, i stanowić taką osłonę. Nie za ciężką, ale jednak dosyć dobrze chroniącą, jak na przeciwnika, z którym często mieli pancerni walczyć. Na głowie nie noszono już ciężkich szyszaków husarskich, tudzież innych hełmów wzoru zachodnioeuropejskiego, tylko misiurki, czyli takie denka, można powiedzieć miski, z takim czepcem kolczym. To też jest uzbrojenie zapożyczone z terenów wschodnich, z terenów tureckich, czy też właśnie tatarskich do nas dotarło, no i świetnie zostało przez naszych właśnie pancernych zaadaptowane. Czym walczył taki pancerny? Uzbrojony był w krótszą włócznię, już nie taką długą kopię 4-5-metrową, tylko krótszą włócznię, tak zwaną rochatynę, czyli taką włócznię z hakiem, z którą można było skutecznie właśnie operować. Jak też łuk refleksyjny, również takie zapożyczenie ze wschodu. To jest łuk składający się z kilku warstw często rogu, drewna, sklejanych, skręcanych odpowiednio, łuk wygięty w drugą stronę. Przy naciąganiu cięciwy dosłownie wyginał się w drugą stronę, trzymano go w łubiach, czyli takich charakterystycznych pokrowcach, razem właśnie też ze strzałami, i można było bardzo szybko strzelnie z tego łuku strzelać nawet z konia, z całkiem dobrą celnością, nierzadko lepszą niż broń palna, no i szybkostrzelnością również. Wspomniany również kałkan, czyli ta okrągła tarcza lekka tureckiego, tatarskiego wzoru, również była na wyposażeniu pancernego, oczywiście szabla, no i rzadziej też broń palna. No i pancerni charakteryzowali się bardziej taką uniwersalną rolą na polu bitwy. O ile husarze to frontalny atak, szarża niemal rycerska, tak? Spisywali się oczywiście, ale przy dogodnych warunkach i terenie. Natomiast pancerni to bardziej uniwersalna jazda, która była w stanie zarówno poprowadzić taką frontalną szarżę atak, jak i atakować, prowadzić pościgi, ścigać chociażby Tatarów czy Kozaków na stepie, co świetnie sprawdzało się właśnie na obrzeżach Rzeczypospolitej. No i też ekwipunek był znacznie tańszy niż takiego właśnie husarza.

0: Warto też wspomnieć o lekkich chorągwiach, nieopancerzonych, nieuzbrojonych, czyli chociażby lisowczykach, czyli takich właśnie najemnikach, chociażby osławionych taką złą sławą, używanych chociażby wysłanych na wojnę 30-letnią przez naszych używanych w ogniu walk z Moskwą. No i oni nie używali żadnych pancerzy, mieli przy sobie właśnie zarówno łuki refleksyjne, szable, czasami też właśnie broń palną i charakteryzowali się właśnie znacznie większą mobilnością, szybkością ataku, atakiem zaskoczenia i później też pościgami, taką wojną podjazdową, z której notabene słynęła dawna Rzeczpospolita. W naszym kraju w odróżnieniu od zachodniej Europy pogardzana była niestety piechota. No szlachta oczywiście musiała służyć w jeździe z szablą. Pospolite ruszenie było zbierane, różnie wyposażone i z różnym, powiedzmy, poziomem wyszkolenia. Natomiast piechota, choć pogardzana, była niezbędna do prowadzenia ówczesnych działań wojennych. Czy to do obrony, chociażby twierdz, miast, czy to też po prostu w bitwach. Prowadzenie ognia za pomocą muszkietów, arkebuzów, no i też jakby takie zapory przeciwko kawalerii, jeździe, czy piechocie wrogiej przy pomocy pikinierów było wówczas niezbędne. No i przyjrzyjmy się właśnie temu wyposażeniu dawnego piechura, czy to łanowego chłopa powoływanego właśnie, czy też piechoty autoramentu, czyli wzoru zachodniego. Przede wszystkim muszkieter był taką piechotą wyposażoną w broń palną, czyli długi muszkiet ważący czasami nawet 8-10-12 kilo. Broń ciężką, bardzo długą w ładowaniu, o zapłonie lądowym i ten ląd po załadowaniu do środka ładunku prochowego, kuli, po naciśnięciu języka spustowego dotykał prochu na panewce, podpalał go i znowu właśnie wystrzeliwywał. Pocisk wylatywał właśnie z lufy pod wpływem spalania gazów czarnego prochu. No, żeby obsługiwać tą broń, potrzeba było kilku takich przedmiotów ważnych prezentowanych na naszej ekspozycji. Przede wszystkim była to broń ciężka, dlatego strzelano z takiej podpórki wbijanej w ziemię, czyli forkietu z takimi widełkami. Każdy właśnie muszkieter przy sobie miał forkiet i strzelał właśnie podpierając tą swoją ciężką broń palną na tym forkiecie. Żeby podsypać proch na panewce, posiadali muszkieterzy przy sobie charakterystyczne takie trójkątne prochownice, czyli zbiorniki, właśnie pojemniki z prochem. Po naciśnięciu takiej małej dźwigienki otwierał się z odpowiednią dawką proch, można było podsypać. Ładunki natomiast same do lufy ładowano za pomocą tak zwanych apostołów, czyli drewnianych pojemniczków na bandolierach. Było ich najczęściej 12, tak jak 12 apostołów, dlatego takich często nazywano potocznie. Natomiast kule ładowano z charakterystycznego mieszka, też przyszytego najczęściej właśnie do tej bandoliery, do tego pasa, ale często był rozkaz, żeby według podręcznika, chociażby pierwszego wydanego w Polsce podręcznika dla muszkieterów, żeby kulę trzymać, cytuję, w gębie, tak? Włożyć garść kul do gęby po to, żeby się szybciej ładowało, spluwając do środka lufy, jednocześnie też no tak troszeczkę nawilżając tą lufę, żeby później lepiej to wszystko się przybijało i ładowało, ale po to, żeby też w szyku taki muszkieter nie gadał, nie dyskutował, tylko spełniał rozkazy. No i bardzo charakterystyczna była też taktyka ówcześnie stosowana na polu bitwy przez muszkieterów, tak zwany kontrmarsz, czyli to mówiliśmy, długo trwało ładowanie, nawet często 2-3 minuty. No i żeby prowadzić ogień ciągły, to trzeba było wprowadzić kontrmarsz, czyli pierwszy szereg strzelał, później wycofywał się na tyły, kolejny szereg wchodził kilka kroków do przodu, zajmował jego miejsce, strzelał. Ci, którzy poszli na tyły, w tym momencie ładowali i tak naprzemiennie to wszystko następowało. No ale muszkieterzy byli narażeni na ataki przede wszystkim jazdy nieprzyjaciela. Dlatego mamy tutaj też w gablocie wyposażenie pikiniera, czyli piechoty uzbrojonej w piki, długie takie na drzewcu, kilkumetrowe, często trzymetrowe włócznie z grotem liściastym, albo też halabardy, czyli takie skrzyżowanie szpikulca, topora z hakiem, broń wynaleziona przez Szwajcarów jeszcze w średniowieczu do walki z konnymi austriackimi rycerzami. No dzisiaj na wyposażeniu chociażby papieskiej gwardii szwajcarskiej taka broń się znajduje. No i taki pikinier uzbrojony w pikę lub halabardę, często też przy pasie rapier, czyli taka prosta broń do walki wręcz, ale no, główną bronią była broń drzewcowa. W napierśniku płytowym, na pleczniku, czyli półzbroi płytowej, w hełmie zwanym morionem, w kształcie gruszkowym albo też łódkowym, czyli z takim grzebieniem, albo właśnie w kształcie gruszki, osłaniał, często wychodził przed szereg muszkieterów i osłaniał ich przed atakami jazdy czy piechoty. Bagnet, który kojarzymy, który jest używany do dzisiaj w wojsku, pojawił się dopiero pod koniec XVII wieku. Początkowo był nasadzany do samej lufy, uniemożliwiając tym samym strzelanie, także osłona pikinierów była niezbędna do prowadzenia ognia i ochraniania właśnie muszkieterów właśnie w tym naszym XVI czy XVII wieku w całej Europie, jak również też w samej Rzeczypospolitej.
1: Fertel sztuki. Audycja powstaje we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 8 minut zostało do godziny 19. Za nami na naszej antenie kolejny odcinek audycji Fyrtel Sztuki, za nami muzycznie także Charlie Puth. Fyrtel Sztuki za nami, no i fyrtel popołudniówkowy również kończy na dzisiaj swoją działalność. Kuba Antkowiak, bardzo dziękuję za popołudniówkę, dziękuję także Mateuszowi Markiewiczowi za informacje i za podsumowanie. My się słyszymy jutro również po południu o 14.30 do godziny 19.00. No i co? Na koniec Dawid Podsiadło, Trójkąty i Kwadraty. Miejcie dobrą resztę wtorku. Trzymajcie się. Na razie.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Są znane nowe fakty w sprawie weekendowego wypadku na ulicy Matejki. W sobotę stolicy Wielkopolski znów przejmą kobiety. Chór i Orkiestra Jordan prowadzą nabór. Dwudziestodziewięciolatka, która samochodem uszkodziła przystanek na ulicy Matejki w Poznaniu, ścigała się z innym kierowcą. Takie są najnowsze ustalenia policji. Kobieta rozbiła wiatę przystankową i uciekła z miejsca zdarzenia. Okazało się, że miała sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Usłyszała zarzuty prowadzenia samochodu bez uprawnień i udziału w nielegalnym wyścigu. 29-latka przyznała się do zarzucanych jej czynów. Grozi jej do 5 lat więzienia i przepadek auta lub jego równowartości. Z kolei kierowca drugiego auta nie przyznał się do udziału w nielegalnym wyścigu. W sobotę stolicy Wielkopolski znów przejmą kobiety. Tego dnia rozpocznie się kolejna edycja Poznańskiego Tygodnia Kobiet. Na panie czeka kilkadziesiąt wydarzeń, między innymi warsztaty z asertywności, zajęcia taneczne, koncerty, spotkania autorskie i spektakle. W organizację tygodnia włączył się także Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych, który zaprasza na Babską Sobotę, czyli dzień bezpłatnych badań profilaktycznych.
2: Mamografia, USG piersi, USG tarczycy, czy chociażby badanie gęstości kości, które zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem. Ale to także szereg różnych konsultacji, takich jak konsultacje kosmetyczne, konsultacje dietetyczne.
1: Mówi rzecznik POSUM-u Hubert Jerzewski. Choć w październiku to kobiety grają pierwsze skrzypce, z oferty profilaktycznej będą mogli skorzystać także panowie. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej POSUM.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Chór i Orkiestra Jordan powstały w 2015 roku z inicjatywy Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej. Jordan zaprasza chętnych do grania i śpiewania w swojej szeregi. Repertuar zespołu obejmuje muzykę dawną, klasyczną i rozrywkową. Wystąpili między innymi podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, Dni Młodych Paradiso, uroczystości 1050-lecia Chrztu Polski w Rzymie, 22. Ekumenicznego Święta Biblii w Auli UAM oraz licznych wydarzeń muzycznych w Poznaniu. Każdy jest mile widziany, zapewnia Karolina Katarzyniak, kierownik artystyczna zespołu.
3: Zapraszamy właśnie zarówno osoby z chóru, jak i z orkiestry. Osoby do chóru tak naprawdę sopran, alt, tenor, bas, do orkiestry wszystkie smyki. I jeśli ktoś też jest chętny, to zapraszamy, na pewno jakoś uda nam się ustalić, bo zawsze szukamy dużego składu, więc każdy jest mile widziany.
1: Nabór do chóru zaplanowano na 20 października o godzinie 19, a do orkiestry dzień później również o 19 w siedzibie zespołów przy ulicy Łąkowej 3 w Poznaniu.
0: Informacje z kraju.
1: Ceny benzyny pójdą w górę, a diesel będzie tańszy. Benzyna 95 będzie jutro droższa niż dziś o 5 groszy i będzie kosztować 7 zł i 11 groszy za litr. Z kolei cena benzyny 98 wzrośnie o 6 groszy na litrze i wyniesie 8 zł i 1 grosz. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że mimo nieznacznych podwyżek paliwo w Polsce jest najtańsze w Europie, między innymi dzięki programowi CPN. Polityk wyjaśnia też, że powodem wysokich cen na całym świecie jest wojna w rejonie Bliskiego Wschodu, która się rozszerza, oraz rekordowo wysoka cena diesla i gotowych produktów naftowych.
4: Są kolejne ataki także na statki, co powoduje, że nie tylko cena gotowego produktu, ale też ceny fraktu, ubezpieczeń, statków jest bardzo wysoka. Cena baryłki to dzisiaj jest 100-104 dolary. Cena gotowego produktu, mówimy tutaj o dieslu, ostatnio podana przez szefa Aramco, to jest 200 dolarów za baryłkę. I to ona dzisiaj jest punktem odniesienia, stąd te wzrosty cen.
1: Olej napędowy stanieje o 4 grosze. Litr diesla będzie jutro kosztować 7 zł i 98 groszy. Ceny maksymalne paliw obwieścił minister energii w Monitorze Polskim.
0: To były informacje Radia Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to Pan rzekł do niego: właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni, czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste.
2: Bardzo łatwo przychodzi mi dbanie o zewnętrzny wizerunek i o to, jak wypadam w oczach otoczenia. Poleruję fasadę swojego życia, przejmując się opiniami oraz porządkiem, lecz zupełnie zapominam o tym, co dzieje się głęboko w moim sercu. Zakładane na co dzień maski nie dają mi prawdziwej czystości ani spokoju. Prawdziwa przemiana zawsze zaczyna się od środka. Pomyśl, jaki konkretny gest życzliwości mogę dzisiaj wykonać, zamiast martwić się tym, jak oceniają mnie inni.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice bolesne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to...
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie. Autopromocja.
7: Zaparz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam, Arkadiusz Szymański.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
8: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
9: Rozpoczęła się hospitalizacja Leona XIV. Ojciec Święty pozostanie w klinice Gemelli około tygodnia. Nic się tego nie spodziewał, ale rokowania są dobre. Towarzyszymy papieżowi naszą modlitwą, mówi kardynał sekretarz stanu. W Watykanie zakończyła się rada konsultacyjna najważniejszych sanktuariów. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest w klinice Gemelli, udał się tam na operację. Jak poinformował w niedzielę sam papież, lekarze zdiagnozowali w jego płucach niewielkiego guza. Leon XIV zdecydował się na jego usunięcie.
10: Do kliniki Gemelli Ojciec Święty przyjechał tuż po godzinie 13. Na miejscu powitali go dyrektor placówki, delegacja chorych, a także kilkudziesięciu wiernych, którzy spontanicznie przybyli na miejsce. Ponieważ papieski apartament, w którym w przeszłości przebywali Jan Paweł II i papież Franciszek, jest aktualnie w remoncie, Leon XIV zajął inne pomieszczenia. Operację usunięcia guza powierzono ekipie lekarzy pod kierunkiem profesora Stefana Margaritora. Przewiduje się, że hospitalizacja potrwa około tygodnia, a Stolica Apostolska będzie na bieżąco informować o stanie zdrowia Ojca Świętego. Pierwszy oficjalny komunikat zostanie ogłoszony jeszcze dziś, ale dopiero wieczorem po wybudzeniu papieża z narkozy.
9: W szpitalnej kaplicy pod wezwaniem świętego Jana Pawła II w klinice Gemelli przez cały czas trwa modlitwa w intencji Leona XIV. Na godzinę 18 zapowiedziano tam różaniec w łączności ze wszystkimi rzymskimi parafiami pod przewodnictwem kardynała Baldorejny. O bliskości z papieżem zapewnił też kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin.
11: Jestem zaniepokojony, bo nie spodziewaliśmy się tego, ale jesteśmy też poruszeni spokojem, z jakim papież o tym mówi. Jesteśmy również dobrej myśli, ponieważ jak powiedział sam Leon XIV, zostało to wcześnie wykryte i szybko można przeprowadzić operację. Wiemy, że kiedy interweniuje się na czas, to problem da się rozwiązać. Jesteśmy pełni ufności, ale towarzyszymy papieżowi naszą modlitwą i miłością. Reakcja wiernych na tę wiadomość pokazuje, jak bardzo ludzie go kochają i cenią. Wspieramy go naszą modlitwą. Nikt się tego nie spodziewał, ale jak mówi sam papież, takie są Boże niespodzianki.
9: Stolica Apostolska zaprosiła na konsultacje przedstawicieli 16 najważniejszych sanktuariów. Jak mówi przeor Jasnej Góry, wynika to z nowej roli tych kluczowych miejsc kultu we współczesnym świecie. Do sanktuariów docierają również ludzie dalecy od kościoła czy wręcz niewierzący. Niekiedy przeżywają tam nawrócenie. Zdarza się to również w Częstochowie, zapewnia ojciec Grzegorz Prus.
12: To też jest okazja no do wzięcia udziału w takiej konsultacji, która nas samych też ubogaca, bo słuchamy tego, co inni mówią, co organizatorzy proponują, spojrzenie na ideę sanktuarium właśnie od takiej strony powszechnego kościoła, no bo my przyjeżdżamy z jakiegoś jednego terenu, a tutaj raptem jesteśmy w sercu kościoła, w Stolicy Apostolskiej i mamy tą perspektywę przez ten udział z różnych stron, bardzo szeroką wtedy. To daje jednak dużo takiego spojrzenia szerszego, nawet na to nasze sanktuarium.
13: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Zaprasza Michał Bondyra.
1: Każdy ojciec powinien pamiętać, że pewnego dnia jego syn będzie naśladował jego przykład, a nie jego rady. Te słowa Charlesa Kettringa, amerykańskiego inżyniera, wynalazcy i przedsiębiorcy, jednego z ważniejszych ludzi dla rozwoju motoryzacji w XX wieku, niech będą wstępem do kolejnego odcinka Męskim Okiem. Odcinka, w którym skupiamy się na tym, jak budować ojcowsko-synowskie relacje z wykorzystaniem m.in. wolontariatu. Zapraszam. Nazywam się Michał Bondyra i witam Was, drodzy słuchacze, już w 160. odcinku Męskim Okiem. Dziś jest ze mną Andrzej Janc, dyrektor sprzedaży firmie ubezpieczającej rolników. Od 23 lat mąż, tata czterech synów, w tym już dwóch dorosłych, wolontariusz w Przystań i Walcz, członek męskiej wspólnoty Czwarty Muszkieter, a razem z Andrzejem jest jego syn, 16-letni Janek. Dzień dobry, panowie.
2: Dzień dobry.
1: Andrzej, to do ciebie pytanie. Czterech chłopaków. Gdybym powiedział, Andrzej, masz minutę na to, żeby powiedzieć młodemu ojcu, co jest najważniejsze w wychowaniu syna, to co byś powiedział?
2: Rzuć wszystko i spędzaj najwięcej czasu, ile tylko możesz ze swoim synem. To jest najważniejsze i to zawsze wraca.
1: Janek, a ty słuchasz tej odpowiedzi i co, zgadza się wszystko z tym? Teoria zgadza się z praktyką?
3: Przeżycia z ojcem są ciekawe. Przygody z nim zdecydowanie najlepsze. Różne wyjazdy. No, te chwile spędzone, to jednak zostaje na przyszłość. To jest to.
1: To nie są puste słowa.
3: Tak.
1: To jest, no dobrze, to bardzo się cieszę. Gdzieś tam test zgodności wypadł dobrze na początek. Andrzej, między najstarszym Mateuszem, bo trochę też wymienialiśmy się korespondencją, powiedziałeś, między Mateuszem a Tomkiem jest 13 lat różnicy. Dwa zupełnie inne etapy ojcostwa.
2: Totalnie. Bardzo ciekawa przygoda.
1: No właśnie, jak przez te lata ty się zmieniałeś jako ojciec?
2: To jest ciekawa przygoda. Mateusz w tej chwili ma 22 i już jest dorosłym mężczyzną, pracującym, który kupił mieszkanie notabene kilka dni temu. Także od szpachlowania, wiercenia dziur i różnych innych takich czynności, które teraz, w które się angażuje, po spędzanie odrabianej lekcji z 9-latkiem. To jest niesamowite.
1: Cały wachlarz ojcowskich skillów, można powiedzieć. Dokładnie. No dobrze, a no bo to też wspomniałeś o Mateuszu, ale jeszcze Wojtek, to też dorosły facet.
2: Wojtek, 20-latek.
1: No właśnie. Właśnie. I chciałem to zapytać, jak się zmienia ta relacja, wiesz, kiedy syn przestaje być chłopcem, a staje się mężczyzną, kiedy musisz przejść w tej relacji, ja ci mówię, co masz zrobić, do relacji dwóch facetów, który trochę się wymienia spostrzeżeniami, tylko że ten jeden jest bardziej doświadczony.
2: To jest dość trudne, bo to jak, co masz zrobić, to jeszcze zostaje. Mhm. To zostaje i
1: u ciebie zostaje.
2: Bardzo często łapię na tym, jak gdzieś tam wymieniamy się poglądami ze starszymi synami, na tym, że kurde, ja już nie powinienem mu wydawać poleceń tak naprawdę. A coś mądrego powiedział, coś odpowiedział, nawet da jakąś życiową radę. To jest bardzo ciekawe doświadczenie.
1: Mhm. Ale to cię jakoś tam buduje jako ojca? No,
2: buduje. Oni często mi nawet gdzieś wypominają, tato, ty już jesteś na takim etapie, że to sobie zostaw Tomkowi, najmłodszemu, a z nami troszeczkę inaczej, nie?
1: Janek, też to dostajesz obuchem trochę z tymi radami, zrób to i tamto od taty?
3: No zdarza się.
1: Aha. Ale bierzesz sobie tak do serca, czy mówię, no dobra, dla świętego spokoju zrobię?
3: Zależy. Czasem biorę to do serca, ale w większości czasów to nie dociera. Aha. Po prostu przelatuje przez głowę i dopiero po jakimś czasie to dociera, że w sumie przydałoby się posłuchać i te rady faktycznie mają jakiś sens.
1: Że one mają sens, ale dopiero po czasie do tym dowiaduje. No tak trochę jest, tak trochę też z nami było. No,
2: dokładnie, ale nawet jeżeli mi nie wyjdzie z tą radą czy z tym poleceniem, no to mam w sobie tą odwagę, żeby powiedzieć, słuchaj, miałeś rację. Mhm. Dziękuję ci za to, że postąpiłeś inaczej, pomimo tego, że gdzieś tam mi się wydawało, że to będzie słuszne.
1: Ale to, co powiedziałeś, to jest świetna rzecz, bo ja też się na tym łapię jako ojciec, że ojcostwo to jest właśnie chyba nauka przyznawania się do błędów.
2: Też. Zdecydowanie. Mhm. I przed żoną też trzeba się przyznać.
1: Ale i co jeszcze, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że wcale to nie jest oznaka słabości, ale wręcz odwrotnie, siły.
2: Nie, to jest przede wszystkim odwaga siły, bo to nie ma nic lepszego, żeby się przyznać do popełnionego błędu. Wszyscy jesteśmy ludźmi, te błędy popełniamy i warto o nich mówić i warto je potem przepracowywać.
1: Czy przyznawanie się do popełnionych błędów, tata się przyznaje w ogóle, Janek? I zostało to

0: u was, bo ja patrzę, jak to jest u mnie. Nie jest lepsza, gdy się robi coś wspólnie. W sensie człowiek się bardziej otwiera, ta relacja jest głębsza.
1: Zdecydowanie tak. Ja na podstawie takiego już wieloletniego doświadczenia mogę powiedzieć, że najlepsze relacje są budowane wtedy, jeżeli spędzamy czas jeden na jeden.
0: I... Przepraszam, w czwórką chłopaków. Ty dyrektor, kupę rzeczy do zrobienia. Masz taką przestrzeń, żeby w ciągu roku każdy z chłopaków mógł z tobą gdzieś wyjechać?
1: Tak, głównie w takich okresach troszeczkę bardziej spokojniejszych dla mnie, a bardziej aktywnych dla nich. Między czerwcem a wrześniem ta przestrzeń się znajduje. Między innymi poprzez różnego rodzaju aktywności na świeżym powietrzu, w tym kajakarstwo, o którym będziemy mówić później. Przez lata, kiedy jeździłem na kajaki, zabierałem ich dwójkę albo nawet trójkę. Owszem, ta relacja się budowała. Ale później, kiedy zacząłem jeździć tylko z Tomkiem, jeden na jeden, to widzę z doświadczenia, że warto zainwestować ten swój czas i jakiekolwiek aktywności spędzać z synem, czy z dzieckiem, z córką, jeden na jeden, bo wtedy można poruszyć różnego rodzaju tematy, normalnie się nie da poruszyć w grupie, albo w grupie, jak jest dwóch, trzech, to oni między sobą mimo wszystko konkurują. Rozmawiają na różne tematy, jeden się podejdzie poważnie do czegoś, drugi mniej poważnie, a kiedy jeden na jeden się spotykamy, to jest znacznie przyjemniej.
0: No tak, i co jest też chyba ciekawe, że nie wiem, czy Janek, ty to potwierdzisz z twojej strony, ze strony syna, ale to tak trochę naturalnie wychodzi wtedy.
2: Myślę, że jak jesteśmy sam na sam, no to wiadomo, no, otwieramy się na różne większe tematy, to wychodzi samo z siebie, a jak ja jestem z braćmi, no to już tak bardziej wychodzi, że jesteśmy bliżej siebie, mamy bardziej takie tematy zbliżone do siebie, to bardziej gadamy między sobą niż z tatą. Wiadomo, zdarza się też jakiś temat z tatą, ale bardziej jako młodzi spędzamy czas ze sobą, no bo no, bardziej jesteśmy, że tak powiem, na
0: podobnym poziomie.
1: Ostatnio mieliśmy ciekawe takie doświadczenie z Janem, bo przygotowywaliśmy pomieszczenia dla żony pod budowę fundacji. No i praktycznie dwa tygodnie...
0: A co znaczy przygotowaliście?
1: No gabinety. Moja żona z koleżanką postanowiła otworzyć.
0: No dobra, ale co? Malowanie?
1: Malowanie, tynkowanie, szpachlowanie.
0: Okay.
1: Jakieś różne czynności. Zajęło nam to dwa tygodnie.
0: Janek, z twojej wakacji?
1: Tak.
0: Nie miałeś problemu, kurde, inni se jeżdżą, a ja muszę statem?
2: Gdzieś... Ja lubię aktywne wakacje. Ja lubię takie, żeby się douczyć.
1: Trochę tam jeszcze Janek też na tym zarobił. Ale to, co było ciekawe, ta współpraca szła nam bardzo dobrze, bo byliśmy jeden na jeden zmotywowani do tej pracy. Zaczynaliśmy o 8, kończyliśmy o 17, 18 i naprawdę te metry uciekały.
0: To tak dawaliście sobie w kość?
1: Gdzie mocno daliśmy sobie w kość i nie musieliśmy po pewnym czasie już do siebie specjalnie wydawać jakichś tam swoje poleceń. To po prostu samo szło. I to była dla mnie, to była niesamowita przyjemność. Ja potem tą pracę skończyłem. Janek został, jeszcze wykańczał inne pomieszczenia i w końcu pomalował sam. Ile tych metrów pomalowałeś? Koło 100 metrów kwadratowych jeszcze pomieszczeń. Samodzielnie pomalował.
0: Czyli jak będziesz mieć swoje mieszkanie, to już ewentualnie tatę można poprosić do pomocy.
1: No, za chwilę bratu będzie pomagał wykańczać mieszkanie. Okay. Także.
0: Ale to taka gdzieś po prostu dorywcza praca, czy to gdzieś tutaj się kręci taka
2: wykończywka? Tylko bardziej dorywcza, taka letnia praca. Tak, na co dzień to bardziej motoryzacja, coś w tym stylu.
0: Macie wspólną zajawkę? Gdzieś tata towarzyszy tej pasji twojej? Motoryzacyjnej?
2: Pomaga. Jest skory do pomocy na pewno. Ale ja też czuję, że muszę jeszcze bardziej rozwinąć swoją pasję.
0: No dobrze, powiedziałeś bardzo enigmatycznie. Motoryzacja, co to jest?
2: Naprawa samochodów bardziej, w tą stronę. Majsterkowanie przy nich.
0: Czy masz gdzieś tam rozgrzebany samochód i sobie tam dłubiesz, tak?
2: Jeszcze nie, jeszcze takiego nie ma, ale będzie.
1: Na razie nasz Simson, rocznik 87, stoi do wymiany akumulator i parę innych rzeczy jest do zrobienia.
2: Znajdzie się czas.
0: Znajdzie się czas, bo Janka to pasjonuje. Też cię chciałem zapytać, Andrzej, przy okazji, jak to jest, bo ja trochę pamiętam z mojego dzieciństwa, że raczej towarzyszyliśmy swoim ojcom,

0: A teraz jednak się trochę odchodzi w to, żeby wsłuchać się, co mają do powiedzenia i czym się pasjonują synowie bądź córki. I to my raczej towarzyszymy. Jak to u was wygląda?
1: Wiesz co, u mnie, ja towarzyszyłem swojemu ojcu i zawsze to powtarzam też na szkoleniach nawet zawodowych. Zawsze mówię, że byłem towarzyszem swojego ojca w gospodarstwie rolnym, w pracach związanych z gospodarstwem i działalnością gospodarczą, którą mój tata prowadził. Dalej prowadzi jeszcze, no, razem z bratem prowadzą gospodarstwo rolne. I ten model takiego towarzysza w sposób naturalny przyszedł u mnie, gdzie zapraszam swoich synów do czynności życia codziennego. Aha. Choćby koszenie trawy, czy jakieś tam drobne prace ogrodowe, jakieś stolarskie, no cokolwiek, gdzie trzeba ten młotek chwycić do ręki. No i potem zacząłem ich zapraszać do tych aktywności kajakowych i to się potoczyło bardzo mocno do przodu, do tego stopnia, że już cała trójka jest w tej chwili instruktorami kajakarstwa, wolontariuszami.
0: No to powiedzmy na koniec trochę w tej pierwszej części, bo potem to rozwiniemy w drugiej, o tych kajakach. Skąd się te kajaki u ciebie wzięły i dlaczego to są tak, to jest tak ważny element twojego roku?
1: Tak, jest to bardzo ważny element. Wzięło to się z rozmowy z moim serdecznym kolegą Wojtkiem jakieś 12-13 lat temu, kiedy można powiedzieć, że byłem bardzo aktywny zawodowo wtedy, ale już zmęczony tym wszystkim i Wojtek wtedy mi powiedział: słuchaj, zacznij delegować, tak konkretnie zacznij delegować, to znajdziesz czas. Znajdziesz czas na spływ kajakowy, wtedy pojechałem pierwszy raz z Wojtkiem, Wojtek miał 8 lat, dla nas to było niesamowite przeżycie, byliśmy na samym końcu pakowaliśmy obóz.
0: A pamiętasz, gdzie to było?
1: Na Słupi, rzeka Słupia, miejscowości dokładnie nie pamiętam, ale pamiętam.
0: Ale to nie był taki spływ jednodniowy, tylko
1: nie,
0: rozumiem...
1: To myśmy od samego początku jeździli na spływy pięciodniowe.
0: Czyli namiot, tak? Jakieś sobie przygotowanie, jakieś jedzenia?
1: Tak, namiot, przygotowanie jedzenia, śniadań, kolacji. Natomiast obiady zawsze przywoziła firma cateringowa. Ale zwracam na to uwagę, jak my byliśmy zagubieni wtedy z Wojtkiem. Pojechaliśmy pierwszy raz, nie do końca wiedzieliśmy, jak tam ogarnąć to wszystko. Po dwóch, trzech latach zawsze już obozy zaczęliśmy pakować jako pierwsi. Jako pierwsi byliśmy gotowi i zwarci do płynięcia dalej. No i tą pasją zaraziłem kolejnych synów. Także dzisiaj wszyscy pływają.
0: Jan się uśmiecha, bo chyba też jest zarażony tą pasją.
2: Tak jakoś wyszło, no. Tak, jakoś rodzinne.
0: Nie było innej możliwości.
1: Jasiu był z nami, tak jak powiedziałem, Jasiu był zawsze tym drugim albo trzecim. Chłopacy zaczęli dorastać no do tego stopnia, że oni już teraz pływają jedynkami, są instruktorami albo pomocnikami. Ja już też już od tego roku zacząłem pływać sam, ponieważ najmłodszy 9-latek Tomek też już przesiadł się do jedynki.
0: No ale to jest tak, że do dzisiaj w czwórkę wybieracie się na jeden spływ?
1: W różnych konfiguracjach. Najczęstsze konfiguracje to jest ja plus Tomek plus któryś z chłopaków, który jest wolontariuszem. Ja też jestem albo uczestnikiem, albo wolontariuszem.
0: Dobrze, rozwijmy ten temat. Co oznacza słowo wolontariusz na takim spływie?
1: Wolontariusz to jest współpracownik, który pomaga w organizacji spływu kajakowego. Te spływy organizowane są pod patronatem Fundacji Przystań i Walcz. Z racji tego, że to mi się bardzo podoba, pomagam w różnych aktywnościach, czy to przygotowywaniu posiłków, czy prowadzeniu warsztatów dla ojców, czy w transporcie, bo to...
0: 20 dni w roku
1: jest związane z logistyką, tak. Z logistyką trzeba przewieźć uczestników, trzeba zorganizować obozy, czasami sprawdzić miejsce na bazę, naprawić jakiś sprzęt. Osobiście z najstarszym synem odpowiadam za lodówki na przyczepach transportowych, za solary, które są, organizują prąd i w tym pomagamy. No i podobno mówią, że dobrze gotuję, także spływy ze mną są zawsze związane z dobrym jedzeniem.
0: Janek, specjalite taty, co to jest?
2: Zdecydowanie gotowanie, jednak ta...
0: Dobrze, ale jakie danie?
2: Najlepsze danie taty. To było bodajże z 3 lata temu. na jednym zespole wracamy już tam zmęczeni po całym dniu pływania, wracamy na bazę i patrzę, smażony kurczak z frytkami tutaj, no jak w KFC normalnie, tutaj w restauracji, w środku lasu. Przyjeżdżamy w środku lasu, nie ma ani internetu, zasięgu, nic kompletnie, a tam kurczaczki sobie się smażą.
0: Proszę bardzo, proszę bardzo. A dobrze, a chciałem się zapytać, bo te wasze spływy to nie tylko Polska, prawda?
1: Od tego roku nie.
0: Od tego roku. No to powiedz trochę, bo jak mi opowiadałeś, jeszcze poza anteną rozmawialiśmy wcześniej, to się tak zastanowiłem, kurczę, Norwegia to jest raz, że Skandynawia zimno. Dwa, że tam, no może być między tymi fiordami, to tak różnie,
1: te
0: nie?
1: Te mity też miałem w głowie wszystkie. Notabene ja do samego końca nie byłem przekonany, że w ogóle pojadę do Norwegii. To był pomysł kolegi Przemka z fundacji.
0: No bo ta Norwegia w ogóle, to powiedzmy sobie też słuchaczom, że to było niedawno, we wrześniu.
1: Nie, to była końcówka sierpnia.
0: Końcówka sierpnia
1: wracaliśmy tak, żeby młodzież młodsza mogła uczestniczyć w rozpoczęciu roku szkolnego. Pojechaliśmy tam na dwa auta. Jedno auto ciągnęło przyczepę kempingową, drugie kamper ciągnął przyczepę z kajakami. Wcześniej był przygotowany plan. Ekipa, która to przygotowywała, dokładnie zaplanowała miejsca, które odwiedzimy. Dokładnie sprawdzili te miejsca na mapach Google, krótko mówiąc, gdzie będzie można nocować, gdzie będzie można jakieś posiłki przygotować. Ale takim centralnym wydarzeniem był maraton kajakowy, który znowu zorganizowała zaprzyjaźniona organizacja Canoa Cup. I tam rozpoczęliśmy to.
0: Poczekaj, czy wszyscy uczestnicy brali udział w tym maratonie?
1: Nie wszyscy, połowa uczestników, nas wybrało się 12, bodajże 6 płynęło. Cel był prosty, 38 km przepłynięcia największym fiordem norweskim. Tak się złożyło, pogoda była wspaniała, było cieplutko, końcówka sierpnia, 22-23 stopnie, także było bardzo przyjemnie, bez wiatru, tak się zaczęła nasza przygoda. Następnie zwiedzaliśmy różnego rodzaju miejsca, największe wodospady. Płynęliśmy też bezpośrednio pod lodowiec w najbliższej okolicy. Także wspaniała przygoda, polecam. Wyszło nas to bardzo nisko budżetowo, nie będę mówił o kwotach, ale kwoty były ekstremalnie niskie, chociażby z tego względu, że całe zaplecze kuchenne plus produkty zabraliśmy ze sobą. Ja byłem odpowiedzialny za kuchnię, więc
0: kurczaczki były?
1: Było smacznie, zdrowo. Nie tylko kurczaczki, ale też były ryby, które kolega łowił.
2: Świeże prosto z fiordu.
1: Prosto z oceanu.
0: Byłeś też Janek na tym?
2: Byłem.
0: Jak powiedz wrażenie?
2: Byłem zaskoczony. Nie tego się spodziewałem. Pogoda, no mity o pogodzie mnie kompletnie zmiotły. W ogóle, no raz tylko padało w ciągu tego wyjazdu. Ja makreli nie spróbowałem, bo nie przepadam, ale ciekawe to było przeżycie. Zobaczyć tutaj ocean, widoki, no i tą rybkę.
0: A gdzieś tam strachu trochę nie było, no bo tam dosyć głęboko.
1: Czy strach? Nie. Jak nie ma wiatru i jest bezpiecznie, mamy kamizelki ze sobą, także to jest bezpieczne.
0: W dwójce płynęliście? Czy
1: nie, jedynkami. Natomiast my osobiście nie wybraliśmy się na pływanie po oceanie. Część naszej ekipy wybrała się w ostatnim dniu na taki spływ pod ocean, ale jak już wypłynęli za wysp i zobaczyli te bałwany, i no to zawrócili. Nie, jednak pływanie takie rekreacyjne, które uprawiamy tutaj w Polsce po rzekach północnej, po rzekach północnych, a pływanie na otwartych zbiornikach jeszcze z falami, to jest zupełnie inna technika. Tak samo na razie nie pływamy w jakichś takich bardzo ekstremalnych miejscach górskich, gdzie jest bardzo silny prąd. Do tego też nie mamy sprzętu. ani umiejętności, ani doświadczenia.
0: To tutaj zrobimy pauzę. Skoro mówiłeś o zupełnie innej technice, to zupełnie inna technika towarzyszyła wtedy, kiedy oni świętowali i byli na topie. Myślę sobie o Roxette. Ty wybrałeś zespół Roxette i piosenkę Joyride. Po tej piosence wracamy do naszej rozmowy. Zostańcie z nami.

0: Witam po przerwie, słuchacie Męskim Okiem, ja nazywam się Michał Bondyra, ze mną są Andrzej Janc, dyrektor sprzedaży w firmie ubezpieczającej rolników od 23 lat, mąż, tata, czterech synów, w tym Janka, który też jest z nami. Witajcie panowie ponownie. Chciałem cię o to zapytać, skończyliśmy temat na kajakach, na tej waszej wyprawie fantastycznej do Norwegii, fiordy, makrela, nie wszyscy lubią, ale większość, wielu smakowało. Trochę mówiliśmy o tym temacie, praca, dużo tej pracy, duża odpowiedzialność. Telefon, pewno też dyspozycyjność. Z drugiej strony rodzina, czterech synów, żona. Jak to wszystko pogodzić tak, żeby było dobrze?
1: Ja myślę, że kwestia poukładania priorytetów jest bardzo ważna. Tak, żeby rodzina była na pierwszym miejscu. Nie zawsze to się tak da zrobić. Natomiast do tego chyba każdy musi dojrzeć. W zależności od tego, na jakim etapie życia się jest, zawodowego czy prywatnego, te priorytety mogą się przeformułowywać, ale myślę, że postawienie rodziny i tych relacji z żoną czy relacji z dziećmi, ono dodaje takiej siły, że potem reszta się sama kręci.
0: Długo musiałeś dojrzewać do tych relacji? I do tego priorytetów?
1: Ja myślę, że to zajęło mi jakieś 10 lat życia małżeńskiego. I rzeczywiście, jak teraz wspominam, to trochę biję się w pierś za to, że nie byłem na przykład na rozpoczęciu pierwszej klasy swojego najstarszego i potem młodszego syna. To dojście do tego zajęło mi trochę czasu. Myślę, że przełomowy moment gdzieś nastąpił jakieś 9-10 lat temu, kiedy na świat przyszedł najmłodszy syn, Tomek, który urodził się, okazało się po 2 dniach, z wadą serca. Mocno było trzeba przeformułować swoje życie zawodowe i prywatne. Potem to się wszystko ułożyło. Dzisiaj również Tomek pływa już w jedynce, dodam. I pływa bardzo dobrze jako 9-latek.
0: Tomek 9 lat, chciałem to powiedzieć.
1: Tak. Natomiast to dało takiego kopa mocnego w relacjach małżeńskich, no i przeformułowało też inne priorytety się pojawiły w życiu.
0: Można mieć odpowiedzialne stanowisko, można mieć poważną pracę, ale też mieć czas dla rodziny.
1: Tak, ale myślę, że bez wiary i takiego też samozaparcia, oddania życia Jezusowi, byłoby ciężko.
0: Ważną rzecz teraz powiedziałeś, bo pamiętam, jak rozmawiałem, co prawda nie tutaj, ale w podcaście na YouTubie, i zapytałem jednego z moich gości, to był Krzysztof Sowiński, czy jest idealnym ojcem. On powiedział, że gdyby był idealnym ojcem, to by niepotrzebny był Bóg. I chyba coś w tym jest.
1: Ja nie uważam, że jestem idealny. Uczę się tego na co dzień i ta przygoda cały czas trwa i trwać będzie tak długo, jak jestem na tym świecie.
0: Wiara pomaga w ojcostwie?
1: Tak, zdecydowanie.
0: Układa priorytety, tak mówisz, tak?
1: No dokładnie, no. Szef jest do góry.
0: No tak. Czy w związku z tą wiarą jesteś w tej wspólnocie męskiej czwarty muszkieter? Bo to jest chrześcijańska wspólnota męska.
1: Tak, chrześcijańska wspólnota męska czwartego muszkietera. Od tego się też mocno zaczęło. Zaczęliśmy jeździć na wyprawy z ekipą z naszej gminy i z Polski.
0: Poczekaj, bo to ważne jest w ogóle, doczytałem, zaraz to zweryfikujesz, że to jest budowanie siły charakteru, duchowości i intelektu. To tak bardzo ładnie brzmi, ale tak na co dzień jak to wygląda?
1: Na co dzień to wygląda tak, że zapisujesz się na wyprawę, która trwa 72 godziny. Te wyprawy są organizowane w gronie męskim, tylko mężczyzn. Mniej więcej około 120-150 osób. Te wyprawy są organizowane w sezonie jesiennym. Chyba nawet teraz jakoś.
0: Tylko kajakowe?
1: Nie, to są męskie wyprawy. W różnych okolicznościach przyrody. Tutaj nie będę zdradzał szczegółów. Raczej aktywności piesze, na których buduje się różnego rodzaju doświadczenia. Dzielimy się na grupy, oczywiście bez telefonu, bez dostępu do jakichś tam mediów.
0: Czy mężczyzna, który nigdy gdzieś tam w czymś takim nie uczestniczył, gdzieś niekoniecznie ma doświadczenie codzienne sportowe, może tam się zapisać i tak przyjść z zewnątrz, czy to musi być jakaś kwalifikacja i musi zostać zakwalifikowany w jakiś sposób do tego?
1: Kwalifikacji nie, ale jeżeli ktoś chodzi choćby na spacery, to się nada, aczkolwiek mieliśmy już wiele razy na naszych spotkaniach takich kolegów, których było trzeba poprowadzić do końca, do bazy i też daliśmy radę, nie? Wtedy ten zespół się buduje, różnego rodzaju napięcia też wychodzą w takich zespołach zawsze.
0: No takie sprawdzanie siebie w ekstremum.
1: Tak, naturalnie pojawia się lider i najlepsze są świadectwa kolegów, którzy mieli jakieś trudności na tej wyprawie. Także 72 godziny.
0: No ale to jest tylko jakiś marsz, ognisko i tak dalej? Jak to wygląda? Nie zdradzisz rąbka tajemnicy?
1: Rąbka tajemnicy nie. Zapraszam na te marsze. Strona 4 Muszkietera w Polsce jest aktywna. Można się zapisać. Gdzieś tam na YouTubie też są filmy.
0: Okej, okay, dobrze. Janek, byłeś na tym? Nie byłeś.
1: Janek nie był, ale są inicjatywy męskie. Od tego się zaczęło. Potem pojawiły się inicjatywy ojca z synem. Ojca z córką, jeden na jeden, absolutnie jeden na jeden. Teraz również są inicjatywy dla małżeństw.
0: Proszę bardzo, to wszystko w 4 Muszkieterze, tak?
1: Tak.
0: Czyli polecasz.
1: Polecam. Polecam też spotkania, które są bo w ramach naszej grupy męskiej od października do kwietnia regularnie spotykamy się przy ognisku, zawsze w drugi albo trzeci czwartek miesiąca, gdzie dyskutujemy o sprawach ważnych.
0: No dobrze, Janek w tym nie uczestniczy,
1: nie,
0: ale starsi synowie?
1: Też nie.
0: Też jeszcze nie?
1: Jeszcze nie.
0: Dobrze, rozumiem. A męska wspólnota, taka jak 4 Muszkieter, pomaga być lepszym mężem i ojcem?
1: Tak.
0: Jak?
1: Jak? To jest dobre pytanie. Żona zawsze mówi, że wracam z tych wypraw odmieniony, ale na chwilę tylko. Także nie, na pewno taka wyprawa pozwoli też zatrzymać się, przemyśleć pewne elementy swojego życia, swojego związku i próbować na nowo coś wdrażać w swoim małżeństwie. Małżeństwo to też taki organizm, który cały czas żyje i potrzebuje różnego rodzaju emocji.
0: Czy taki wysiłek fizyczny, wyzwania, bo zarówno na kajakach, jak i w tych 4 Muszkieterze jest to obecne, przekraczanie jakichś swoich też może barier, jakichś wewnętrznych niemożności, to buduje męskość, powoduje, że facet staje się bardziej dojrzały, bardziej odpowiedzialny?
1: Na pewno tak, ale też od strony takiej zarówno duchowej, jak i od strony fizycznej, kiedy widzisz na takich wyprawach zarówno facetów, którzy są troszeczkę lepiej od ciebie zbudowani, ale widzisz z drugiej strony tych, których lekko przeganiasz, no to pojawia się taka motywacja, żeby coś ze sobą robić. Trochę więcej ćwiczyć, trochę więcej się ruszać.
0: A zdarza się tak, że wspólnie ćwiczycie na przykład z Jankiem? W jakiś sposób, jakąś
1: był
0: aktywność
1: taki
0: fizyczną?
1: Moment, był taki moment, gdzie gdzieś tam jakieś aktywności bokserskie mieliśmy, ale to przede wszystkim dlatego, że pojawiło się między nami dość dużo emocji.
0: Czyli po prostu Janek chciałeś stać w zęby, tak? Legalnie.
1: I pod okiem trenera troszeczkę się poboksowaliśmy i no może to pomogło.
2: Wydaje mi się, że od tamtego momentu jest już inaczej troszkę.
0: Ale nie wiem, to tak enigmatycznie powiedział, ale już nie ćwiczycie, to nie wiem, czy to dobrze dla taty było.
2: Może trzeba wznowić.
1: Może tak.
0: Słowa poszły w eter, także słyszeliście, słuchacze, być może trzeba u Janców wznowić treningi bokserskie. Patrzysz, Janek, na to, co robi tata, na jego aktywność, na to, w jakim jest środowisku? Coś podświadomie chciałbyś tak w życiu działać jak on? Coś byś chciał wyjąć z tego, co na przykład on robi?
2: Myślę, że chciałbym mieć takie zaparcie jak tata, żeby dążyć do tego, żeby wykonać, no, żeby mieć tą energię. Ja niestety jestem trochę leniwy. Nie mam takiego kopnięcia ciągle, żeby działać. Tata, no, tata jak nie praca, to się pali, czy to do ogrodu, czy to gdzieś na wyjazd, takie szybkie wyjazd, po prostu wyjść z domu, odpocząć.
0: Zmęczyć się fizycznie, a odpocząć w głowie.
2: Dokładnie, dokładnie, żeby się wyciszyć w głowie, ale jednak przy tym się dobrze bawić, żeby ciało się zmęczyło, to pomaga. Akurat sport mocno wycisza, czy jakieś różne aktywności na powietrzu.
0: Czy, bo tutaj mówisz o tej męskiej wspólnocie, w waszym domu taka jest też trochę taka męska wspólnota, wasza piątka. No wiadomo, że już starsi chłopacy bardziej na swoje, ale chyba przez lata ta męska wspólnota tak u was w domu się tworzyła i się budowała.
1: Ona się buduje cały czas i ja jestem zdumiony i dumny na temat ich wzajemnych relacji. Te relacje są, uważam, świetne w rozmowach jeden na jeden, ale w grupie również. Tomek stosunkowo późno się pojawił u nas. Obawialiśmy się, że Tomek jakoś tych relacji nie nawiąże, natomiast relacja między najstarszym synem a najmłodszym uważam, że jest taką najlepszą relacją. Aczkolwiek reszta relacji jest też wspaniała. Oni się potrafią wspólnie bawić, wspólnie dyskutować, wspólnie się poszturchać, usiąść do kajaka i popłynąć na 5 godzin.
0: A jak w tym wszystkim odnajduje się mama? Bo ma czterech facetów. Pięciu. Bo no i co? I traktujecie jako rodzynka, czy jednak ma ciężko z wami? Jak to jest, Janek?
2: Zależy od dnia. Niestety. Ale zazwyczaj no jesteśmy ciężkimi chłopakami o trudnych charakterach. Tak mi się wydaje, no jednak postawimy na swoje. Aha. Więc staramy się zadbać o mamę, ale no wychodzi jak wychodzi.
0: Różnie to bywa.
1: Ale mama ma zazwyczaj taki dar wyciszenia was w momencie, kiedy ja was troszeczkę podminuję.
0: Okej. Okay. A jest coś takiego, bo to trochę jest pytanie i do ciebie, Andrzej, i do ciebie, Janku, że trochę próbujesz wykorzystywać, na przykład tata powie coś innego, idziesz do mamy, może mi się uda coś wynegocjować? Czy jednak jest między wami taka spójność, Andrzej, patrzę na ciebie, że nie ma takich opcji? To Janek, może od ciebie zacznę.
2: Wydaje mi się, że jak byłem młodszy, to wydaje mi się, że to wykorzystywałem. Teraz raczej jestem taki, że prawdę mówię.
1: Aha. Znaczy ja się zaśmiałem, bo próby rzeczywiście takie były, ale staraliśmy się z żoną zazwyczaj mówić jednym głosem i nie dać się...
0: A to jest strasznie bardzo cenne, prawda?
1: Nie dać się rozgrywać. To cóż więcej mogę powiedzieć, no bywały sytuacje, gdzie mówiliśmy innym głosem, ale to się obracało w cudzysłowie przeciwko nam.
0: Ale to jest tak, że rzeczywiście jak któryś z chłopaków chce cię zapytać, a co mama powiedziała, to jest pytanie, czy...
1: Nie, raczej my się szybciej już z żoną skomunikujemy i dostaliśmy wspólną wersję.
0: No dobrze. Janek, jakaś taka cecha jest u taty, którą ty turbo szanujesz, bardzo szanujesz i gdzieś, która jest dla ciebie, no... Powiedziałeś ten upór, to pamiętam, ale coś jeszcze takiego, jak patrzysz na tatę trochę z boku? Coś ci się podoba w tym zachowaniu?
2: Muszę się zastanowić, bo tak, nigdy nie rozmyślałem tego. Znaczy, no, na pewno podziwiam to, jaki jest zawzięty do działania, ale jeżeli tata ma być delikatny, to będzie delikatny. Tylko trzeba to odkryć. To nie jest takie coś, że to się od razu odkryje, tylko... Trzeba to... Powiem tak. Stare wino smakuje najlepiej.
1: Podobno, jeszcze nie próbowałeś.
0: Powiedział 16-latek. No dobrze, ale... Czyli trochę wracamy do tego, od czego w ogóle zaczęliśmy na początku, jak cię zapytałem, Andrzej, że jakby głębokość relacji potem świadczy o tym, że odkrywamy drugą osobę, jaka jest naprawdę.
1: Tak, no... Ta głębokość... Ja myślę, że wzorzec ojca, który ja otrzymałem od mojego taty, przeniesiony na swoich synów, w tej chwili procentuje. To samo widzę u mojego brata. Również takie relacje bardzo wzorcowe, których notabene wielu nam zazdrości.
0: No, wspomniałeś o swoim tacie. Co ty jeden do jeden widzisz w swoim ojcostwie, co dostrzegałeś u swojego taty?
1: Też dążenie do celów, takie spokojne podchodzenie do realizacji różnych działań, aczkolwiek determinacja. Determinacja była bardzo ważna. Było stawianie na naukę, na pracę, na wspólne wykonywanie różnych aktywności. Mhm. Myśmy nie mieli czasu jakoś tam specjalnie, żeby wyjeżdżać wtedy. Zawsze była bardzo ważna praca w gospodarstwie. Lato tradycyjne podpoznańskie, wielkopolskie gospodarstwo, ono wiązało się zawsze z jakimiś tam aktywnościami w gospodarstwie. Ale teraz z perspektywy czasu bardzo to doceniam.
0: Na koniec chciałem cię zapytać, czego nauczył cię Jan i tak szerzej patrząc, czego nauczyli cię pozostali synowie.
1: Czego nauczył mnie Jan? To, że z nastolatkiem trzeba próbować przynajmniej inaczej rozmawiać, innym językiem.
0: Burza hormonów.
1: Tak. Burza hormonów, no to jest jedno, ale ten język da się sprowadzić do jakiejś takiej konkluzji, żeby próbować wejść w jego schemat myślenia. To samo ze starszymi czy młodszym synem. Jeżeli spróbuję wejść w ich schemat myślenia, i to wtedy jest mi łatwiej.
0: Panowie, dzięki za spotkanie, dzięki za rozmowę. O relacjach przede wszystkim rozmawialiśmy ojcowsko-synowskich dzisiaj. Rozmawiałem w Męskim Okiem z Andrzejem Jancem. Dzięki serdeczne.
1: Dzięki.
0: I z synem Andrzeja, czyli Janem. Dzięki wielkie.
2: Dzięki.
0: Ja też się żegnam i do usłyszenia we wtorek za 2 tygodnie o 20:10. Mówi z tej strony Michał Bondyra.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg i portalu misyjne.pl.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Mateusz Lesiński, jest to program Życie z misją. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz arcybiskup Tomasz Grysa. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Ksiądz arcybiskup od 4 lat, prawda, jest nuncjuszem na Madagaskarze, na Komorach, wyspie Reunion, w Seszelach. Czy jeszcze zapomniałem?
2: I na Mauritiusie.
1: Na Mauritiusie jeszcze.
2: Z tym, że właśnie na Reunion i na Komorach byłem delegatem apostolskim.
1: Tak, bo tam nie ma takich relacji do końca dyplomatycznych, prawda?
2: Z Komorami, natomiast Reunion to jest terytorium francuskie i nuncjusz jest w Paryżu.
1: I wtedy w tych miejscach bardziej pełnił ksiądz arcybiskup takie funkcje tylko kościelne.
2: Tak, byłem wysłannikiem Ojca Świętego do kościoła miejscowego.
1: I w tym roku przyszła wiadomość w maju, że ma być zmiana i ma ksiądz objąć nuncjaturę w Ugandzie.
2: Wszystko się zgadza. Właśnie jutro lecę do Rzymu, żeby się dać poinstruować na temat Ugandy i 1 września wylatuję do Ugandy.
1: Nie wiem, czy dobrze sprawdziłem, ale to będzie 60-lecie, prawda, w Ugandzie relacji w ogóle dyplomatycznych, prawda?
2: Bardzo dobrze pan redaktor sprawdził, bo to był jeden z motywów, dla którego tę datę wybrałem przyjazdu.
1: O.
2: Wlatuję 1 września, żeby przylecieć 2 września, bo 2 września to jest dokładny dzień rocznicy podpisania naszych relacji dyplomatycznych i w związku z tym przyjazd nuncjusza jest też okazją do tego, żeby podkreślić tę rocznicę.
1: Wcześniej, zanim został ksiądz wyświęcony na arcybiskupa, to już od 20 lat właściwie wcześniej, bo od 2001 roku pełnił różne funkcje dyplomatyczne, prawda? To była Rosja i był Nepal, Indie, Jerozolima.
2: Belgia jeszcze po drodze.
1: Jeszcze Belgia po drodze, tak.
2: Jeszcze był Meksyk po drodze, jeszcze Brazylia po drodze, jeszcze był Nowy Jork, Organizacja Narodów Zjednoczonych. Stamtąd zostałem przeniesiony do Ziemi Świętej i potem na Madagaskar.
1: No właśnie, więc trochę tych różnych miejsc było. I może właśnie bym zaczął od takiego pytania, jak wyglądała ta księdza droga? Jak to się stało, że właśnie w tą stronę, taką dyplomatyczną i właśnie też takiego właściwie mieszkania daleko poza Polską, jak to się stało w księdza życiu, że w księdza arcybiskupa życiu, że to właśnie trafił w takie rejony?
2: Też się temu dziwię, bo przygotowywałem się do kapłaństwa zupełnie klasycznie w seminarium poznańskim i potem zostałem wikariuszem w Kościanie, w Farze Kościańskiej, gdzie spędziłem 2 lata bardzo szczęśliwe w duszpasterstwie. Co prawda jednocześnie też kontynuowałem studia muzyczne w Akademii Muzycznej ówczesnej. I pewnego dnia wezwał mnie arcybiskup, mówiąc, że chce porozmawiać o studiach. No więc ja się przygotowałem i w dłuższym wywodzie przedstawiłem mu moje dokonania na Akademii Muzycznej, co jeszcze mam do zdawania, jakie są jeszcze perspektywy. On mnie cierpliwie wysłuchał, po czym powiedział, ale ja nie o takich studiach chciałem rozmawiać. I powiedział, że właśnie z Rzymu przyszło zapytanie o to, czy któraś z diecezji byłaby gotowa przysłać kapłana do służby dyplomatycznej w Stolicy Apostolskiej. No i właśnie arcybiskup wtedy pomyślał o mnie.
1: Za chwilę bym też chętnie zapytał księdza arcybiskupa o to, w którym kraju muzycznie najbardziej się w takim razie odnajdywał z tych wszystkich wymienionych, ale właśnie trafił ksiądz na studia do Rzymu, żeby właśnie zrealizować te plany i tam studiował prawo kanoniczne, prawda, robił doktorat i jeszcze te stosunki międzynarodowe.
2: Niedokładnie, to znaczy rzeczywiście doktorat robiłem na Gregorianie z prawa kanonicznego, a równolegle studiowało się w akademii wszystkie przedmioty związane z dyplomacją.
1: Na czym właśnie polega w ogóle taka praca w kościele dyplomaty, takiego kościelnego?
2: Ona jest dwutorowa, albo ma 2 główne wymiary. Jeden to jest rzeczywiście wymiar dyplomatyczny, czyli utrzymywanie dobrych relacji z rządami, poprzez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jeśli są jakieś kwestie do rozwiązania, to się wtedy rozmawia, się negocjuje czasami porozumienia. Najwięcej jest pracy, kiedy przyjeżdża Ojciec Święty, bo wtedy trzeba przygotować wizytę i wtedy te kontakty są bardzo częste i ścisłe. ale prawdę mówiąc, ten wymiar jest często tylko protokolarny. Nie daje jakby bardzo dużo pracy nuncjuszowi. Natomiast drugi wymiar, ten duszpasterski, czyli kontakt z kościołem miejscowym, zajmuje mniej więcej 80% czasu i energii, bo jest związany z tym, żeby właśnie poznać dobrze sytuację kościoła miejscowego, czyli dać także Ojcu Świętemu poprawne informacje na ten temat, aby z kolei przekazywać do kościoła miejscowego to wszystko, co Ojciec Święty chce przekazać, czy też dykasteria rzymskie. A przede wszystkim, i to jest taka lwia część pracy nuncjatury, przygotowywać nominacje biskupie. Bo to nuncjatura przygotowuje tę ternę, tak zwaną, czyli trzy nazwiska, które się wysyła Ojcu Świętemu. No i to jest proces, który wymaga dobrego rozeznania sytuacji, a także no, wymaga wiele pracy w przygotowaniu takiego dokumentu.
1: Jak wygląda właśnie praca, czy różni się praca na różnych kontynentach w jakiś sposób szczególny, czy właśnie jest różnica w pracy w nuncjaturze na przykład w Belgii, czy na Madagaskarze właśnie?
2: Tak, każdy kraj ma swoją specyfikę. W Belgii na przykład dużym wyzwaniem było bardzo zlaicyzowane społeczeństwo i kontekst właśnie pracy kościoła, który nie był zbyt przychylny. Natomiast na Madagaskarze wręcz przeciwnie. Tam jest ta dynamika wzrostu bardzo mocna kościoła. Jak odwiedzałem diecezję, to w każdej diecezji otwierają się nowe parafie, nowe dystrykty misyjne. I tam był zawsze nuncjusz też witany z wielką radością. I w związku z tym też no, ten charakter misyjny był bardzo wyraźnie widoczny w pracy. Mhm.
1: I na Madagaskarze jakie były takie dodatkowe zadania, poza tymi, które już ksiądz arcybiskup wymienił?
2: Może najbardziej to, że oprócz właśnie samej tej wielkiej wyspy, gdzie już było 22 diecezje, to jeszcze miałem te wszystkie pozostałe wyspy Oceanu Indyjskiego, gdzie trzeba było też być obecnym przynajmniej w ważnych momentach. Więc specyfiką tej pracy była duża ruchliwość. Trzeba było się przemieszczać często, nieraz na dużo odległości i po bardzo złych drogach.

0: Więc biskup, żeby zaprosić do współpracy księży czy siostry, też czuł się trochę zażenowany, no bo jak zaprosić kogoś do pracy, mówiąc, chodźcie, ale nie mam prądu ani wody. Więc żeśmy z biskupem ustalili, że trzeba by takich 18 studni wykopać, żeby wzmocnić parafie już istniejące, albo wręcz ustanowić parafię przy tych studniach. I to rzeczywiście się dokonało. Jeszcze, te prace jeszcze trwają zresztą, ale już z pomocą właśnie archidiecezji poznańskiej, także innych diecezji, udało się całą sumę zebrać i w tej chwili te prace są na ukończeniu.
1: To może właśnie na chwilę bym wrócił do tej księdza pewnie jakiejś pasji muzycznej związanej z muzyką. I podejrzewam, że w tych różnych kulturach, w których ksiądz arcybiskup był, no ta muzyka też kościelna była zupełnie pewnie inna. I w którym miejscu ta muzyka może najbardziej księdza arcybiskupa dotykała?
0: Najbardziej na pewno na Madagaskarze, dlatego że tam społeczeństwo jest bardzo muzykalne. I na dowód tego w dni powszednie w nuncjaturze kaplica była otwarta, więc ludzie przychodzili codziennie, nam przez zawsze około tam 50 osób było. I za każdym razem, czyli codziennie, ludzie śpiewali na 3 głosy przynajmniej, albo 4. Samorzutnie siedzieli na głosy. I w związku z tym czułem się, jak miał codziennie chór na mszy świętej, a chór był tylko w niedzielę młodzieżowej, który też bardzo ładnie śpiewał. Ta spontaniczna muzykalność była rzeczywiście czymś wyjątkowym. Natomiast od strony takiej muzyki europejskiej, którą znamy, to niewątpliwie Belgia. Tam muzyka kościelna była bardzo pięknie wykonywana. A z kolei, jeśli chodzi o wschód, to właśnie Rosja. W Moskwie też te chóry cerkiewne śpiewały z tymi głębokimi basami. Natomiast w naszych kościołach katolickich różnie to bywało. Parafie lepiej zorganizowane śpiewały lepiej, a te mniejsze słabiej.
1: A na przykład właśnie w Amerykach, w Meksyku, w Brazylii, jak tam było na przykład z muzyką?
0: No tam była często gitara, nie? Gitara, więc owszem, ludzie śpiewali, ale to była taka muzyka, którą my znamy z Polski, z mszy młodzieżowych. Zresztą często te same melodie były śpiewane. W związku z tym było dobre i sympatyczne to, że cały Kościół śpiewał i że to czynił zapałem, nieraz też i wznosząc ręce. Natomiast waloru muzycznego wielkiego w tym nie było.
1: Jak teraz się ksiądz arcybiskup zapatruje na tą przyszłość w Ugandzie? Jak tam widzi ksiądz arcybiskup swoją pracę? Jakie zadania czekają w przyszłości?
0: Wszystkiego się dowiem, jak przyjadę, ale na pewno będą te główne funkcje, czyli właśnie utrzymywanie dobrych relacji z rządem, z prezydentem, który już jest od 40 lat na urzędzie. To jest też pewien fenomen afrykański. No i chcę poznać lepiej kościół miejscowy. Niewątpliwie wielkim atutem w tej sytuacji jest moje pochodzenie, dlatego że w Ugandzie ponad 40 lat spędziła dr Wanda Błońska, która jest kandydatem na ołtarze. I chciałbym w związku z tym też przysłużyć się temu procesowi beatyfikacyjnemu. Mam nadzieję, że moja obecność tam ułatwi gromadzenie materiałów i też jednocześnie rozpowszechnianie postaci dr Wandy Błońskiej, która oczywiście w poznańskim środowisku jest bardzo znana, ale w Polsce i być może także i w Ugandzie, w całym kraju jeszcze nie tak.
1: Może kilka słów też o tych kulturach, które miał ksiądz arcybiskup możliwość doświadczyć. No właśnie, zacznijmy może od Madagaskaru. Co najbardziej dotykało księdza na Madagaskarze? W tej kulturze, w tych ludziach, w ich mentalności?
0: Na Madagaskarze to, co każdego jakby najpierw tak dotyka, to jest właśnie śpiew malgaszy. Oni są niezwykle muzykalni. Oraz taka naturalna życzliwość. Ludzie, którzy są otwarci, którzy z uśmiechem przyjmują cudzoziemców. To nie jest społeczeństwo zamknięte. Oczywiście, żeby ich poznać lepiej, to trzeba pewne bariery też cierpliwie pokonać, ale pierwszy kontakt jest bardzo sympatyczny. To są ludzie, którzy żyją w wielkim ubóstwie. Społeczeństwo jest niezwykle ubogie, ale jednocześnie nie sprawia to, że oni stają się jacyś tacy sfrustrowani czy smutni, wręcz przeciwnie. Właśnie ci ubodzy często przyjmują z radością, dzielą się tym, co mają, a niewiele mają. I pokazują w związku z tym, że no, szczęście w życiu nie zależy od tego, ile się posiada. Tych kultur na Madagaskarze było trochę więcej, bo oczywiście to jest jedno społeczeństwo, ale jest różnica między płaskowyżem a wybrzeżem tej wielkiej wyspy. Płaskowyż jest trochę na wyższym etapie rozwoju cywilizacyjnego, natomiast na wybrzeżu jest sporo jeszcze takich wierzeń, powiedziałbym, pierwotnych, dużo przesądów też trzeba powiedzieć, ale ewangelizacja postępuje i tu, także to jest społeczeństwo.

0: Społeczeństwo, które jest wrażliwe na Ewangelię i które stopniowo się otwiera na przekaz Chrystusowy. Oprócz Madagaskaru oczywiście to były też te pozostałe wyspy, z których każda ma swoją specyfikę. Komory to jest społeczeństwo, które jest prawie w całości muzułmańskie. Tam jest chrześcijan może 1%, z czego większość katolików. Ale też byłem dobrze przyjmowany na Komorach, mimo tego, że nie mamy relacji dyplomatycznych, to zawsze ktoś z ministerstwa też mnie witał i kontakty były, także nie mogę narzekać. A z kolei pozostałe wyspy, zwłaszcza Réunion, Mauritius, Seychelles, to już pierwszy świat. To społeczeństwo rozwinięte, o pewnym także już statusie materialnym wysokim. W związku z tym był duży kontrast, jak się latało właśnie na wschód, zwłaszcza na Mauritius, czy też na Réunion. To były dla nas takie okazje do tego, żeby poznać, jak się Kościół rozwija w społeczeństwach, które nie mają problemów właśnie z przeżyciem, nie mają tych problemów podstawowych.
1: Rozwijał się lepiej, czy paradoksalnie może rozwijał się wcale nie tak dynamicznie, jak w tych miejscach, gdzie było trudniej?
0: No właśnie, na Madagaskarze się znacznie dynamicznie Kościół rozwija. Tam, gdzie społeczeństwo jest syte, to jednak ten zapał chrześcijański słabnie. I to było widać wyraźnie na Réunion, na Mauritiusie, na Seszelach mniej. Seszele, muszę powiedzieć, może dzięki temu charakterowi kreolskiemu, który są bardzo dobrze zachowany, a także chyba dzięki roli kobiet, które są takim naturalnym motorem w społeczeństwie, one zachowały w znacznie lepszym stopniu dziedzictwo chrześcijańskie i wręcz powiedziałbym, że to się dalej rozwija.
1: Teraz zapraszam na chwilę przerwy. Do usłyszenia.

0: Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg i portalu misyjne.pl.
1: Wracamy po przerwie. Jest to program Życie z misją. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz arcybiskup Tomasz Grysa, nuncjusz apostolski, już właściwie w Ugandzie, chociaż do niej dopiero dotrze. Będąc tak często za granicą, za czym ksiądz arcybiskup najbardziej tęskni? Z naszej polskiej właśnie kultury, mentalności, może jedzenia?
2: Chyba najbardziej jednak za ludźmi z Polski, bo jedzenie to można zorganizować wszędzie. Trochę mi brak kontaktu z Polakami, dlatego staram się też go zawsze mieć za granicą. Zawsze się tacy Polacy znajdą, jesteśmy wszędzie. Także brak mi kontaktu oczywiście z rodziną, z księżmi, ale oni też mnie odwiedzają. Także muszę powiedzieć, że są sposoby, żeby jakoś temu zaradzić. Teraz to już się przyzwyczaiłem, nie było tylu latach, że jestem daleko od domu. I też odkryłem w związku z tym, że jednak Kościół jest takim prawdziwym domem, w tym sensie, że na przykład inni dyplomaci, jak są z miejsca na miejsce przesuwani, no to muszą najpierw się zatroszczyć, żeby właśnie znaleźć jakieś mieszkanie, żeby tam kogoś poznać. A ja właściwie jadę jak po swoje, bo już mnie od początku witają na lotnisku, już wiem, gdzie będę mieszkał. Także to jest sytuacja jednak znacznie bardziej komfortowa. Mhm.
1: A jak wygląda może taki zwykły dzień właśnie księdza arcybiskupa w takich krajach właśnie daleko, właśnie Madagaskar, jak, nie wiem, właśnie Indie, Nepal, jak wygląda, wiem, że tamte się pewnie różni, jako ksiądza, jako arcybiskup, ale jak wygląda też taka codzienność księdza?
2: Życie w nuncjaturze w sumie jest dosyć podobne we wszystkich krajach, chyba że się akurat gdzieś wyjeżdża, to wtedy są różnice, zwłaszcza w sposobie podróżowania. Natomiast zwykle rano jest msza święta i to zależy od nuncjatury. W niektórych krajach kaplica jest otwarta, w związku z tym ludzie przychodzą też z zewnątrz. Tak było na Madagaskarze, tak też było w Indiach. W innych krajach to jest mała kaplica, gdzie tylko jest nuncjusz, sekretarz i siostry. I potem życie nuncjatury składa się właśnie ze spotkań i z pracy, powiedziałbym, pisarskiej, bo trzeba przygotowywać dokumenty, trzeba przygotować jakieś przesłania czy jakieś gratulacje, jak to ludzie zwykle proszą. I z takich spotkań też, które dają z jednej strony informacje o kraju, a z drugiej strony ludzie też proszą różne rzeczy. Proszą czasami właśnie o wsparcie finansowe, czasami też proszą o to, żeby ułatwić im wyjazd do Rzymu, do Ojca Świętego. A nieraz są kwestie związane z życiem kościoła miejscowego, chociażby właśnie jak zakonnicy przychodzą, żeby rozwiązać jakiś problem, czy też opowiedzieć jakąś historię, to wtedy się wysłuchuje.
1: I podczas tej kilkuletniej pracy na Madagaskarze, czy jakieś takie może szczególne trudności, które właśnie poza tymi utrudnieniami w transporcie, czy właśnie braku kontaktu z bliskimi, to jakie takie trudności, które wynikają może też z pracy, jakoś się pojawiły?
2: Największe trudności były w przemieszczaniu się, bez dwóch zdań. I później jak się już dotarło na miejsce, to też była kwestia, czy będzie prąd i woda. Myśmy też w nuncjaturze na początku mieli ten problem, ale ostatecznie powiększyliśmy powierzchnię paneli słonecznych i mogliśmy już mieć zapewniony prąd na 100% i też wykopaliśmy studnię artezyjską, więc mieliśmy wodę, ale nie wszędzie tak było, także te problemy podstawowe jednak były największym zmartwieniem, jak się podróżowało, bo te podróże były bardzo, bardzo często. Bo tak to muszę powiedzieć, że nie miałem ani w kontaktach z biskupami, ani z rządem żadnych trudności. Tam bardzo dobrze byłem przyjęty. I w związku z tym pracowało się bardzo dobrze, bo też były widać rezultaty tego. Mhm.
1: A w tych wcześniejszych księdza arcybiskupa pracach w tych różnych rejonach, na przykład właśnie na Bliskim Wschodzie, wiem, że właściwie ksiądz opuścił w sumie Ziemię Świętą tak na półtorej roku czy rok przed tą eskalacją ponowną, ale jakie tam wyzwania czekały?
2: Tam było rzeczywiście wielkie wyzwanie polityczne, dlatego że nuncjusz był jedynym ambasadorem, który był akredytowany i w Izraelu, i w Palestynie, co wymagało dużej ekwilibrystyki dyplomatycznej i myśmy też tym uczestniczyli jako jego współpracownicy. I to nie było łatwe, Ale z drugiej strony to też dawało okazję do tego, żeby dobrze poznać racje i stanowiska jednej i drugiej strony i uczestniczyć w życiu Kościoła w jednym i w drugim kraju. Wtedy jeszcze Cypr też należał do naszej jurysdykcji, więc co jakiś czas się na Cypr jeździło. Obecnie Cypr jest razem z Jordanią, więc już, no, już z Jordanii w tej chwili się opiekuję tym kościołem. Ale to był czas takiej właśnie intensywnej pracy związanej z wizytami Ojca Świętego, bo była wizyta papieża Franciszka na Cyprze i też była zapowiedziana wizyta Ojca Świętego Franciszka w Jerozolimie, która nie doszła do skutku ostatecznie, ale przygotowania się odbyły. Więc tam rzeczywiście ten kontekst konfliktu politycznego i wręcz no, zbrojnego, trzeba powiedzieć, już był wyczuwalny. Były napięcia bardzo mocne.
1: A jak to jest w ogóle przez taki długi czas też mieszkać właśnie w Ziemi Świętej i doświadczać tak na co dzień, mieć możliwość, czy w ogóle miał możliwość też ksiądz skorzystania z tego dobrodziejstwa, nie wiem, Jerozolimy na przykład i tych wszystkich świętych miejsc?
2: No tak, oczywiście jeszcze miałem szczególny przywilej, dlatego że co prawda jak przyjechałem, to była masa pielgrzymów, było trudno się przecisnąć przez uliczki Jerozolimy, ale kilka miesięcy później wybuchł COVID i nie było nikogo. Więc jak się szło do grobu pańskiego, czy do groty narodzenia, to nie było pytania, kiedy można odprawić mszę świętą, tylko kiedy się chce odprawić mszę świętą. Nikogo nie było. Więc miałem możliwość łatwego dojścia do wszystkich miejsc świętych przez mniej więcej półtora roku. Później stopniowo te grupy pielgrzymów zaczęły wracać, z czego też cieszyliśmy się bardzo, bo jednak pusta Ziemia Święta to jest bardzo smutny obraz. A z pielgrzymami to już nabrało normalnego charakteru.
1: A w tych wszystkich dalekich wyjazdach, tych wszystkich pracach, jaka taka główna jest księdza arcybiskupa taka myśl, taki cel, myśl przewodnia, taki może jakieś zadanie, które ma w sobie też ksiądz arcybiskup?
2: Ja bym powiedział, że dwa są takie zadania czy myśli przewodnie. Pierwsza, żeby przybliżyć ludziom postać Ojca Świętego, bo ja jestem tam po to, żeby przekazywać jego myśl, ale także właśnie jego pozdrowienie, jego troskę o Kościół miejscowy, czy też właśnie troskę o to, żeby relacje były poprawne. W związku z tym, żeby przekazywać, żeby być niejako głosem, czy też właśnie obliczem Ojca Świętego w tym kraju. A z drugiej strony ta cała praca służy temu, żeby Ojcu Świętemu przekazywać odpowiednią i poprawną informację na temat tego, co się dzieje w Kościele i w kraju. To my dlatego jesteśmy właśnie na miejscu, bo nie wszystko da się wyczytać w internecie, tylko żeby właśnie dotknąć tej rzeczywistości i żeby Stolica Apostolska była dobrze poinformowana o tym, co się dzieje.
1: Jak patrzy też ksiądz na taką codzienność tych ludzi i na to, że w tych miejscach różnych, w których ksiądz arcybiskup bywa, też no, są niełatwe warunki, no bo i tak naprawdę no i Madagaskar, rozmawialiśmy też o tym właśnie, że i drogi są trudne, ale czasem brak wody, prądu, no ale podejrzewam, że czy Indie, czy Nepal też nie są, czy Palestyna, to też nie są często bogate miejsca i też jak ksiądz widzi to? Bo myślę, że to jest duży problem w tych wszystkich krajach takich dalekich, może trochę innych od naszego.
2: Różnie to bywa. To ubóstwo najwyraźniej się widziało na Madagaskarze rzeczywiście. Indie na przykład są krajem o wiele bardziej rozwiniętym. Mają przecież zaawansowaną technikę, wysyłają rakiety w kosmos. Ale też tylko w Indiach widziałem ludzi umierających na ulicy. W żadnym innym kraju tego nie było, więc kontrast był daleko większy niż na przykład na Madagaskarze, bo tam można było zobaczyć w Indiach niezwykłe bogactwo, bardzo zaawansowaną technologię, a jednocześnie wręcz nędzę ludzi, którzy umierali z głodu na ulicach. To też dlatego matka Teresa właśnie z Kalkuty się nimi zajęła, bo nikt się nimi nie zajmował. Także są kraje, które są teoretycznie w makroekonomicznych liczbach rozwinięte, ale społeczeństwo nie jest beneficjentem w całości tego rozwoju. A są właśnie kraje, gdzie ten rozwój jest bardziej zrównoważony, gdzie każda jednak z grup społecznych korzysta na tym, no to chociażby w Europie, tak? Belgia, Luksemburg. To było bardzo wyraźnie widoczne, czy też w Ameryce Łacińskiej różnie to bywa, ale akurat tam, gdzie ja byłem, w Meksyku, w Brazylii, takich się nie widziało jednak kontrastów. Tam ludzie, nawet ci najbiedniejsi, jednak też korzystają na ogólnym rozwoju.
1: A jakaś taka ulubiona też księdza arcybiskupa historia, związana trochę może taka właśnie misyjna, związana z doświadczeniem innej kultury czy innej mentalności.
2: Trudno w tej chwili mi tak powiedzieć, która byłaby ulubiona. No niewątpliwie na Madagaskarze były sytuacje związane z miejscowymi wierzeniami. Tam ciągle jeszcze ten szamanizm jest obecny. I raz pamiętam, właśnie odwiedzałem jakąś diecezję, chyba Murumbe to było. I ówczesny administrator diecezjalny, bo jeszcze nie był wtedy biskupa, mnie tak obwoził od parafii do parafii, żeby pokazać nuncjusza wszystkim w miarę możliwości. I jedna była taka sytuacja, że była dziewczyna, która podeszła i upadła przede mną. Upadła tak nieświadomie zupełnie, nie? Nie to, żeby chciała jakoś jakiś pokłon oddać, tylko po prostu tak upadła. I zaczęli ludzie krzyczeć, że jest opętana, że przez szamana. Mają, więc co tu robić? No, trzeba się pomodlić, żeby wstała. Jeszcze zaczęła się modlić i wstała. Także to była taka właśnie najbardziej mocna wtedy chwila, pamiętam. To zrobiło duże wrażenie na wszystkich i na mnie też. Ale ten szamanizm jest obecny w wielu krajach afrykańskich. Ciekaw jestem, czy go też odnajdę w Ugandzie, to się jeszcze okaże.
1: Mówiliśmy właśnie, ksiądz arcybiskup opowiadał o dr Wandzie Błońskiej. I chciałem zapytać, czy miał okazję też ksiądz arcybiskup jeszcze spotkać dr Wandę, czy z nią rozmawiać i jak ona była?
2: Tak, tak. Jeszcze jako wikariusz w Kościanie pamiętam, jak przyjeżdżała z prelekcjami misyjnymi do naszej parafii. To była kobieta niezwykle skromna i pięknie mówiła o swoim doświadczeniu lekarki w Ugandzie, ale mówiła to z wielką prostotą, z wielką skromnością, pokazując właśnie na to, ile dobra można zrobić dla ludzi. Ale też jak wspominała, to często nie wiem, ilu ludzi pomogłam modlitwą, a ilu sztuką lekarską. Tego się dowiem po drugiej stronie.
1: Mam nadzieję, że się dowiedziała rzeczywiście.
2: Tak, tak.
1: I czy też jej, może właśnie jej świadectwo życia, podejrzewam, że zbudowało raczej taki dobry obraz Ugandy w księdza, w, nie wiem,
2: na pewno
1: skojarzeniach.
2: Na pewno skojarzenia mam bardzo dobre, przede wszystkim dzięki dr Wandzie Błońskiej, ale też jest drugi Polonik, jeśli tak można powiedzieć, dlatego że Uganda była miejscem, w którym Brytyjczycy zgromadzili Sybiraków zaraz po II wojnie światowej, zwłaszcza dzieci. I tam był taki obóz przejściowy, którego ślady do dzisiaj istnieją. I Polacy, którzy przeszli przez ten obóz w Ugandzie, zawsze wspominali Ugandę z niezwykłą nostalgią. I nawet gromadzili oszczędności, żeby kiedyś tam jeszcze wrócić. Także mam nadzieję, że to miejsce też będę mógł odwiedzić i się przekonam, jak tam było.
1: Jakie właśnie wspomnienia ma ksiądz z tych wszystkich różnych doświadczeń, lat? Tak jakby wszystko to zebrać razem, to co przychodzi księdza arcybiskupowi na myśl? Jakby są raczej właśnie dobre wszystkie, dużo więcej dobrych jest wspomnień, czy raczej jest dużo, dużo takiego też trudu związanego właśnie z tym, że no, z ludźmi niełatwo się dogadać, a myślę, że polityka też robi swoje w tych wszystkich miejscach. Czy ta praca raczej ostatecznie daje dużo takiego spełnienia księdzu, arcybiskupowi, czy też wnosi jakiś taki trud?
2: No trud jest zawsze z tym związany, ale to każdej pracy jest trud, tego się tak nie pamięta. Natomiast co się najbardziej pamięta, co ja pamiętam, to są różne oblicze kościoła przede wszystkim. Każdy kraj ma swoją specyfikę, ale także każdy kościół miejscowy ma swoją specyfikę. I to jest to, co jest może najbardziej ciekawe właśnie w tej mojej misji. Bo ja w to się staram wejść, zrozumieć, także pokochać tę specyfikę miejscowego kościoła, żeby móc tam funkcjonować wśród miejscowych księży, wśród biskupów, wśród sióstr zakonnych. I to jest bardzo rozwojowe, bardzo formacyjne doświadczenie. Mhm. Człowiek już nigdy nie będzie taki sam, kiedy mieszkał przez kilka lat w kraju, w którym rzeczywiście się jakoś tam zakorzenił. Dlatego ja jestem zawsze bardzo ciekaw w kraju, do którego jadę. Jest to niewątpliwie wyzwanie, ale jest to jednocześnie też taka szansa na właśnie rozwój osobisty. Natomiast bardzo przykre są wyjazdy. Trudno jest wyjechać potem z takiej misji.
1: Już tęskni księdz arcybiskup za Madagaskarem?
2: A to już Madagaskar, już opłakałem wszystkie wyspy, już teraz właśnie dlatego pojechałem na urlop, żeby trochę czasu minęło. Już teraz jestem gotowy na to, żeby do Ugandy jechać.
1: Czy będzie jakoś, bo teraz podejrzewam, że w codzienności używał ksiądz arcybiskup języka francuskiego.
2: Czy będzie, skarze, tak.
1: Czy będzie go brakować teraz w Ugandzie? Czy nie ma ksiądz jakichś specjalnych...
2: To już nie pierwszy raz, nie? Gdzie zmieniałem język, bo w Belgii też był bardziej francuski, chociaż tam się musiałem też flamandzkiego nauczyć. Więc ten francuski pewnie jakoś mi zostanie, ale rzeczywiście w Ugandzie będzie angielski teraz. No i zobaczymy, czy mi starczy odwagi i czasu, żeby się nauczyć Swahili na przykład, albo jakiegoś innego miejscowego.
1: Tam chyba też Luganda.
2: Luganda zwłaszcza, jest. Tak. A Luganda to jest taki rzeczywiście miejscowy. On chyba nie wychodzi poza sam kraj, a Swahili to jest międzynarodowy język, więc tak, może być bardziej przydatny.
1: Ale rzeczywiście, jak próbowałem kiedyś podjąć nauki Swahili, to tak zupełnie inaczej niż te europejskie języki w ogóle ma umiejscowione, zbudowane inaczej, więc życzę powodzenia dużo księdzu arcybiskupowi w nauce. Właśnie jak jest ksiądz arcybiskup w tych różnych miejscach, to czy wystarczają te takie języki, powiedział, bardziej powszechne, czy raczej też musi się trochę ksiądz arcybiskup uczyć tych miejscowych?
2: No, na Madagaskarze to było konieczne, żeby chociaż się trochę nauczyć malgaskiego, dlatego że to jest pewien ewenement w Afryce, to jest kraj, który ma jeden język tylko. Malgaski. W związku z tym ten francuski tak naprawdę nie jest do niczego potrzebny, żeby się porozumieć. W Ugandzie już będzie inaczej, bo tam jest kilka języków i w związku z tym oni muszą znać angielski, żeby się porozumieć między sobą. A poza tym, zdaje się, to jest najbardziej brytyjski kraj w Afryce, tak przynajmniej jest przedstawiany. Więc tam pewnie ten angielski by wystarczył. Także zależy od kraju. Nie? W krajach europejskich na przykład trzeba się też uczyć języka miejscowego, bo tak jak w Polsce, pewnie że uczymy się angielskiego, ale nie można powiedzieć, że angielski jest drugim językiem w Polsce, tylko ci, którzy się uczyli, mówią po angielsku.
1: Dziękuję bardzo księdzu arcybiskupowi za tę rozmowę. Czy mógłby ksiądz nas na koniec pobłogosławić? Właśnie się zastanawiam, w którym języku, bo zawsze proszę misjonarzy, żeby w tym języku, w którym pracują. Więc nie wiem, czy na przykład po francusku chyba jeszcze nas nikt w tym programie nie błogosławił.
2: Dobrze, niech będzie po francusku. Ja również dziękuję za rozmowę i wszystkim słuchaczom życzę z serca błogosławieństwa Bożego. Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
1: Amen. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w kolejnym programie. Z Panem Bogiem.
0: Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg i portalu misyjne.pl. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Pół stopnia jest teraz w Zakopanem. 12 stopni. Niedaleko od nas, w Słubicach. A w nocy zachmurzenie małe, umiarkowane od zachodu regionu, stopniowo wzrastające do dużego i całkowitego. Po północy postępująca od zachodu strefa opadów deszczu. Temperatura minimalna od 5 stopni na wschodzie Wielkopolski do około 8 na zachodzie. Jutro od 13 do 15 stopni. Słuchacie Radia Emaus z Poznania. Wtorek, 13 października. Pół minuty po 22.
2: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
3: Rozpoczęła się hospitalizacja Leona XIV. Ojciec Święty pozostanie w klinice Gemelli około tygodnia. Nic się tego nie spodziewał, ale rokowania są dobre. Towarzyszymy papieżowi naszą modlitwą, mówi kardynał sekretarz stanu. W Watykanie zakończyła się rada konsultacyjna najważniejszych sanktuariów. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest w klinice Gemelli, udał się tam na operację. Jak poinformował w niedzielę sam papież, lekarze zdiagnozowali w jego płucach niewielkiego guza. Leon XIV zdecydował się na jego usunięcie.
4: Do kliniki Gemelli Ojciec Święty przyjechał tuż po godzinie 13. Na miejscu powitali go dyrektor placówki, delegacja chorych, a także kilkudziesięciu wiernych, którzy spontanicznie przybyli na miejsce. Ponieważ papieski apartament, w którym w przeszłości przebywali Jan Paweł II i papież Franciszek, jest aktualnie w remoncie, Leon XIV zajął inne pomieszczenia. Operację usunięcia guza powierzono ekipie lekarzy pod kierunkiem profesora Stefana Margaritora. Przewiduje się, że hospitalizacja potrwa około tygodnia, a Stolica Apostolska będzie na bieżąco informować o stanie zdrowia Ojca Świętego. Pierwszy oficjalny komunikat zostanie ogłoszony jeszcze dziś, ale dopiero wieczorem po wybudzeniu papieża z narkozy.
3: W szpitalnej kaplicy pod wezwaniem świętego Jana Pawła II w klinice Gemelli przez cały czas trwa modlitwa w intencji Leona XIV. Na godzinę 18 zapowiedziano tam różaniec w łączności ze wszystkimi rzymskimi parafiami pod przewodnictwem kardynała Baldo Reiny. O bliskości z papieżem zapewnił też kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin.
5: Jestem zaniepokojony, bo nie spodziewaliśmy się tego, ale jesteśmy też poruszeni spokojem, z jakim papież o tym mówi. Jesteśmy również dobrej myśli, ponieważ jak powiedział sam Leon XIV, zostało to wcześniej wykryte i szybko można przeprowadzić operację. Wiemy, że kiedy interweniuje się na czas, to problem da się rozwiązać. Jesteśmy pełni ufności, ale towarzyszymy papieżowi naszą modlitwą i miłością. Reakcja wiernych na tę wiadomość pokazuje, jak bardzo ludzie go kochają i cenią. Wspieramy go naszą modlitwą. Nikt się tego nie spodziewał, ale jak mówi sam papież, takie są Boże niespodzianki.
3: Stolica Apostolska zaprosiła na konsultacje przedstawicieli 16 najważniejszych sanktuariów. Jak mówi przeor Jasnej Góry, wynika to z nowej roli tych kluczowych miejsc kultu we współczesnym świecie. Do sanktuariów docierają również ludzie dalecy od kościoła czy wręcz niewierzący. Niekiedy przeżywają tam nawrócenie. Zdarza się to również w Częstochowie, zapewnia ojciec Grzegorz Prus.
6: To też jest okazja do wzięcia udziału w takiej konsultacji, która nas samych też ubogaca, bo słuchamy tego, co inni mówią, co organizatorzy proponują, spojrzenie na ideę sanktuarium właśnie od takiej strony powszechnego kościoła, bo my przyjeżdżamy z jakiegoś jednego terenu, a tutaj raptem jesteśmy w sercu kościoła, w Stolicy Apostolskiej i mamy tą perspektywę przez ten udział z różnych stron, bardzo szeroką wtedy. To daje jednak dużo takiego spojrzenia szerszego, nawet na to nasze sanktuarium.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

Jutro może nie być niczego. Taką niepewnością kolejnego poranka mieliśmy zakończyć zeszłotygodniową podróż nocną linią, ale się nie udało jej zmieścić. Weronika Borowiec wraz ze swoim producentem muzycznym przedstawiającym się jako Aaron Beats wpadają więc dziś na dobry wieczór na pokład nocnej linii. I w gruncie rzeczy ta trochę nostalgiczna i całkiem fajnie alternatywna opowieść nie ma na celu budzić w nas lęku przed niepewnością jutra, bo Weronika stara się nas tutaj zachęcić, by nie odkładać marzeń i planów na półeczkę z napisem "Kiedyś to zrobię". I po prostu przypomina, że życie składa się z wielu pojedynczych chwil, takich jak szum morza czy ciepły promień słońca padający przez chwilę na naszą skórę. Weronika śpiewa tutaj, że należy pamiętać, żeby skupiać się na tym, co jest tu i teraz. Niby to takie banalne i takie oczywiste. A tu i teraz, przy mikrofonie, w studiu Radia Emaus z poznańskiego Hartowa mówi do was na żywo Krzysztof Fąka. Dobry wieczór. Wiele lat temu, może ponad 10, a może nawet jeszcze więcej, wymarzyłem sobie, żeby znaleźć się w radiu. Potem odkurzałem to marzenie w głowie i odkładałem z powrotem na miejsce. Ale zdjąć je z półki oznaczonej "Kiedyś to zrobię" odważyłem się dopiero 3 lata temu. A mówię o tym, bo prawdopodobnie całkiem niepotrzebnie boimy się realizować swoje małe, wielkie marzenia.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.
1: Luty roku 1972 i czarnoskóra dziewczyna, która słoneczny soul ma we krwi, Aretha Franklin, i urzekające, eteryczne i takie rozpływające.

0: Nocna linia.
1: No cóż, francuscy mistrzowie, to trzeba przyznać, mistrzowie coverów w stylu bossa nowy, Nouvelle Vague, a stąd, że bossa nowa po portugalsku oznacza nowa fala, to też nazwa grupy, czy też może projektu, który współpracuje z wieloma artystami, brzmi właśnie Nouvelle Vague. Projektu, który świetnie potrafi tuningować takie mroczne, postpunkowe hymny w ciepłe, zmysłowe, lounge'owe aranżacje. No i to te paryskie towarzystwo wzięło sobie tym razem na swój kawiarniany, zmysłowy warsztat synth-popowe wyznanie o lęku przed intymnością i wrażliwością sprzed 40 lat. Dokładnie 40 lat. Utwór Depeche Mode. No i co? I zaprosili do siebie amerykańską wokalistkę, Bev Hirsch, dziewczynę, w której głosie zakochał się mówiący do was te słowa wiele lat temu, a dokładnie w 1998 roku.

0: kiedy pierwszy raz usłyszał jej śpiew w utworze All I Need duetu R. A dziś Nowy Lwak razem z Bev przemieniają no właśnie pierwotny lęk Martina Gora w kojący, wręcz hipnotyzujący wdzięk tego wokalu Bev Hirsch, no i urok kołyszącej się akustycznej gitary. A Date with Depeche Mode, czyli na randkę z grupą Depeche Mode umówili nas muzycy z Nowy Lwak na 30 października, bo właśnie wtedy, w piątek za nieco 2 tygodnie, ukaże się projekt wydawnictwo z muzyką pionierów mroczno-euforycznego synth-popu zaaranżowaną w klimatycznym, lounge'owym, barowym albo kawiarnianym, ale miejscami też latynoskim, zmysłowym brzmieniu. Dostaniemy, tak mi się wydaje, coś idealnego na długie jesienne wieczory. Czyli będzie romantycznie. A tymczasem jest rok 1990. Z niewielkim poślizgiem mój starszy brat, jak chyba wszyscy jego koledzy z technikum rolniczego, wpadają wówczas w otchłań mrocznego industrialu i marzą o czarnych skórach.
1: Nocna linia.

I do tego te fryzury. Krótko po bokach i wysoko u góry. I blondyni, i bruneci. Każdy mógł kogoś z Depeche Mode naśladować. Było, minęło. 27 minut po 22:00 to jest nocna linia na antenie Radia Emaus. I wy możecie się na pokładzie nocnej linii zameldować. Możecie do nas zadzwonić, do studia, czemu nie? 61 659 3795 to jest numer prosto tutaj, na antenę. 61 659 3795. Mamy też nasz łączący nas post na Emausowym Facebooku i tam już z nadal Zielonego Leszna zameldował się Mariusz z Ostrzeszowa. Ostrzeszów otoczony lasami, więc pewnie cały czas również zielony. Marysia, jest też Agata i w domyśle powinien być też Karol. Justyna, Paweł, dwie Anie, w tym jedna z którą raz wziąłem ślub i dwa kredyty hipoteczne. Dziś ten drugi. Jest też Paweł i Ewa. Tutaj, pod naszym postem na Emausowym Facebooku, możecie się po prostu zameldować łapką w górę, serduszkiem albo łapką w dół, albo możecie coś więcej napisać w komentarzu. No i przypominam, 61659 3795, numer na antenę, prosto do mnie, do studia Radia Emaus. A, mamy prawie środek października, no i ta pierwsza połowa była naprawdę przyjemna. Według Michała, mojego 8-letniego syna, była to pogoda na krótki rękaw. Być może on myśli, że nawet jest to pogoda na krótki rękaw. A więc zapalenie oskrzeli, pierwsze nieobecności w szkole mamy już za sobą. Trzeba tylko teraz uzupełnić zapas chusteczek. W każdym razie ciepła twarz jesieni, no być może za nami. Było, minęło. Dziś rano było mglisto. Podobno gdzieniegdzie trzeba było skrobać szyby w samochodzie, a potem zrobiło się na szczęście słonecznie. No i kto wie, może jeszcze częściej i cieplej jesień się do nas uśmiechnie. No bo co tam jej ten El Nino szepnie na łóżko? Nie wiemy. Ale jednak rozpoczynamy sezon grzewczy, a na zewnątrz jakby częściej padało

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.
1: I Karolina razem z Damianem meldują się na pokładzie nocnej linii. A Karolina, to tak mam wrażenie, że ma ustawiony budzik właśnie po to, żeby obudzić się na nocną linię, bo najpierw usypia swoich chłopaków, a potem melduje się zazwyczaj, bardzo często na pokładzie nocnej linii. Kiss the Rain z debiutanckiego albumu Billy Myers, zatytułowanego Growing Pains, albumu, który wyprodukował prawdziwy zawodowiec, żywa sztuczna inteligencja w branży muzycznej, autor tekstów i producent chyba miliona płyt od takich artystów, począwszy jak Cher, Bon Jovi, Jennifer Rush, przez Alice Cooper, Michaela Boltona, duet Roxette, Robbie Williamsa, grupa Scorpions, aż po Selena Gomez. A był nim, nie, jest nim Desmond Child. No i ten facet nosił w swojej magicznej, muzycznej, wydaje się bezkresnej kieszeni kiedyś sam tytuł piosenki Kiss the Rain, nie mając do niego ani ułożonego tekstu, ani napisanej muzyki. A skąd wziął tytuł? I to najpierw wziął tytuł? Ano z pomyłki, bo słuchając kiedyś piosenki Glycerine zespołu Bush, błędnie usłyszał słowa i powstało w jego głowie właśnie Kiss the Rain. A pewnego razu Desmond Child wpadł sobie na siłownię, a tam akurat rozciągał się gdzieś tam z drążkami Bon Jovi i zwrócił się do niego: słuchaj stary, słuchaj Bon, mam świetny tytuł piosenki, Pocałuj deszcz, może napiszesz do niego słowa. Ale Bon Jovi odpowiedział: ale to jest głupi tytuł. I wkrótce to Billy Myers pod koniec lata 1997 roku, na początek jesieni, rozlała swoim hitem, rozlała się po całym świecie, jak nadchodząca deszczowa jesień.

0: Nocna linia.
1: Właśnie zdałem sobie sprawę, że ten utwór Love is Stronger Than Pride Shada jest dokładnie o jeden rok młodszy niż Strange Love Depeche Mode. 1988 rok. Coś siedzimy w tych latach 80. No nie, ale Kiss the Rain to były lata 90. Nie wiem, czy już wam się kiedyś tłumaczyłem, ale to nie jest tak, że muzyka Shada brzmi dla mnie przenikliwym, wręcz przemokniętym, jesiennym, zimnym deszczem, bo zdecydowanie to nie jest chłodna i szara muzyka. Ona mi po prostu do takiej pogody po prostu pasuje. Wiecie, sorbety owocowe pasują do słonecznego, gorącego, wakacyjnego południa, a na jesienne popołudnie kawa i też mogą być lody, ale takie chyba z bakaliami. No albo jeszcze zupełnie inaczej, jedziemy tramwajem, słuchawki na uszach, za oknem jest szaro, pada ten jesienny, nieprzyjemny deszcz, po drugiej stronie szyby gonią się gęste krople wody, no i mienią się w nich światła samochodów i ulicznych latarni.

Papaja Michała Urbaniaka w wydaniu mocno imprezowym, bardzo kolorowym i rozświetlonym. To jest propozycja od DJ-a Eproma z udziałem Zuzy Baum. A Zuza Baum to jest kompozytorka, wokalistka, rapująca tekściarka i założycielka wytwórni muzycznej Bam Bam. Wytwórni, która chce wspierać tych artystów, którzy niezbyt pasują w mainstreamowe, komercyjne ramy, ale którzy tworzą świetną muzykę. Natomiast sama Zuza przyznaje, że jej pierwszą miłością był rock. Pewnego dnia usłyszała jednak śpiew Eriki Badu. No i wtedy w jej życiu pojawiła się fascynacja mieszanką neo-soulu z hip-hopem. A zgodnie z zasadą, że kobieta zmienną jest, Zuza wciąż szuka nowych barw, brzmienia. No a dołączenie do wokalizy Urszuli Dudziak na pewno było dla niej odkrywcze. No a samo to oryginalne, kultowe nagranie Papai powstało w Nowym Jorku w 1975 roku i ukazało się na solowym albumie Urszuli Dudziak, która wykonała w nim swoją, no właściwie kultową, pozbawioną słów partię wokalną, wykorzystując skat oraz elektroniczne przetwarzanie głosu. Skat to nie powinno być zupełnie obce nam określenie. To jest właśnie naśladowanie wokalem, wydobywaniem siebie dźwięków jakichś nawet nieistniejących instrumentów. A mówię, że nie powinno być obce, bo był taki facet, Skatman. No i co? Papaja, utwór łączący jazz to nawet fusion, funk i disco ponad trzy dekady później, w 2007

0: roku przeżył renesans, bo związany z nim układ taneczny stał się fenomenem na Filipinach, a następnie dotarł do innych krajów Azji, a stamtąd do Ameryki Łacińskiej i Stanów Zjednoczonych, można powiedzieć, na powrót. A dziś usłyszeliśmy remix właśnie DJ-a Eproma, który jest takim spotkaniem dwóch muzycznych światów i dwóch pokoleń twórców, odległych właściwie pokoleń, ale których i wówczas, i dziś łączy potrzeba eksperymentowania oraz przekraczania takich międzygatunkowych granic. No i tak sobie spoglądam, co tutaj leży. A teraz otworzymy list. List od mojej teściowej.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Nocna linia.
1: Więc tak, moja ukochana, jedyna teściowa, Beatka, zainstalowała sobie Shazama i od tego czasu, od czasu do czasu przysyła mi linki do odkrytych przez siebie dźwięków, często z komentarzami, a komentarz do tego utworu był krótki. Na wspomnienie lata w październiku. No chyba trafny. Co myślicie? No i w ogóle wygląda na to, że mama Ani ma całkiem niezły muzyczny radar. A w tym kawałku mamy połączenie głębokiego, melodyjnego, ciepłego deep house'u ze zmysłowym latynoskim brzmieniem. No i ten pierwszy składnik to produkcja z Belgii, przygotowana przez Lost Frequencies, a aksamitny, taki plastyczny wokal pochodzi z serca Brazylii i nazywa się Mary Froese. Dziewczyna, której wielu z was pewnie w ogóle nie musiałbym przedstawiać, bo już u nas pojawiła się przed tegorocznymi wakacjami z zapowiedzią lata, z kawałkiem Kolumbina. Potem miałem okazję grać ją podczas moich weekendowych dyżurów na antenie Radia Emaus. A teraz pozostało niespełna 7 minut do 23. Agata potwierdza, że słucha Nocną Linię w stałym składzie z Karolem. A my natomiast poddamy się delikatnej, kosmicznej hipnozie. No bo nigdzie się już nie spieszymy.

głębokie efekty przestrzenne uzyskane przez takie dabowe opóźnienia, pulsujący basowy motyw, organiczne, analogowe syntezatory, miękki, lekkosenny, wręcz eteryczny wokal Villar Josto. To przepis na hybrydowy deser z pogranicza synfunku, cosmic disco i aksamitnej medytacji. Idealny, tak uważam, do zatrzymania się w pędzie, odcięcia od przebodźcowanego świata i zatonięcia w bezpiecznym muzycznym rymie. Nigdzie się już nie spieszymy. To była Nocna Linia. Na kolejną zapraszam za tydzień. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia i dobranoc, mówi Krzysztof Onka.

0: Nocna linia. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Kolejne kliniki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu przenoszą się na Grunwaldzką. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie 3 modułów nowego budynku szpitala. Już w przyszłym tygodniu pierwsze zabiegi odbędą się między innymi w Klinice Kardiologii, która właśnie rozpoczyna przeprowadzkę z ulicy Długiej. Jej kierownik, profesor Maciej Lesiak, podkreśla, że nowoczesne sale wyposażone w najnowszy sprzęt zapewnią większy komfort zarówno pacjentom, jak i lekarzom.
2: Różnica będzie kosmiczna, tak? Jeśli chodzi o nowe technologie, o dostęp do nowoczesnej aparatury, informatyzacja, przepływ informacji, leków, no to jest zupełnie kosmos.
1: Do nowego budynku oficjalnie przenosi się także klinika gastroenterologii, dietetyki i chorób wewnętrznych. Na ulicy Grunwaldzkiej od 2 lat działają już między innymi SOR, blok operacyjny i OIOM. Budowa nowego kompleksu rozpoczęła się w 2021 roku.
0: Informacje z Poznania.
1: Świętomarciński korowód powróci 11 listopada na ulicy Stolicy Wielkopolski. Po rocznej przerwie znów będzie można zobaczyć barwne postacie. Tym razem jednak na innej trasie. Korowód przejdzie od placu Mickiewicza przez skrzyżowanie ulic Święty Marcin i Alei Niepodległości oraz ulicami Składową i Towarową. Nowa trasa wzbudziła już niezadowolenie części mieszkańców. Rzeczniczka Centrum Kultury Zamek Anna Gruszka wyjaśnia, że decyzja o jej zmianie wynika z kwestii bezpieczeństwa.
3: Wszystkie osoby, które boją się, czy mają wątpliwości co do tej nowej trasy, uspokajamy. Przede wszystkim ta długość tego korowodu, długość trasy będzie taka sama jak w czasach, kiedy przechodził on tylko ulicą Święty Marcin, a po drugie duża część trasy tego korowodu też będzie Świętym Marcinem szła, więc absolutnie nie wyobrażaliśmy sobie sytuacji, w której ta ulica, której imienno obchodzimy, nie była uwzględniona na trasie korowodu.
1: Organizatorzy przekonują również, że na nowej trasie korowód będzie lepiej widoczny dla mieszkańców. Zmieni się także godzina startu, tym razem o 14. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku imieniny ulicy Święty Marcin po raz pierwszy odbyły się w nowej formule. Wydarzenie miało status imprezy masowej, co wiązało się z koniecznością spełnienia określonych wymogów bezpieczeństwa. Organizatorzy tłumaczyli wówczas, że ulica jest zbyt wąska i gromadzi się na niej zbyt wiele osób, by można było bezpiecznie zorganizować tam korowód. Poznań będzie świętował 100. rocznicę urodzin Konrada Drzewieckiego, tancerza i choreografa, który w 1973 roku założył Polski Teatr Tańca. Już jutro na uczestników wydarzenia będzie czekać spektakl baletowy Konrad w Teatrze Wielkim, a także wystawa archiwaliów i projekcje filmów. Zaplanowano również odsłonięcie rzeźby Tlen oraz rekonstrukcję spektaklu Piotruś i Wilk z 1977 roku. Będzie to również okazja do porozmawiania z ludźmi, którzy znali artystę osobiście. Zapowiadała w porannej rozmowie Rady Emaus Magdalena Ignaszak z Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej.
4: Zaprosiliśmy osoby, które bezpośrednio współpracowały z Konradem Drzewieckim, jak również były jego uczniami. Także mamy nadzieję, że w seminariach i spotkaniach, które będą się odbywały nie tylko w kuluarach, ale właśnie po spektaklach i po wystawach, które będziemy prezentować, będzie taka możliwość, żeby porozmawiać z tymi osobami, bezpośrednio usłyszeć, jakim on naprawdę był człowiekiem. Tak wiele różnych opinii o nim słyszałam, ale geniusz ma prawo być ekscentryczny, a przede wszystkim charyzmatyczny.
1: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12 złożeniem wieńca przy kwaterze Konrada Drzewieckiego na Kolumbarium na poznańskim Unikowie.
0: Informacje z Leszna.
1: 2-kilometrowy kolektor powstanie na leszczyńskim Gronowie. Takie zapewnienie podczas wczorajszego spotkania z mieszkańcami składał prezydent miasta Grzegorz Rusiecki. Podczas wczorajszego spotkania włodarz miasta opowiadał o inwestycjach, które powstaną w tej części miasta. Oprócz kolektora miasto rozpoczęło przygotowanie do modernizacji ulicy Gronowej oraz zaplanowało budowę kolektora wód opadowych w ulicy Kordeckiego. Na ostatniej prostej jest natomiast łącznik drogowy między rondem Antoniny a ulicą Gronowską. Będzie on gotowy najpóźniej w czerwcu przyszłego roku. Państwo zrobi wszystko, aby Trybunał Konstytucyjny zaczął działać, podkreślił Waldemar Żurek. Minister Sprawiedliwości mówił na konferencji prasowej, że minął czas na przyjęcie ślubowań sędziów Trybunału przez prezydenta Karola Nawrockiego.
5: w przypadku pana Berka nie możemy czekać bez końca, no bo organ musi zacząć działać. Widzieliśmy ostatnio m.in. doniesienia obywateli do prokuratury, którzy mówią, w Trybunale zalegają ogromne ilości skarg obywatelskich. Obywatele mają prawo złożyć skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Przez lata jest to nierozpoznawane. Wręcz to zawiadomienie mówi, że to jest popełnienie przestępstwa.
1: Minister Sprawiedliwości podkreślił również, że opinia Komisji Weneckiej potwierdza, iż prawidłowo wybrani sędziowie Trybunału muszą zostać dopuszczeni do orzekania. Opinia Komisji Weneckiej odnosi się do trwającego sporu między prezydentem Karolem Nawrockim a większością parlamentarną. Prezydent nie odebrał ślubowania od pięciorga sędziów wybranych w tym roku przez Sejm. Czworo z nich w kwietniu złożyło ślubowanie w Sejmie w obecności notariusza, a następnie przekazało dokumenty kancelarii prezydenta. Ta nie uznaje takiej procedury za skuteczną i wskazuje między innymi na wątpliwości dotyczące prawidłowości wyboru sędziów.
0: Informacje z kraju.
1: Dzień wcześniej niż planowano zmieni się władza w Krakowie. Nie w środę 21 października, a we wtorek 20. Zaprzysiężony na urząd prezydenta Krakowa zostanie Łukasz Gibała. Ślubowanie i ceremonia nałożenia łańcucha prezydenckiego odbędą się na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. To będzie pierwszy raz w historii Krakowa, gdy nowo wybrany prezydent przejmie obowiązki od pełniącego ten urząd komisarza, tłumaczy Antoni Fryczek, sekretarz krakowskiego magistratu.
6: Tutaj faktycznie mamy pierwszą taką sytuację. Z tego co wiem, prezydent Kracik, pełniący funkcję prezydenta na sesji, nie będzie miał łańcucha na sobie. Ten łańcuch będzie po prostu wyeksponowany i ten łańcuch zostanie nałożony na nowego prezydenta, prezydenta Łukasza Gibałę. I tak to mniej więcej będzie wyglądać.
1: Stanisław Kracik pełni obowiązki prezydenta miasta od czasu odwołania Aleksandra Miszalskiego w majowym referendum. Na tę funkcję wskazał go premier Donald Tusk. Łukasz Gibała w niedzielę zdobył ponad 62% głosów. W przedterminowych wyborach i zostanie prezydentem miasta.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Rozdział trzeci.
1: Interesujący pomysł, Gordoneo, pochwalił po chwili namysłu Magissimus, wywijając od niechcenia kryształową fajką. Czy wystarczy wam 6 dni? Jesteś pewien, że mój syn ułoży w tym czasie najwspanialszy hymn, jaki kiedykolwiek napisano na cześć Gedesa? A przekraczając ostatnią z bram ostatecznego poznania, zaśpiewa go w najwspanialszy sposób, jaki kiedykolwiek wymyślono? Obaj zrobimy wszystko, aby się tak stało, o najciemniejszy. Cóż ty na to, synu?
2: Nie ma na świecie rzeczy, której pragnąłbym goręcej, ojcze, zawołał książę.
1: A Gordoneo pomyślał ze strachem, czy ten nagły entuzjazm do śpiewu nie wyda się zbyt podejrzany.
0: Magissimus oglądał jednak ze spokojem swoje paznokcie.
1: Ilu ludzi potrzebujecie do usługiwania i ochrony?
2: Ależ panie, próbował zażartować Gordoneo, czy największy mag raczył zapomnieć na chwilę, że rzeczy naprawdę niezwykłe rodzą się w samotności i z samotności? Któż zgłębiałby tajniki magii na jarmarku? Któż malowałby arcydzieła podczas uczt biesiadnych? Któż wreszcie ośmieliłby się twierdzić, że ułoży najwspanialszy hymn na cześć samego Gedesa, wydając jednocześnie polecenia kucharce, pucybutom, stajennym i żołnierzom? Gdyby to było możliwe, po cóż proponowałbym tobie, królu, takie zmiany? I po cóż narażałbym jego książęcą mość na niewygody podróży i górskiej groty?
1: Co zatem proponujesz, starcze?
2: Jeśli pozwolisz, Magissimusie, zabierzemy tylko ze sobą głuchoniemego Giermka i jego książęcej mości i moją wierną sługę Aseret, której szczodrobliwie pozwoliłeś na kilkudniowe odwiedzenie rodziny, to wystarczy.
1: Dlaczego głuchoniemego Giermka? Zainteresował się nagle król i wwiercił swoje bystre spojrzenie w skronie Gordonea. Już wiem, po kim książę odznacza się taką jasnością umysłu. Zdążył pomyśleć z rozpaczą czarodziej, ale właśnie z tej strony nadciągnęła natychmiastowa pomoc.
2: Jeśli pozwolisz, ojcze, nie chciałbym, aby żadne śmiertelne uszy dostąpiły zaszczytu poznania hymnu, który pragnę poświęcić pierwszemu i samemu Gedesowi.
1: Dobrze, ale co w takim razie zrobisz z nauczycielem i służącą? Dlaczegoż oni by mieli zostać bez powodu wyróżnieni? Nie ustępował Magissimus, który nigdy nie wycofywał się, zanim całkowicie nie wyjaśnił sytuacji budzących choćby cień jego niepokoju.
2: Co z nauczycielem i służącą? Odeślij ich w odpowiednim momencie, kiedy nie będą mi już potrzebni. Wydął pogardliwie usta książę, a była to najmądrzejsza odpowiedź, jakiej powinien udzielić w takim momencie.
1: Magissimus zaklaskał w dłonie. Brawo, synu. Oto słowa godne następcy tronu. Radzę ci je zapamiętać, Gordoneo. Zwrócił się do pochylonego w ukłonie starca. Zawsze pamiętaj, gdzie jest twoje miejsce.
2: Ja ani na chwilę nie zapominam, królu.
1: Dobrze. Może zatem nieco dłużej pożyjesz, roześmiał się Magissimus.
0: Od tego śmiechu starzec jak zwykle poczuł mróz na karku. Wieczorne przygotowania do drogi nie trwałyby długo, ale Gordoneo w ostatniej chwili uświadomił sobie, że na czas jego nieobecności należy zabezpieczyć komnatę. Naturalnie nie zamierzał chować magicznych przedmiotów ani zastawiać pułapek na tego, kto chciałby poszperać w jego księgach. Wręcz przeciwnie. Należało sprawić, aby pracownia wyglądała wreszcie normalnie, to znaczy jak prawdziwa pracownia czarnoksiężnika. Na pomoc, jak zwykle w takich sytuacjach, wezwał Teresę.
1: Odkurzaj wszystko, tylko dokładnie. A niech to Gedes ściśnie. Gdzie moja różdżka? Widziałaś gdzieś złote wahadełko? Kot się nim bawił ostatnio. Popatrz, moja droga, co to człowiek może znaleźć pod kanapą, jak dobrze poszuka. Magiczny kubek energetyzujący, pastylki homeopatyczne mistrza Venturusa. Zaraz, na co to? Aha, jest napisane na sklerozę albo celulitis, w zależności od potrzeb. Opakowanie po kartach? Tereso, nie widziałaś gdzieś kart?
0: 2 miesiące temu paliłeś nimi w kominku, panie.
1: Jesteś pewna?
0: Tak, wygarnęłam resztki razem z popiołem.
1: Pech. Skąd ja wezmę używaną talię kart o północ? A właśnie, już północ. Muszę lecieć do ogrodu po miskę żabiego skrzeku, żeby tu sobie postał i pośmierdział, jak nas nie będzie. Pamiętasz, ile razy trzeba splunąć za siebie, jak się to paskudztwo zgarnie? 6 czy 13 razy?
0: Nie wiem, panie, ale myślę, że raczej 6, bo 13 byłoby trudno.
1: No tak, logiczna z ciebie dziewczyna.
0: Około 3 nad ranem, po udanej próbie sklejania szklanej kuli, mistrz Gordoneo padł wyczerpany na fotel.
1: No jak?
0: Wspaniale. Mogą tu sobie teraz...
1: Cicho, dziecko. Czas spać. Wyruszamy o świcie.
0: Kiedy dziewczyna zamknęła za sobą drzwi, Gordoneo z trudem układał na pościeli obolałe kości.
1: Że też ja na stare lata muszę urządzać po nocy takie bale przebierańców, mruczał swoim zwyczajem. Ale minę miał taką, jakby się dobrze na tym balu bawił.
0: Teresa gwałtownie pociągnęła Gordonea za rękę. Panie, wstawaj, słońce już wysoko, a jego książęca mość niecierpliwi się, od dawna czekając na ciebie przy koniach.
2: Starzec wyskoczył z łoża jak oparzony. W ostatniej chwili zdążył tylko chwycić przygotowany wczoraj na wyprawę worek, a biegnąc uśpionymi jeszcze korytarzami pałacu, obmyślał słowa przeprosin, godne królewskiego syna.
0: Gniew królewski w żadnym stopniu nie mógł jednak zaskoczyć Gordonea tak, jak widok, który uderzył jego oczy u wejścia do stajni. Przed bramą stały 4 dorodne konie i 1 stara klacz. Wszystkie zwierzęta objuczone i przygotowane do drogi.
1: Co to ma znaczyć? Chciał zapytać Gordoneo, ale w tym samym momencie dostrzegł kreaturę. Wolą jego królewskiej mości jest, abym ja wraz z mistrzem Lupusem asystował wam w podróży zamiast głuchoniemego giermka dla bezpieczeństwa i opieki. To jakaś pomyłka, kreaturo. Stary Gordoneo prawie stracił panowanie nad nerwami i gotów był rzucić się na czarodzieja. Wczoraj osobiście uzgadniałem z Magissimusem szczegóły wyprawy i nie było tam mowy. Wczoraj się nie liczy. Kreaturo najwyraźniej pewien był swego, bo uśmiechał się pobłażliwie, patrząc Gordoneowi prosto w oczy. Wczoraj się nie liczy, powtórzył. A dzisiaj Magissimus postanowił inaczej. To mówiąc, wyciągnął z szerokiego rękawa list lakowany charakterystyczną pieczęcią najciemniejszego. To wszystko prawda, Gordoneo. Młody książę wyglądał na bardzo zagniewanego. Nie mam ochoty marnować ani chwili dłużej. Ruszamy.
0: Małgorzata Nawrocka, Anhar. Powieść antymagiczna.
3: Nagranie zrealizowane na podstawie książki wydanej przez edycję Świętego Pawła. Czytają
0: Milena Lisiecka
3: i Jerzy Zajęc.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Muzyka w Radiu Emaus. Pięć minut z Bogiem.
1: Jezus powiedział: biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie pomijać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. Wtedy odezwał się do niego jeden z uczonych w prawie: nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz. On odparł: i wam, uczonym w prawie, biada, bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie.
2: Wpadam w pułapkę drobiazgowości, skupiając się na zasadach i zapominając o tym, co najważniejsze, o sprawiedliwości oraz miłości. Łatwo mi wymagać idealnego zachowania od bliskich, samemu nie trudząc się, by pomóc im nieść codzienne ciężary. Chcę przestać szukać poklasku czy pierwszych miejsc. Moim zadaniem jest wspierać, a nie pouczać. Pomyśl, komu mogę dzisiaj ulżyć w codziennym ciężarze, zamiast oczekiwać od niego idealnego zachowania.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus.